wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Gagorzów.

0: Reklama.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy www.meblomoda.pl.
7: Sponsorem programu jest Fenstar 24, okna, drzwi, rolety. Gorzów Prądzyńskiego 31, fenstar24.pl.
8: Dzień dobry, Gorzów. W ten środowy poranek mglisty start, zwłaszcza pod miastem. Później, zwłaszcza do południa, spora przewaga słońca. Później też z przejaśnieniami powinno być bez opadów deszczu. Termometry pokażą do 21 stopni. Na drogach na razie ruch niewielki. Za chwilę pojawią się jednak kierowcy z nocek.
6: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy oferujący meble do wnętrz. www.meblomoda.pl. Gorzów, ulica Miła 18.
7: Sponsorem programu jest Fenstar 24, okna, drzwi i rolety.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
9: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Zamieszanie wokół amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wiceprezydent USA rozwiewa wątpliwości. To nie redukcja, standardowe opóźnienie rotacji. Tak mówi J.D. Vance, pytany o zamieszanie wokół żołnierzy. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się w takich sytuacjach. A wyjaśniał Vance i zaznaczył, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, nie została jeszcze podjęta. Wypadek motolotni na Mazowszu, doszło do niego w Ostromęczynie kolonii w powiecie łosickim. Jak ustaliliśmy, motolotnia runęła na ziemię chwilę po starcie.
10: Motolotniarz z obrażeniami został przetransportowany helikopterem do szpitala.
9: Mówi nam Emilia Matejczuk z łosickiej policji. Mężczyzna ma uraz nóg, a okoliczności wypadku będzie ustalała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które w ostatnich dniach kilka razy podchodziły blisko zabudowań.
11: Koło tych domów chodził, co jest są po prawej stronie i po lewej. To on tam grasuje non stop.
12: Dwa tygodnie wcześniej widziałam go, tam z lasu wyszedł.
13: Tam gdzieś między tymi domami. Aha. Tam był właśnie niedźwiedź.
9: A słyszymy od mieszkańców, a gmina złożyła już wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników.
14: SK Gorzów News.
15: Policja i rodzina proszą o pomoc. Trwają poszukiwania zaginionego Mateusza Śliwczyńskiego. 33-letni mieszkaniec Gorzowa widziany był ostatnio 17 maja rano w Ścichówku. Ktokolwiek zna miejsce jego przebywania, proszony jest o kontakt z policjantami. Jest wartownia, jest Westbam. Znikają za to czwartki Under 18. W tym roku imprezowiczów czeka trochę zmian, mówi Paweł Kopala, organizator.
16: Co tydzień bookingi, piątek, sobota, mocne nazwiska, sceny hip-hop i muzyki elektronicznej, ale również dwa duże festiwale.
15: Dla osób niepełnoletnich przeznaczonych będzie kilka piątków.
17: Jankes,
18: Kama
17: i Wiktor.
18: W Radiu SK.
19: No i dzień się znowu zaczyna, więc my wypływamy na szerokie radiowe wody.
20: Szerokie radiowe wody!
0: zapytać?
5: A to nawet by się zgadzało, bo dzisiaj jest Europejski Dzień Morza.
0: O. No to płyńmy dalej. No i dokończmy takie stwierdzenie, zdanie. Środa może być fajna,
18: bo... Ja odpowiem jak kama w ciąży. Bo tak!
5: Łapcie za telefony i messengery i dajcie znowu znać.
0: Kama w ciąży, ludzie! Napiszą o tym na pudelku!
18: Środa może być fajna, bo...

0: senioritas i tam ci drudzy. Senioras, dzień dobry, witamy na antenie.
1: Tak, żeby wyjaśnić, nie.
2: Nie,
0: kama, nie, jest w ciąży, oficjalnie zaprzeczamy. Nie.
2: Ale są rzeczy, które mi ciążą, jeżeli się już o to pytacie. No, jakbyście na przykład chcieli mi pomóc, kredyt hipoteczny, zapraszam serdecznie.
0: A nie, to my też to się może wycofujemy
1: telefony.
0: Z tego.
1: Tak. To może telefony od słuchaczy w sprawie środy, która może być fajna,
0: bo dzisiaj Europejski Dzień Morza, więc może... Czy nie może?
3: Środa może być fajna, bo od samego rana świeci słoneczko, aż razi nie idzie jechać. Tak pięknie świeci. Cieszmy się tym, że to słoneczko do nas w końcu przyszło.
2: Ale przepraszam, czy to jest tak, że jeżeli świeci słoneczko, to musi być zimno? Bo dzisiaj w Warszawie 6,5 stopnia było, kiedy wyjeżdżałam rano.
0: Mm-hmm. Myślę, że te sprawy się nie wiążą. Nie, to bardziej chyba chodzi o inne czynniki.
2: Mówisz?
1: Mm-hmm. No. Zupełnie inne.
0: Tak jest.
1: To się jeszcze rzeczywiście zapraszamy oczywiście do tej sytuacji. Środa może być fajna, bo zaraz bliżej piątek. O, i już, o. Można parawany już rozstawiać.
0: No. Przypominam, Europejski Dzień Morza. Może byśmy pojechali nad morze. Wtedy od razu dzień jest fajniejszy. Na przykład Kama jest fanatyczką Sopotu.
2: Tak.
0: Lubi sobie nawet w środku zimy pojechać gofra opierdzielić.
2: Tak, dokładnie tak. I cały czas czekam, aż ktoś mnie adoptuje, kto ma mieszkanie w Dolnym Sopocie.
4: Wtedy mogłabyś rodzić w wodzie też.
1: Czyli jednak, coś jest na rzeczy. I Wiktor.
2: Czy ja mogę poprosić jeszcze raz o panią Mewę?
0: Proszę bardzo.
2: No, to kupa szczęścia dzisiaj z samego rana. Dzień dobry, witamy was 9:06.
0: Dokończcie zdanie. Środa może być fajna, bo... Europejski Dzień Morza. Jeśli

0: Tutaj jest 18 minut po godzinie 6. Wyścisz tak do zera, bo odnotowaliśmy, że jakiś sąsiad u nas w budynku robi remont o tej porze.
1: Słuchaj, już po 6 już można.
0: O, teraz przestali.
2: No i to zawsze tak jest, że jak chcesz, żeby było, to nie ma.
3: Poranne wrasowanie.
2: Ale nie ma też jadzi, słuchajcie.
0: Ojejku.
2: Może ten sąsiad trzyma jadzie za ścianą.
0: Że co? Jesteś! Dzień dobry! Baliśmy się, że wzięli cię do tego wiercenia. Wiesz, co się dzieje z tym wierceniem w naszym budynku? Ktoś wierci.
2: Dziwne odgłosy są u nas.
0: Wiesz, co się dzieje?
3: Nie.
2: No to jak zwykle.
1: To się zaraz dowiesz.
0: No właśnie.
3: Ale powiecie mi?
1: Oczywiście. Doda i Fagata. Kojarzymy wszystkich?
0: Osoby.
1: No. Tak. Osoby.
2: Jedna z tak zwanej starej gwardii, druga z młodej gwardii.
1: No, ale, że tak powiem, na koncercie Maty wyglądały bardzo podobnie.
2: Były razem.
1: Słuchajcie, poszukują mężczyzny, który wystąpi ich wspólnym teledysku.
2: Bo mają mieć razem pioseneczkę, to prawda?
1: I w ogłoszeniu napisano, że poszukiwany jest, i tutaj jest cytat, atrakcyjny facet do tortur. I oferują
0: do tortur?
1: Do tortur.
2: Masz
1: nie
2: wystąpić.
1: Do tortu,
0: no właśnie,
1: tylko do tortur. I oferują 1800 zł.
2: Masz grać kogoś...
3: Wow, ale kasa.
2: Kogo coś boli.
3: Jankes i Wiktor się nadają. Wstają w nocy, więc wiedzą, co to tortury.
0: No, tak. To my możemy. Mamy z przodu z nie.
2: Ból wymalowany na twarzy.
1: No ale 1800 na dwa dla was jesteście za... na tak?
2: To się robi dla fejmu. No.
1: A,
2: do CV sobie.
0: Do fejmu MMA. No dobra, lećmy
1: dalej. Mama będzie dumna.
0: Lećmy dalej, przeglądamy prasę.
2: Hania Żudziewicz i Jacek Jeszkę. To są tancerze już, no, prawie o statusie gwiazd. Odchodzą z tańca z gwiazdami, się okazało.
0: Gdzie idą?
2: Wysprzęglili się w ostatnim podcaście. Do domu idą.
0: Okay.
2: Powiedzieli, że...
0: Dziękujemy.
2: Nie zobaczymy ich w jesiennej, kolejnej edycji tańca z gwiazdami, no.
0: To jest ważna informacja.
2: No, to jest bardzo ważna informacja.
3: Dla mnie nic się nie zmienia. Bo ja nawet nie wiedziałam, że oni tam byli.
4: Przerozumanie. Tylko w Radiu SK.
0: Ale żeby nie było, szanujemy.
3: Oczywiście,
0: to nie są proste rzeczy, takie tańcowanie.
2: Zapraszamy do tańca. Ain't no hesitation if you step, you get a race. Run into these bodies like I'm sprinting in a race.

0: 6.30 już za chwilę. Co nie włączę newsy, to albo ci Amerykanie wyjeżdżają, albo mówią, że jednak zostają.
1: No to Marcin Praski za momencik ci powie, czy będzie ich w końcu więcej, czy mniej.
0: No to wyjeżdżają, czy zostają?

0: Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
2: Gorzów Wielkopolski, Estkowskiego 17.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Hej, tu IKEA! Wiesz, że jesteśmy już w Gorzowie Wielkopolskim? Nasze nowe studio planowania i zamówień czeka na ciebie w Galerii Askana. Marzy ci się nowa kuchnia? A może praktyczna i dobrze zorganizowana garderoba? Nasi projektanci na miejscu pomogą ci zrealizować to wszystko. Od projektu aż po zamówienie z dostawą do domu. Urządzanie wnętrza jeszcze nigdy nie było tak proste. Odwiedź nowe studio planowania i zamówień w Galerii Askana. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Już w sobotę 23 maja uroczyste otwarcie sklepu Mr. DIY w centrum handlowym Nowa Park w Gorzowie Wielkopolskim. Znajdziesz tu tysiące produktów dla całej rodziny w zawsze niskich cenach. Przyjdź, odbierz prezent, weź udział w konkursach i wygraj iPhona. Startujemy o 9. Mr. DIY.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Krzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com, Grupa Gibas www.grupagibas.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest BFT, producent okien i drzwi z Barlinka.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie. 17 stycznia 35.
11: Przed 5 godziną rano witaliśmy dzisiaj słońce nad Gorzowem. Około 21 będziemy je żegnać. Sporą obecnością nasza gwiazda się wykaże, zwłaszcza do południa, a i później powinno przeważać nad chmurami. Z tych raczej nie popada dzisiaj według synoptyków, ale taki mamy klimat, że może coś się zmienić.
9: Sponsorem programu jest BFT Okna i Drzwi z Berlinka. Producent okien i drzwi z PVC i aluminium. Oknabft.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
12: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Amerykanie zmniejszyli

0: mniejszą liczbę brygad pancernych stacjonujących w Europie, z 4 do 3. Jak wyjaśnił rzecznik Pentagonu, to powód opóźnienia sił amerykańskich w Polsce. Wcześniej z szefem Pentagonu rozmawiał szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce. Coraz mniejszy odsetek Polaków wskazuje inflację jako główny powód do obaw, wynika z nowego badania UCE Research. W tym momencie to ponad 21%, a jeszcze 4 lata temu było to ponad 50%. Obecnie jako główny powód do obaw najwięcej osób wskazuje ryzyko zachorowania najbliższych. Tak odpowiedziało 46% zapytanych.
1: SK Sport News.
0: Arsenal mistrzem Anglii. Szansę na dogonienie kanonierów stracił w przedostatniej kolejce Premier League Manchester City. Jego piłkarze tylko zremisowali 1-1 z Bournemouth. Arsenal został mistrzem po 22 latach, a sezon na trawie bez Carlosa Alcaraza. Hiszpański tenisista ogłosił, że opuści tę część sezonu. To oznacza, że nie wystąpi w wielkoszlemowym Wimbledonie. 23-latek od kilku tygodni leczy kontuzję nadgarstka.
2: Jankes, Kama, Kama i Wiktor.
3: Wiktor.
2: SK.
4: Ja też przez to, że się wywaliłem ostatnio na rowerze, mam kontuzję nadgarstka. No, tak przy okazji.
5: Tak, tylko jemu trochę więcej za to płacą niż tobie.
4: No to prawda.
3: Słuchajcie, dzisiaj Europejski Dzień Morza, więc pytamy, czy środa może być fajna. Jeżeli tak, to bo...
6: Środa może być fajna, bo to jedyny dzień, kiedy w sumie człowiek jeszcze wierzy, że w tym tygodniu nadrobi wszystko. No bo jutro jest mały piątek, to już się nikomu nic nie chce. Pozdrawiam.
5: Chciałam powiedzieć coś mądrego, ale może lepiej nie.
3: To ja zagram.
7: Ja się sta

0: 37 po 6 i pamiętajcie, żeby jeść śniadanie, bo potem będziecie właśnie jak tu w refrenie. Houdini, Houdini.
1: Żałaś kamano, no właśnie.
0: Śniadanie to jest podstawa każdego udanego dnia, również środy 20 dnia maja.
2: Powiedział Wiktor, który w trakcie 3 godzin pracy zjada 2 śniadania.
1: Dobra, jemy, wcinamy, pijemy pyszną kawę, przeglądamy prasę, internety. W internetach napisali właśnie, że rakiety wynoszące satelity, czyli te takie duże, to, mogą bardzo szkodzić klimatowi. Sadza emitowana podczas startów jest kilkaset razy bardziej szkodliwa dla klimatu niż spaliny samochodowe.
0: O, ciekawe.
2: A, no to spokojnie, to... no pamiętajcie w takim razie, że od teraz jak lecicie w kosmos, to tylko autem, nie?
3: Radio SK. Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
4: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
6: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46, Szczecin Kurza 4.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: I po reklamie.

0: 10 minut zostało do 7. Musimy Kama pochwalić, kolega Jankesa, bo już chyba trzeci czy czwarty dzień z rzędu pije wodę z rana ciepłą.
1: A to mi dobrze robi, jakoś tak spróbujcie, rzeczywiście, ciepła woda.
0: Zamiast.
1: Zamiast czego?
0: No tak mówili w szkole, że jak cię swędzi, to ciepła woda zamiast i...
2: Magdalena!
3: Budzi w urodziny.
1: Dzień dobry, Madziu, witamy, jesteś!
4: Jestem, dzień dobry.
1: Madzia, tańczymy z tobą, obsypujemy cię kwiatami, prezentami. To za chwilę oczywiście.
0: No, jak słyszysz, Jankę zwariował od ciepłej wody.
1: Naprawdę, no,
5: Magda,
1: dobrze.
5: Ty podobno jesteś osobą, która spełnia marzenia.
4: O mamo, nic na ten temat nie wiadomo, no to ale miło.
5: To pozwól, że ci powiem. Mianowicie odezwał się do nas twój partner, który powiedział, że dałaś mu kogoś, o kim zawsze marzył, mianowicie syna.
0: O!
4: No tak, jest to prawda.
5: Bo jak już spełniasz marzenia, to ja też mam jeszcze kilka, jakbyś tak chciała.
1: Chciałabyś, żebyś urodziła ci syna?
4: Ja mam długą listę, to nie wiem, czy dacie radę.
0: Słuchaj, ale oprócz tego napisał też, że jesteś jego wsparciem, jego przyjaciółką. I to naprawdę nieczęsto się zdarza, żeby jedna osoba była i matką, żoną, i kochanką, i przyjaciółką, i wszystkim naraz.
5: I myszką, bo też napisał, kocham cię myszko i dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłaś i robisz do dziś.
1: I co ty na to myszko? Prosimy, jak chciałabyś to...
4: No... No trochę mnie natkało, nie będę ukrywać.
1: Zatkało kakao, jak się mówi, no.
5: Popijcie mu wodą.
1: Ale cieszymy się bardzo, że masz tak cudownego faceta. Fajny jest, powiedz, tak fajny, jakby teraz wyłączamy mikrofony. Fajny?
4: Najlepszy.
5: No. Cieszymy się, że tak dobrze wybrałaś, bo to w końcu jest informacja o tobie. Kochana, to my jeszcze raz wszystkiego najlepszego i teraz, żebyś mogła się dobrze bawić i dobrze wspominać ten dzień i nasz telefon, to mamy dla ciebie
0: czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
4: Super, dzięki śliczne.
1: Ale tam można polecieć w kosmos, a z partnerem to już w ogóle. Co tam w domu, co tam w łóżku, co tam w sypialni, lepiej tam.
0: Zbierajcie paczkę znajomych i miłego dnia.

0: Justin Bieber na mikrofonie i my obok. I 5 do 7.
1: Justin na mikrofonie, w głowie się nie mieści. Leszczy.
0: Przepraszam
1: się nie
0: za kolegę, ale
2: to miało być raczej 5 słów, 5 stów.
1: Tak jest.
0: To szukamy, była zapowiedź tego.
1: Szukamy kogoś, kto nam zostawi numer telefonu w Messengerze. Może jeszcze coś na zachętę, jakieś hasło albo zdjęcie, bo za chwilę oddzwonimy i zagramy. Będziemy dopasowywać słowa.
2: Czyli jednym słowem, a właściwie nie jednym, bo pięcioma, dostaniecie od nas słowa, wy mówicie swoje skojarzenia i jedno z nas, czyli Jankę, Skama lub Wiktor, będzie musiał odgadnąć to, co w waszej głowie siedzi. Fajnie?
1: Fajnie.
0: Im więcej skojarzeń, tym więcej hajsu.
1: Widzimy się w Messengerze. Dajcie tam na siebie namiary, zaraz oddzwonimy. 5 słów, 5 stów.
3: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligardą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligardą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy www.meblomoda.pl.
17: Sponsorem programu jest Fenstar 24, okna, drzwi, rolety. Gorzów Prądzyńskiego 31, fenstar24.pl.
18: Lada chwila do godziny 7 dojadą zegarki w Gorzowie. Bez niespodzianek na drogach w mieście nie ma zbyt dużego ruchu, ale warto być czujnym w pobliżu Ronda Barlineckiego i ulicy Poznańskiej. Tam wciąż z utrudnieniami za pan brat możecie zobaczyć pomarańczowe koszulki. Inwestycje się robią, a pogoda w tym dzisiaj przeszkadzać nie będzie.
16: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy oferujący meble do wnętrz. www.meblomoda.pl. Gorzów, ulica Miła 18.
17: Sponsorem programu jest Fenstar 24, okna, drzwi i rolety.
16: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
19: Minęła 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Pentagon oficjalnie potwierdza, zmniejszamy liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Liczba tak zwanych brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Temat śledzi reporter SK Jakub Krzyżak. Tak, powiedz, co to oznacza dla Polski?
20: Liczba amerykańskich wojsk w naszym kraju ma się nie zmienić, a ostatnie zamieszanie wokół rotowanej w Polsce brygady pancernej rzecznik Pentagonu Sean Parnell tłumaczy tymczasowym opóźnieniem. Ale z całej Europy wycofanych zostanie około 5000 amerykańskich żołnierzy, to oznacza powrót do stanu sprzed wojny na Ukrainie. Dowódca sił NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz zapewnia, że nie osłabi to zdolności obronnych sojuszu w regionie. Państwa bałtyckie i Polska mocno rozbudowały swój potencjał sił zbrojnych. Pentagon zapewnia, że o całej sytuacji Pete Hegseth miał uprzedzić szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
19: Wyjechał do Stanów Zjednoczonych, najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Tak węgierski premier podczas wizyty w Polsce komentuje sprawę Zbigniewa Ziobry. Peter Madziar zaznaczał, że o zmianie miejsca pobytu polityka PiSu dowiedział się z prasy. Poprosiłem o dostępne informacje w tej sprawie. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc prawdopodobnie opuścił Węgry i wyjechał do USA z terenu innego kraju Unii Europejskiej. A do wyjazdu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego doszło jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego premiera Węgier. Aż 4 nowe odcinkowe pomiary prędkości pojawią się na łódzkim odcinku autostrady A1. To na przykład między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskim, czy między Kamieńskim a Radomskiem.
15: Dla mnie to jest przegięcie. W tym momencie całe odcinki niepłatnych autostrad w Polsce są objęte fotoradarami. To jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
21: Autostrada to jest droga, na której się poruszać dość szybko, płynnie, a to będzie spowalniać ruch.
19: A słyszymy od kierowców, a systemy na A1 zaczną działać do końca czerwca.
22: SK Gorzów News.
23: Prokuratura sprawdzi, czy gorzowscy radni mieszkają w Gorzowie. Zawiadomienie złożył Sebastian Pińkowski. Chodzi o 6 radnych Koalicji Obywatelskiej. Pińkowski zarzuca im składanie fałszywych oświadczeń dotyczących rzeczywistego miejsca zamieszkania, co pozwoliło im zdobyć mandat radnego Gorzowa i bezprawnie pobierać diety.
24: Zarzuty są poważne i prokurator powinien zrobić kilka czynności, które są opisane w tym piśmie.
23: Kłodawa organizuje turniej tenisowy ku pamięci dziekana gorzowskiego WF-u. Na kortach pojawią się znani aktorzy. Sobota zarezerwowana jest na mecze turniejowe. Niedziela to piknik tenisowy i wielki finał.
25: I Wiktor w Radiu SK.
19: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w środę, czyli w pół do piątku.
26: I w Europejskim Dniu Morza.
27: I zastanawiamy się, czy ta środa może, czy nie może być fajna.
28: Jezka, oczywiście, że środa może być fajna, a na pewno już jest przefajna, jak się ma jutro wolne. Pozdrawiam.
26: A jak się zgarnie 500, zaraz w 500, to już w ogóle...

0: Nie Dragula, tylko Natalia. 9 po 7.
1: 5 słów, 5 stów.
2: Mamy odważną dziewczynę, która zgłosiła się do naszej zabawy 5 słów, 5 stów. Dzień dobry.
3: Cześć.
0: Natalia,
4: powiedz, co napisałaś w naszym Messengerze, co skusiło naszego wydawcę Pawła, ujęło, żeby do ciebie zadzwonić. Taką złotą myśl tam miałaś wpisaną.
3: No, powiedzmy, że ta zabawa jest super, bardzo mi się to podoba. No i poza tym codziennie rano was słucham i praktycznie zawsze coś innego myślicie niż ja.
0: Okej.
2: Okay, no to wróżymy sukces w takim razie. Natalia, bardzo się cieszymy, że jesteś razem z nami, więc zacznijmy od formalnego pytania. Bo oczywiście wiesz, o co chodzi, ale dla formalności. Dostaniesz za momencik 5 słów, do których będziesz musiała dać skojarzenia i za momencik jedno z nas będzie musiało zgadnąć, jakie skojarzenia miałaś.
4: Z kim grasz?
2: Dokładnie.
4: Kogo wybierasz? Z kim możesz mieć dobry przelot?
3: Że... Ja bym wybrała, bo
2: to
3: jest taka wysportowana.
2: Kocham cię, Natalia!
0: Dobrze, dziewczyny, dokładnie, będzie łatwiej myśleć wam.
4: Poznajcie się.
0: Zdobyć 5 stów.
2: No to Natalia, powiedz mi, jak wygląda twoje życie?
4: O, okej.
3: Bardzo lubię sport. Grałam w koszykówkach. No na co dzień pracuję w dużej firmie, więc... Dzień w dzień praca też.
0: A masz partnera, partnerkę?
3: Tak, przygotowania są.
4: Już Jankę posmutniał.
3: Kupuję większego, więc narzeczonego mam.
2: No dobrze. No to w takim razie, okay. Natalia, ja ci życzę powodzenia. Chciałam powiedzieć, pamiętaj, żeby myśleć tak jak ja, ale nie wiem, czy akurat ci tego życzyć. Więc myśl jak chcesz, a ja będę zgadywać. Więc wychodzę ze studia.
0: Będzie dobrze, dziewczyny. Kama wychodzi. Kama wychodzi, teraz nie będzie słyszała, co się dzieje tutaj w tym najważniejszym miejscu pod tytułem właśnie Studio Radio SK. Wy słyszycie, Kama nie słyszy, nic nie wie. Później wejdzie do studia i będzie próbowała skojarzyć swoje myśli ze słowami, które za chwilę się pojawią.
4: Natalia, pierwsze ważne słowo to Eurowizja. Jakie jest twoje
3: piosenki.
4: Skojarzenie? Jeszcze raz?
0: Pierwsze skojarzenie.
3: Piosenki.
4: Eurowizja, dopisujemy piosenki.
0: Lećmy dalej.
4: Drugie słowo to majtki.
3: Jakie jeszcze raz?
4: Majtki.
0: Bieliznę. Majtki, może tak. Majtki, po prostu majtki.
3: Stringi.
0: Okej, dobrze, lećmy dalej.
4: Trzecie słowo to golarka.
3: Mężczyzna.
4: Dobra.
0: Golarka, mężczyzna, zanotowane. Kolejne.
4: Czwarte słowo to koń.
0: Z czym masz skojarzenia? Koń. I pierwsze skojarzenie twoje, takie wiesz, no tak i też pomyśl, co może powiedzieć Kama. Szybkość.
4: Okej. Okay. I ostatnie słowo to paprotka.
3: Kwiatek.
0: Kwiatek. A to może być ładne. Dobry, dobry strzał według mnie. No dobra, okej, okay, poznaliśmy twoje propozycje. Czas na króciutką przerwę na muzykę. Za chwilę zaprosimy Kamę, zaprosimy oczywiście ciebie, będziesz trzymała kciuki za Kamę. Każde dobre skojarzenie to samo, to stówka, czyli w sumie do wzięcia 5 stówek.
4: Oby się udało.
1: 5 słów, 5 stów.

0: Alex Warren i Fever Dream. Och, Natalia pewnie ma jeden dream, żeby zgarnąć 500.
1: 500. Natalia, nasza słuchaczka z nami. Dzień dobry, jesteś raz jeszcze?
2: Cześć, jeszcze raz.
1: Przypomnijmy słowa i twoje skojarzenia na antenie Radia SK. Jeszcze z nami nie ma w studiu Kamy, którą za chwilę wywołamy do mikrofonu oczywiście.
0: Na Eurowizję powiedziałaś...
2: Piosenki.
1: Majtki.
2: Stringi.
0: Golarka.
2: Mężczyzna.
1: Koń. Na...
2: Szybkość.
0: I na paprotkę...
2: Kwiatek.
0: Mamy to. Mamy
1: obstawiam,
0: to.
1: Obstawiam dwie stówy.
0: Kama, kama, come on! Kama,
1: jest
0: come
1: kama, uwaga, chowamy, chowamy to, co mamy tutaj. Kama nie może widzieć tego, co może widzieć. Dobra, okej. Okay.
0: No powiem ci tak. Najłatwiej dzisiaj nie będzie chyba, tak mi się wydaje.
3: Super, od razu nie ma to, jak dobrze mnie pozytywnie nastroić. Ale ja, dzięki wielkie.
1: Ja dwie stówy obstawiam tak w ciemno.
3: A no, ja też w pięciu to też jak...
1: Stówę?
3: Jezu, Natalia, no błagam cię, ja nie mogę ich słuchać. Ty widzisz, z czym ja mam do czynienia codziennie?
2: Ja liczę na więcej niż 200.
3: No. Nie ma zero presji, naprawdę. Dobra,
0: Gama.
3: Jedźmy.
0: Pierwszy ważny wyraz, na który już Natalia udzieliła odpowiedzi i skojarzenia, to Eurowizja.
1: Eurowizja? Kama, tak. Iza.
2: Puszczacie to u was. Różne, różnorodne.
3: Hity.
1: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
4: nie.
1: Kama, ja ostatnio nie wiem, chyba pomyliłem się już tak. Już.
3: Nie każda ja piosenka wam to zawsze hit. Uznawałam, o, naprawdę. Ale każdy hit to piosenka.
1: A, niestety. Kama, ale teraz się uda, spokojnie. Teraz się uda na pewno. Uważaj, kolejne słowo. Mhm. Majtki.
2: Każda kobieta ma swoje. Koszarce.
4: Nie każda kobieta lubi ten typ majtek.
3: Stringi.
1: Brawo, stówka już jest. Dobra, lecimy dalej.
4: Uwaga.
1: Jak są stringi, to musi być
4: golarka. Aha. I przypominam, że możemy już zmienić płeć.
5: Nie podpowiadamy ci dzisiaj.
3: Golarka, możemy zmienić płeć.
4: Jak byś podpowiedziała, Natalia, ale tak wiesz, no. Nie za mocno.
2: No, na jest kobieta i jest?
3: Męska golarka.
5: Nie! Nie!
3: No co, mężczyzna, nie?
5: Tak.
1: Mężczyzna.
4: No, mężczyzna, no.
5: Ale nie podpowiada.
1: Uwaga, uwaga z tymi podpowiedziami, no bo tu mamy VAR, no i sędziowie mogą zdyskwalifikować.
3: Chciałam zauważyć, że tak podpowiedziała, że ja nie zgadłam, więc chyba dobrze podpowiada. No.
1: Jak nie sobie wybrała, się. Jak sobie wybrała, tak ma. Leźmy dalej. Koń. Kama, ty się znasz na koniach.
4: No.
1: Koń.
4: Jaki jest koń, każdy widzi.
1: Dokładnie. No.
4: A jaki jest koń?
1: Ostatnio mówiliśmy o koniach.
2: Jak pędzi.
3: Jak pędzi?
2: Inna nazwa, jak pędzi. Coś robi.
4: Bimber.
1: Jak koń robi bimber, to wtedy co? Ty, a nigdy nie widzieliście jakiegoś konia, który robi bimber?
5: Nie, bo robi to w ukryciu.
3: Koń, pędzący koń. Teraz to się boję powiedzieć,
1: dawaj,
3: że koń, w galopie.
1: Dawaj, Kama, szybko.
4: Jeden wyraz to jest.
3: Jeden wyraz. Mhm. Szybki.
1: Kurde, dobrze!
3: Jest.
1: Zaliczamy szybkość, ale to rzeczywiście. Masz drugą stówkę.
3: No.
1: I uwaga, ostatnie.
4: Paprotka.
1: Z czym ci się kojarzy, Kamcia, paprotka?
3: Ja mam dużo skojarzeń w kontekście paprotki, ale, pytanie, które skojarzenie należy do Natalii?
5: Najprostsze.
3: Najprostsze? Kwiatek.
2: Tak!
3: Jezu,
1: panie i panowie, nasza słuchaczka Radia SK, Natalia!
6: Zgarnia!
1: No i co?
3: I teraz chciałam powiedzieć, że ty nie miałeś racji. Natalia miała rację, wybierając mnie na swoją, nie wiem, co no właściwie.
2: Dobrze,
1: masz,
2: wygrała.
1: Masz rację, Kama, była szansa na 500, są 300, ale to jest dobra informacja.
3: Idźcie napić tej ciepłej wody, dobra?
4: Umówmy się, wszystko i tak dzięki fantastycznym męskim podpowiedziom.

0: Tutaj jest 27 minut po godzinie 7. Na chwilę wskakujemy do Berlina.
1: O, ty tam lubisz.
0: Oj, lubię. Berlin jest bardzo fajny. Bo ja przez to, że mieszkałem w Gorzowie Wielkopolskim kiedyś, tam było bliziutko i często jechaliśmy.
1: A Berlin sobie faktycznie oferuje od niedawna zniżki do restauracji i inne nagrody w zamian za sprzątanie śmieci.
2: Ty, to u mnie w domu było jak w Berlinie. Jak posprzątałem pokój, to mama kolację dawała.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Najnowsze promocje w Hecht. Filtr piaskowy Hecht do basenów w cenie promocyjnej 459,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 799,99. Pilarka elektryczna Hecht o mocy 2000 W w cenie promocyjnej 219,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 349,99.
3: Hecht. Specjalista ogrodnictwa. Podmiejska 16B. Gorzów Wielkopolski.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
5: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 30.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optik w Międzychodzie przy ulicy 17 stycznia 35. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optik. Międzychód, ulica 17 stycznia 35.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Marian, A więcej się nie da?
14: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu. Sponsorem programu jest BF.

0: producent okien i drzwi z Berlinka.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie. 17 stycznia 35.
2: Powoli rozkręca się ruch na gorzowskich drogach. Głównie z tym spotkacie się w pobliżu szkół i przedszkoli. Więcej aut pojawia się też na Podmiejskiej. Generalnie wzdłuż Krajowej 22. Walczaka ulica w ogóle, czyjej części według statystyk okazała się najbardziej wypadkową drogą w Gorzowie w ubiegłym roku.
0: Sponsorem programu jest BFT Okna i Drzwi z Berlinka. Producent okien i drzwi z PVC i aluminium. Okna.bft.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Minęła 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Władimir Putin z wizytą w Pekinie. Rosyjski przywódca został przywitany ze wszystkimi honorami. W swoim przemówieniu stwierdził, że stosunki rosyjsko-chińskie osiągnęły bezprecedensowy poziom. Rektor Uniwersytetu w Siedlcach zawieszony. Taką decyzję wobec profesora Mirosława Milkiny podjął minister nauki. Rektor siedleckiej uczelni miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym.
4: SK Sport News.
3: Manchester City stracił szansę na Mistrzostwo Anglii, a to oznacza, że po raz pierwszy od 22 lat po tytuł sięgną Arsenal. City wczoraj zremisowało swoje spotkanie i nie ma już szans na dogonienie Londyńczyków. Z kolei szczebel niżej w Anglii skandal szpiegowski. Angielska Liga Piłkarska wykluczyła Southampton z finału baraży o awans do Premier League, a to kara za nagrywanie przez sztab świętych treningów rywali.
5: Kama i Wiktor w Radiu ESK.
6: No dobrze, lecimy dalej. Oczywiście jesteśmy w środzie, 20 maja, 7.33 już.
7: Dzisiaj jest Europejski Dzień Morza, więc środa może być fajna, bo...
8: Środa może być fajna, bo to już jest połowa tygodnia, to zostało jeszcze by 2 dni do pracy.
9: No i tam dwa dni. Piątek się nie liczy, jeden dzień.
6: Kasujący, że jutrzejszy dzień Kama. To już w ogóle mamy już weekend.
9: No tak, szczególnie, że czwartek to mały piątek, no błagam cię. No to już zaczynamy weekend!

0: Granie na grzebienie. To już 20 minut do godziny 8 wesce.
1: Przepraszam, jeszcze raz? Granie na co?
0: Na grzebienie.
2: Okay.
0: Na grzebieniu, no ale sprawdzałam, czy mnie słuchacie, hello.
2: To słuchacze na pewno też odnotowali, czy nie słyszą. Ale dobrze,
1: zacząłem się podejrzewać o jakąś chorobę już. Co?
0: Ale słuchajcie. Słuchacze.
1: Słuchamy.
0: No, brawo. Co?
2: Słuchaj, a propos, słuchajcie, ja mam plan, żeby w tym sezonie jeszcze zrobić prawko na motocykl.
1: O, no, fajnie, fajnie. No. Kolega odważny.
2: Ale przyglądam sobie tu i tam, że ponoć nadchodzą zmiany dotyczące egzaminów na prawko. Ministerstwo planuje całkowicie pozbyć się placu manewrowego.
0: Ojej.
1: Ale to chyba dobrze.
2: Może tak dobrze i zwiększyć nacisk, położyć większy nacisk na praktyczne umiejętności kierowców.
1: Przypominam tylko, że na placu manewrowym jest na przykład ten wjazd tyłem po łuku i ten łuk jest tak zaprojektowany, on ma udawać garaż niby, że gdybyś miał taki garaż, to byś drzwi nie otworzył, bo tam jest tak wąsko. To po co ci taki garaż?
0: Zczepiasz się, schudni i już.
2: Ale no dobrze, mają być zmiany.
0: Ja tam osobiście uważam, że praktyka czyni mistrza.
1: Czy tam mistrzynie?
3: Ach, to Tomasz! Ale nie po liniach ciuka, bo jak kurdy! Asia, bo
4: to jest ustąp pierwszeństwa. Jezu, to jest ustąp pierwszeństwa. Jankes, Kama i Wiktor.
5: Reklama. Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
6: Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
7: Uwaga kierowco, klima nie chłodzi? Poloar Serwis zaprasza na szybki serwis klimatyzacji. Nabijanie, odgrzybianie, naprawa. Napełniamy nowym i starym czynnikiem. Poloar Serwis, Gorzów Kosynierów Gdyńskich 78. Umów się już dziś i skorzystaj z promocyjnej oferty. Poloar Serwis, poczuj chłodny chill latem.
8: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Gorzów Wielkopolski zaprasza. Ulica Kasprzaka 6G. BMW. Radość z jazdy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: I po reklamie.

0: Tak, żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy, ale za chwilę będzie dzwonił Nosel. No i będzie wkręcał.
1: O elastycznym sercu Sia, między innymi, i Weekend.
2: Elastic on nie Heart. Ma serca. On nie, nie ma serca. On ale ma telefon i abonament opłacony.
1: Będzie badał organy, słuchajcie, bo będzie gastroskopia i kolonoskopia naraz.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słucham. Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam?
5: Tak, a o co?
4: Moje uszanowanie oddziałowa po tej stronie Trocina Halina, proszę pani. Ja w sprawie kolonoskopii i gastroskopii na 12 mam panią zapisaną. To jest pani, tak?
5: Tak.
4: Bo widzę, że proszę pani, tutaj lekarz wpisał pani znieczulenie, a ja nie będę miała łóżka. Proszę pani, żeby z panią wjechać, jeśli chodzi o salę zabiegową. Pani jakąś linę by skompletowała, proszę pani, bo trzeba będzie dojść do zabiegowego.
5: Czy to skompletowałam?
4: No jakąś linę, proszę pani, bo to jest 8 metrów. Taki jest dystans od pokoju, proszę pani, przedzabiegowego do zabiegowego. A na łóżku panią nie wwieziemy, bo ja nie mam łóżek.
5: Rozumiem, to znaczy musiałabym przyjść, przy jakiejś linie przejść, tak?
4: Pani będzie już znieczulona. I teraz na tyle, proszę pani, pani będzie jeszcze świadoma, że trzymając się za linę, po swojej linie dotrze pani do zabiegowego, gdzie zrobią pani gastro i kolonoskopię.
5: Ojeju, ale może mi pani podać jeszcze swoje nazwisko?
4: Tak, Trocina Halina po tej stronie. Jestem, proszę pani, oddziałową.
5: Dobrze, proszę pani. No to w takim razie dobrze, bo ja mam tam koło 10 być, ale to będzie robione dopiero następnego dnia, prawda?
4: Tak, bo wcześniej pani będzie zbadana, później będzie pani znieczulona. Bo jak pani dostanie tak zwanego głupiego Jasia, może pani zabłądzić, jak nie ma pani się czego trzymać.
5: No nic innego mi nie pozostało, proszę pani, no. Jeżeli chcę mieć zrobione, to muszę mieć zrobione. No.
4: Jeszcze tylko zapytam, jest szansa, żeby dzień wcześniej pani tą linę, którą pani będzie miała 8-metrową od pani sali do zabiegowego, pani przywiozła, ja ją odkażę?
5: Proszę pani, trochę mi ciężko przynieść dzień wcześniej, dlatego że ja jestem poza Warszawą. W tej chwili i będę jechała spoza Warszawy, no bo...
4: Aha. To zróbmy tak. Jak będzie pani przyjęta, to niech pani natychmiast da linę, żebym ją mogła odkazić. I wtedy linę przywiążę, proszę pani, do pani. I proszę pani, przeprowadzę tak, żeby pani doszła do zabiegowego dzięki tej linie.
5: Proszę pani, zrozumiałam. 8-metrową linę mam przynieść jakąś taką, żeby mogła się trzymać i przejść do zabiegowego. No tyle to robię.
4: Ewentualnie linę by dostarczył Eryk.
6: Cześć, babcia, zostałaś wkręcona w Radiu SK. Kochamy cię.
5: Cześć. Ale żeście mnie wyrobili.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: Kama, widziałaś kiedyś taką długą linę?
2: Nie, ale takiej babci też nigdy nie widziałam.

0: Bardzo często lubisz się pytać, jakie zawody są razem z nami. To mogę ci powiedzieć, prawda, że Marcin Procki za momencik będzie mówił, że wszystkie zawody kończące się na icy będą w Warszawie, tak. Górnicy, rolnicy.
1: Chemicy.
2: Z tego wszystkiego, słuchajcie, zrodzi się jeszcze nowszy zawód.
1: Jaki?
2: Protestant.
3: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
5: Jak tak, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy www.meblomoda.pl.
14: Sponsorem programu jest Fenstar 24, okna, drzwi, rolety. Gorzów Prądzyńskiego 31, fenstar24.pl.
15: Zbliżamy się do godziny 8, a więc mamy szczyt na gorzowskich drogach, zwłaszcza odczujecie go na mostach staromiejskim i lubuskim. Niedaleko zjazdu z tego drugiego, ale generalnie w całym Gorzowie chwilę dłużej na światłach możecie postać. Na termometrach 14 stopni do 21 dzisiaj. Nieco za wysokie ciśnienie atmosferyczne.
13: Sponsorem programu jest Meblomoda. Salon meblowy oferujący meble do wnętrz. www.meblomoda.pl. Gorzów, ulica Miła 18.
14: Sponsorem programu jest Fenstar 24. Okna, drzwi i rolety.
13: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
16: Minęła 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Manifestacja Solidarności dziś w Warszawie. W stronę stolicy jadą już autobusy z całej Polski. W nich na przykład górnicy i rolnicy ze Śląska, z którymi przed wyjazdem rozmawiał reporterski.
17: No myślę, że to zmierza ku upaści gospodarki tutaj w Polsce, nie tylko w Polsce, ale również w Europie.
18: Ja prowadzę gospodarstwo rodzinne, które zostałem przekazane od ojca. Tak źle jak teraz, to nie było nigdy.
16: A tym razem ma nie być prób wjazdu do Warszawy ciągnikami, a manifestacja ruszy o 12 na Placu Zamkowym. Ministrowie spraw zagranicznych i sprawiedliwości mają przekazać amerykańskiej stronie pełną informację o sprawie Zbigniewa Ziobry. Takie polecenie wydał im premier, który chce, by szczegóły zarzutów, jakie na nim ciążą, trafiły do amerykańskich polityków i opinii publicznej.
19: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Ziobro już podjął działania, zakończy się sukcesem.
16: Mówił Donald Tusk. Przypomnę, że prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. A Naczelna Izba Pielęgniarek nie zgadza się, by studia z położnictwa zastąpić kursem. Projekt z takim pomysłem trafił właśnie do konsultacji. Zakłada, że przyszłe położne najpierw kończyłyby pielęgniarstwo, a później odbywały dodatkowy półtoraroczny kurs. Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska podkreśla.
20: Bo nam bardzo zależy na tym, żeby zawód położnej jak najbardziej był kształcony na zasadach, które obecnie obowiązują.
16: A bo według izby nowe przepisy mogą obniżyć jakość opieki nad kobietami oraz noworodkami.
21: SK Gorzów News.
15: Konrad Baranowski. Przedszkola po zakażeniu salmonellą od dzisiaj ponownie otwarte. Źródła bakterii nadal są nieznane i raczej będą trudne do ustalenia, twierdzą inspektorzy sanepidu w Gorzowie. Dzieci wróciły do zajęć.
22: Zakaz wrzeszania do przedszkola mają tylko i wyłącznie dzieci chore, czyli manifestujące objawy. Jeżeli chodzi o te produkty, mamy wszystkie ujemne wyniki.
15: Mówiła Beata Dunal z powiatowego sanepidu w Gorzowie. Złupili zabytkowy pałac na 200 tysięcy złotych. Dwóch złodziei ujęli kryminalni z Sulęcina. Usłyszeli zarzuty i teraz grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. O ich losie zadecyduje sąd.
21: Kama i Wiktor z Radiu SK.
0: Dzień dobry, dzień dobry. 8:03 już.
8: No, to znaczy, że zaraz po godzinie 8:00 będziemy was zabierali, aczkolwiek nadal nie wiemy dokąd.
2: No, to jest odlot ściśle tajny, ale nie jest tajne to, że trzeba ściągnąć apkę Eski, żeby wejść do gry.
8: Dobrze mówisz!
0: Ostatnio palnąłem, że może to będzie Turcja, ale przecież w Turcji się nie płaci euro, prawda? To nie, to Turcja...
8: Nie chcieliśmy cię poprawiać. No. Tak.
0: Widzicie? Jaki jestem grzeczny, miły, że tak sobie tutaj się posypałem głowę popiołem? No, właśnie.

0: Tutaj jest 9 minut po godzinie 8. Teraz będzie o wyjątkowym programie. Ja jeszcze nie widziałem ani jednego odcinka, ale coraz bardziej tutaj mnie nakręcacie, żeby to się w końcu wydarzyło.
1: Tomasz Janki, posłuchaj, oto fragment z tego programu.
2: Czym się różni ocean od morza?
3: Tym samym, czym wanna od brodzika.
2: Że morze to jest taka większa zatoka? Że tam nie, no... to nie jest otwarte na wodę.
1: Przed państwem Hotel Paradise.
0: No. Muszę to obejrzeć, naprawdę tam się pojawiają takie cukiereczki.
4: Tam test wiedzy nigdy nie zawodzi, zdecydowanie. No i uczestnicy odpowiadając na pytanie, byli w formie, na pytanie o to, czym jest tryptyk.
1: No.
4: Odpowiedzieli.
1: No.
4: No zgadnij, Janki, jak odpowiedzieli.
0: No, nie
4: tryptyk. Powiedzieli... No, jakbyś odpowiedział na pytanie, no, co to jest tryptyk.
1: Nie wkopuj go.
0: Nie, nie, no oczywiście mamy trzy, no takie, no, nie wiem, jak to nazwać, no, ale generalnie chodzi o trzy...
1: Takie coś tak. Takim trzy.
0: No, trójeczka, no. No to trzy odsłony można, tak, które się ładnie zamykają, otwierają, no robią się trzy. Jak się zamknie, to jest jedna, a później mamy raz,
1: już
0: dwa,
1: się nie tłumacz.
4: To oni, no, nie, no, trzy, tak? To oni odpowiedzieli, że jest to pająk.
0: Czyli ty to pająk?
1: Tak.
4: A na to, co to jest memento mori? Mhm. Powiedzieli, ciesz się chwilą.
0: Czyli carpe diem, takie trupy.
1: Podejrzewam, że jakby ich zapytali, co to jest in vitro, to by powiedzieli, że pizzeria.

0: zapraszam na pokład samolotu. SK.
1: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Jak my się cieszymy. 20 maja to my za chwilę przecież lecimy już.
3: Następny weekend.
4: Tak. To już chwilka.
2: Rzeczywiście.
5: No, a człowiek cały czas nie wie,
2: gdzie. Ja nie mam czasu, przepraszam. Nie, no mam. Ja mam wydrukowane, nawet sobie wydzierałem tutaj na czole, że tak, 29 odlot, wylot ściśle tajny.
3: Lecimy w piątek rano, wracamy w niedzielę wieczorem, robimy taki city break i zabieramy fantastyczną eskową ekipę. No i teraz z nami jest ciekawa historia.
0: Bo a propos tego dziarania i tego, co Jankes ma na czole. Justyna razem z nami. Dzień dobry.
6: Cześć.
3: Justyna, muszę przyznać, że to nie była łatwa decyzja, że dzwonimy dzisiaj do ciebie, a nie do twojego chłopaka, tylko wytłumacz, dlaczego mieliśmy ten dylemat.
0: Tak.
6: Ogólnie to się trochę założyliśmy, bo i mój narzeczony Maciek wziął udział w tym konkursie i napisał, że wybiera mnie w podróż. I ja napisałam to samo i napisaliśmy do was, że się zakładamy. Jeśli zadzwonicie do mnie, to ja wybieram wzór tatuażu, który robimy na tym wyjeździe z Eską. A jeśli do niego zadzwonicie, to on wybiera. No i guess what? Ja wybieram wzór.
0: Guess what? Gdzie zadzwoniliśmy? No właśnie.
3: O Jezu, ale to będzie historia. Ale
2: co ona mogłaby mu dać takiego, żeby on naprawdę zapamiętał?
3: No jak to co, jej imię i nazwisko oraz datę urodzin, nie, żeby nikt nie zapomniał.
0: Nie, tego się nigdy nie robi, nie.
5: A to byłoby dobre.
0: Potem będziecie jak Radek Majdan sobie zmieniać to na coś innego.
2: Nie,
0: no,
2: nie ma takich pomeksów. Nie ma takich pomeksów już rzeczywiście. No.
3: Justynka, absolutnie zupełnie przez przypadek dzwonimy akurat do ciebie, tak. Nie do niego. Oczywiście, to czysty przypadek, ale bardzo się cieszymy, ponieważ mamy dla ciebie bardzo ważną wiadomość.
0: Bo decyzja jeszcze nie została podjęta. Czy ty masz pomysł na ten tatuaż? Co to będzie?
6: Jest parę pomysłów, ale myślę, że na miejscu, jak dolecimy, jak się w ogóle dowiemy, gdzie lecimy, to padnie ostateczna decyzja, co to będzie.
2: No. Bo ostatnio, z tego co wiemy, jak byliście w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, tam pojawił się taki tak malutki tatuaż New York City, tak? Tak,
6: okay. Tak, to była spontaniczna decyzja i to był nasz pierwszy taki wspólny wylot poza ocean i stwierdziliśmy, robimy tam
2: tatuaż.
6: Czy
2: to już może być tradycja? Gdzie lecimy, tam robimy.
3: Jak to się okaże, że to jest Ciechocinek, to ja nie wiem, co ty sobie wytatuujesz.
6: Takie... Mam nadzieję, że nie lecimy do Ciechocinka.
0: Wielkie Radom na piersi.
3: Dobrze, to zróbmy to w takim razie oficjalnie. Justyna! Zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot ściśle tajny. Ale prawda jest taka, że my nadal faktycznie nie wiemy, dokąd lecimy, a w twoim przypadku mam wrażenie, że jest to podwójnie ważne, no bo jednak tatuaż ma się pojawić. W związku z tym posłuchaj podpowiedzi, jaką dla ciebie mamy i może jeszcze wspólnie się zastanówmy, dokąd będzie nas samolot zabierał.
0: Panie przystojny kapitanie, poprosimy o podpowiedź.
7: Tu kapitan. Jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
2: Ojej!
3: Słyszę, ale to... Jedyne miejsce na Ziemi, z którego muzyka nie pochodzi, to jest Antarktyda. Więc, panie kapitanie, ta podpowiedź jest do bani.
0: Ale słuchajcie,
2: ale ja...
0: A ta Grecja i ten Zorba? Może?
2: Coś mi z tą Grecją bardziej.
0: No.
2: Ja lubię sałatkę grecką, więc to byłoby coś cudownego.
6: Jezu, też kocham Grecję. Ja pracowałam w Grecji w ogóle.
2: Jaki tatuaż można by sobie w Grecji zrobić?
3: No jak to, jaki? Oliwki. Oliwka.
2: I dwie oliwki z przodu.
0: Ewentualnie kostkę serka.
2: Na czole. No dobra, okej, zobaczymy oczywiście. To są kolejne osoby, ale mamy jeszcze miejsca, tak? Mamy, oczywiście.
3: Warto ściągać naszą eskową apkę, tam się zgłaszać i żeby była jasność, nie wszyscy musicie sobie robić tatuaże, ale fajnie, jeśli to zrobicie.
1: Odlot ściśle tajny.

0: lecimy z wami cały czas w środę, pół do piątku, 8:25.
1: Jak się okazuje, piłkarzom na mundial się awansować nie udało, ale
2: to
1: są
2: nie,
1: tak zwane
2: no
1: sporty zastępcze, w których idzie nam dobrze, czyli na przykład siatkówka dzisiaj wraca do gry.
0: To prawda, trzymamy kciuki oczywiście za naszych, cały czas kibicujemy. Wkrótce w Warszawie również mistrzostwa, jeśli chodzi o 3x3.
1: Koszykówka.
0: Tak, właśnie, no w ogóle sporo się będzie działo. Kama,
1: tak, naprawdę.
2: Super, super. Ja kocham to, że wy naprawdę kochacie sport oglądać.
1: A nie tylko my, Procki też i zaraz o tym w newsach. Radio.

0: 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
2: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
3: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
5: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dziesięciolecie triatlonu Lipiany. Multisportowy weekend w Lipianach 13 i 14 czerwca. Sobota, 13 czerwca. Zawody pływackie w wodach otwartych Wondół Open Water i bieg nad Wondołem, czyli bieg przełajowy na dystansie 8 km. Niedziela, 14 czerwca. Triatlon Lipiany. Dystanse, olimpijka, sprint, sztafety oraz triatlon dzieci i młodzieży. Nie czekaj, zapisz się już dziś. Więcej na www.triatlon-lipiany.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest BFT, producent okien i drzwi z Barlinka.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie. 17 stycznia 35.
11: Większość miasta już z tego największego ruchu się pozbyła, ale na ten możecie wciąż trafić zdecydowanie na Moście Lubuskim, Przerądzie Santockim i Grobli plus Moście Staromiejskim. Dzisiaj działa ryneczek Świętego Jerzego. Jest tłoczno w okolicach, a pogoda sprzyja. Już mamy kilkanaście stopni, 20 na termometrach powinno dzisiaj przekroczyć.
9: Sponsorem programu jest BFT Okna i Drzwi z Berlinka. Producent okien i drzwi z PVC i aluminium. Okna BFT.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
12: Dokładnie 8.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Opóźnienia pociągów na kolejowej trasie z Rzeszowa do Krakowa, to przez wypadek na torach. Rano w Trzcianie pod Rzeszowem doszło do potrącenia pieszego. Kolejarze zorganizowali zastępczą komunikację autobusową. Czy prezydent Aleksander Miszalski straci stanowisko w niedzielę? Referendum w Krakowie będzie dotyczyło też odwołania Rady Miasta. Od soboty do zamknięcia lokali obowiązywać będzie cisza referendalna. Towarzyski turniej w Sosnowcu i Katowicach, pierwszym sprawdzianem polskich siatkarzy. Ci otwierają reprezentacyjny sezon. Towarzysko zagrają z Ukrainą, Bułgarią i Serbią. Podopieczni Nikoli Grbicia zaczną dziś od meczu z tą ostatnią.
13: Gramy dalej w środę 20 maja. Ach, pachnie tym piątkiem coraz bardziej. Dzisiaj wpół do piątku. Lubię to.
14: Pachnie też jodem z nadmorza. Dzisiaj w kalendarzu jest europejski, co prawda, no ale dzień morza.
15: No i zastanawiamy się, czy środa może być dobra, czy może nie.
16: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
14: To dajcie znać w messengerach i telefonach. Będziemy badać te środowe nastroje za chwilę.

0: 23 minuty do godziny 9. Dzisiaj środa.
1: A tylko czy ona fajna? Może być, czy nie może?
2: No. Nie wiem, dzisiaj jest to Europejski Dzień Morza, więc tak inteligentnie pytamy, czy środa może, czy nie może być fajna. W związku z tym nagrywajcie się głosówkami na jaskowym Messengerze, a my robimy wtedy halo, ahoj!
3: Środa jest szczególnie fajna dla fanów Arsenalu Londyn, ponieważ po 22 latach Arsenal zdobył mistrzostwo, jak wspominaliście w newsach. I z tego miejsca pozdrówcie proszę mojego kolegę Kamila, wielkiego fana Arsenalu, który czekał 3/4 życia, żeby ponownie Arsenal zasiadł na tronie. Pozdrawiam serdecznie.
1: Kamil, trzymaj się.
0: Nie, w Gorzowie Wielkopolskim też jest taki klub Stilon Gorzów. Kiedyś były takie kasety, prawda? Kojarzycie? No też czekamy. Czekamy na ekstra klasę.
4: Kibice naszej reprezentacji też stoją czekają. Za rogiem.

0: Kto tam dmucha w tą wuwuzelę, że tak byle jak? Tak,
1: najważniejszy jest
2: Kamil.
1: Optymizm.
3: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Studiuj na Wydziale Technicznym Akademii imienia Jakuba z Paradyża, kierunki inżynierskie i magisterskie, automatykę i robotykę, energetykę, informatykę, inżynierię produkcji oraz mechanikę i budowę maszyn. Więcej na www.ajp.edu.pl.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzychodzie przy ulicy 17 stycznia 35. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzychód, ulica 17 stycznia 35.
6: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
11: I po reklamie.

0: Tak namawialiście mnie, do i 8.49. Możemy odpalać grilla, nie ma problemu.
1: Kurczę, no, w pogodzie mówił Procki, że się ciepłe dni
0: ładnie
1: zbliżają.
0: Ładnie, przyjemnie.
1: Ten weekend
2: Procki,
1: znowu może być grillowy.
2: Dawaj pal grilla. Słuchajcie, został zrobiony sondaż, kogo z polityków Polacy zaprosiliby na grilla.
3: No i kogo?
2: 21% stwierdziłoby, że wybrałoby pana Karola Nawrockiego.
3: Mr. President.
2: A na kolejnym miejscu z 16% chętnych Polaków.
0: Pan Jarek.
2: Donald Tusk.
1: O, ja nawet wiem, co ja bym Donaldowi przyszykował na takiego grilla.
0: Co takiego?
1: Frankfurterki.
2: Ejku, nie zapraszajcie tylko Wiktora Brzozowskiego, bo będzie kaszanko! Jankes i
1: Wiktor. A wiadomo, że Jankes to narobiłby niezłej kichy.

0: I wszyscy za ręce, albo z tymi telefonami, albo zapalniczkami, albo z czym tamkolwiek.
1: Nikt już nie używa zapalniczek, używa się, proszę cię bardzo, latarki w telefonie, naprawdę. Człowieku,
2: kiedy byłeś ostatnio na koncercie?
0: Bardzo dawno.
3: No właśnie.
0: Jak jeszcze puszczali
2: za pochodniami, oni tam machali. No dobra, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, ale to Witorek, no tak było, no. No. To było za czasów Vivaldiego, prawda?
0: Bierz mnie, pokaż mi świat, zabierz mnie gdzieś kiedyś. A nie tylko to radio i
2: zabieram
0: to radio.
2: Cię na derby.
0: Jutro o 6 znowu tu będziemy i tyle z tego wszystkiego.
3: Kamera się złapała za głowę.
2: Jutro też będzie fajnie, tak?
0: No, idziemy, bo już cicho się zrobiło. Jankes, Kama. Kama i
4: Wiktor. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
13: Marian, a więcej się nie da?
14: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
16: taniej masz. To będzie ostatnia reklama.
17: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
18: Jak tak, to Allegro.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy www.meblomoda.pl.
21: Sponsorem programu jest Fenstar 24, okna, drzwi, rolety. Gorzów Prądzyńskiego 31, fenstar24.pl.
22: Kończymy na dzisiaj z porankiem w Gorzowie, kończymy ze szczytem na drogach, chociaż mogą w głowę się popukać ci, którzy jadą Woskową, Zieloną, Groblą czy Mostem Staromiejskim, pewnie także Przemysłową, tam także tłoczno w dzień targowy na ryneczku Gierka. Dzisiaj pogodowo będzie ładnie, niedziela rośnie w prognozach, na ten moment 27 stopni.
20: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy oferujący meble do wnętrz. www.meblomoda.pl. Gorzów, ulica Miła 18.
21: Sponsorem programu jest Fenstar 24, okna, drzwi i rolety.
2: Jest dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Najpierw Kraków, potem Warszawa i Gdańsk. Szef węgierskiego rządu z wizytą w Polsce. Dziś w Warszawie spotka się z premierem i prezydentem. Wizytę śledzi reporter SK Michał Skolimowski. Michale, czy pojawi się temat Zbigniewa Ziobry?
1: Na pewno podczas spotkania z Donaldem Tuskiem. Już podczas konferencji w Krakowie węgierski premier odniósł się do tej sprawy. Peter Madziar przekazał, że Zbigniew Ziobro do Stanów Zjednoczonych wyjechał najpewniej z innego unijnego kraju. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc zrobił to najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ma być już gotowy, prokuratura jednak czeka na prawomocną decyzję sądu w sprawie jego tymczasowego aresztowania.
2: Na razie idą do aresztu na 3 miesiące, stąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla 4 mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskim. Do tragedii doszło w sobotę w gminie Barciany. Jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca. Metallica pobiła rekord frekwencji na Stadionie Śląskim. Na jej wczorajszym koncercie w Chorzowie pojawiło się ponad 88,5 tysiąca fanów zespołu. Ten podtrzymał tradycję i oprócz swoich piosenek zagrał też polski utwór. Na poprzednich koncertach w Polsce można już było usłyszeć Manam, Jam i Czesława Niemena, teraz wybór padł na piosenkę Perfektu. A nagranie z piosenką Perfektu możecie zobaczyć na sk.pl.
3: SK Gorzów.
19: Konrad Baranowski. Był gwałt czy nie? Wpis pojawił się dzisiaj rano w internecie na jednej z grup z Gorzowa. Jej autorkę odszukała policja, ale to nie ona była pokrzywdzona. Po kilku godzinach post zniknął.
23: Miało do niego dojść w niedzielę na dróżce między Gorzowem w kierunku Wojcieszyc. Mundurowi dotarli do niej, jednak ta powiedziała, że nie poda danych ofiary. To totalnie zaskoczyło mundurowych.
19: Temat badała Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Nie ma ofiary, nie ma zawiadomienia. Mundurowi na razie mają związane ręce. Niemka przyłapana z podrobionym polskim prawkiem. Grozi jej do 5 lat więzienia. To wynik poniedziałkowej kontroli na granicy w Kubicach.
24: A dzień dobry Polsko, świecie i wszechświecie. Mam dla was super prezenty, czyli hity na czasie. Po polsku? No, na Dawida Podsiadło zawsze jest sezon, prawda? No to będzie i sezon. Sanach, Daria Zawiało w duecie, a także Oscar Sims, między innymi. A na początek nie po polsku, ale jak dobrze. Kung z Galaxy, Michu Sopkowski, witajcie. 9:02 w SC już grają.

0: Ależ przypominajka. Ale warto było przypomnieć ten numer. To Hozier i Take Me to Church na antenie Radia SK. Wcześniej między innymi Sia i Sean Paul, Cheap Thrills. Sean Paul, który już dziś z koncertem na warszawskim Torwarze. A gdybym tak poszukał królowej albo króla spontanu i dancehalla przy okazji i największego fana Sona Pola albo fanka Sona Pola, która jeszcze biletów nie ma i ma ochotę na spontanie wybrać się właśnie na warszawski Torwar dzisiaj, to znalazłbym kogoś takiego, czy bym nie znalazł 664-402-302 SMS-owo albo eskowe głosówki na eskowym Messengerze. Oto tak miało zabrzmieć. A Cheap Thrills, jeśli ktoś jest ciekaw, z tego co wiem, na tym koncercie pojawić się ma. Za chwilę pojawi się na pewno Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, a później obiecana Sanach i Daria Zawiałow, czyli Eldorado. Radio SK. Komu bilety na Sona Pola? Komu?
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Rodzicu, szukasz wakacji, których twoje dziecko nigdy nie zapomni? Obozy dla dzieci i młodzieży to prawdziwa przygoda. Obozy artystyczne i językowe, sporty wodne, paintball, survival. Aktywność, bezpieczeństwo i przyjaźnie na całe życie. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś na www.obozyhipcio.pl.
7: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
8: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
9: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
10: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
13: I po reklamie.

0: No co ty, Oscar Sims na Daniela Dzielska, który zaczynał od Nie idziemy spać. Jest takie wydarzenie, podczas którego to chyba padnie i niejednokrotnie Nie idziemy spać. No właśnie, odlot ściśle tajny. Dokąd nie wiemy, ale wiemy, że z ekipą Eski i wiemy już o coraz szerszym składzie, bo kolejne osoby dokoptowane do tego składu, ale nie ostatnie. Nie ostatnie. Jest jeszcze opcja ze zgłoszeniami i szczegółami w aplikacji Radia Eska. Tam was bardzo mocno odsyłam. Nie idziemy spać, bo dzisiaj idziemy na koncert Shauna Paula. Jeśli ktoś ma ochotę na warszawski spontan, no to bardzo proszę dajcie znać 664-402-302 SMS-owo albo eskowy Messenger. Te zaproszenia wciąż czekają. David Guetta, Bibi Rexha w Esce. I'm good za moment, a później Joe, End of Beginning w Esce.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: 5 za 3799 zł. W programie wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Najnowsze promocje w Hecht. Filtr piaskowy Hecht do basenów w cenie promocyjnej 459,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 799,99. Pilarka elektryczna Hecht o mocy 2000 W w cenie promocyjnej 219,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 349,99.
6: Hecht. Specjalista ogrodnictwa. Podmiejska 16B. Gorzów Wielkopolski.
7: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzychodzie przy ulicy 17 stycznia 35. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzychód, ulica 17 stycznia 35.
8: Już w sobotę 23 maja uroczyste otwarcie sklepu Mr. DIY w centrum handlowym Nowa Park w Gorzowie Wielkopolskim. Znajdziesz tu tysiące produktów dla całej rodziny w zawsze niskich cenach. Przyjdź, odbierz prezent. Weź udział w konkursach i wygraj iPhone'a. Startujemy o 9. Mr. DIY.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Sprinter.
10: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 30.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
13: I po reklamie.

0: naszej młodości. Maciej Musiałowski i Flora tu przed godziną 10 w Radiu SK. Po 10 Duke Dumont i Ocean Drive rozpocznie kolejną godzinę hitów na czasie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama, w Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
7: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
8: Hej, co u ciebie?
9: Zapisałem się do TEB Edukacja.
8: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
9: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
8: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
9: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
8: Też bym tak chciała.
9: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Gorzów Wielkopolski, Estkowskiego 17.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest BFT, producent okien i drzwi z Barlinka.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie. 17 stycznia 35.
15: Póki co Gorzów na razie pochmurny i na termometrach mamy 13 stopni, ale w ciągu dnia temperatura będzie rosła. Dzisiaj maks to 21. Kierowcy rozważnie, bezpiecznie na drogach. Dostosowujcie się do tego, co dzieje się w danym momencie. Bywa różnie na rondach, skrzyżowaniach. Czasem trzeba poczekać chwilę. Bez pośpiechu przede wszystkim. To fatalny doradca.
14: Sponsorem programu jest BFT Okna i Drzwi z Barlinka. Producent okien i drzwi z PVC i aluminium. Okna BFT.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie.
13: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trzech Polaków zatrzymanych za szpiegostwo. ABW podejrzewa, że działali na rzecz Rosji. Mężczyźni mają od 48 do 62 lat i usłyszeli już następujące zarzuty.
16: Rozpoznawanie i rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium RP, wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze dezinformacyjnym i czynienie przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.
13: Wyjaśnia Dariusz Aleksandrowicz z Biura Ministra Koordynatora do Spraw Służb Specjalnych. Mężczyźni nie przyznali się do winy, złożyli wyjaśnienia i kolejne 3 miesiące spędzą w areszcie. Nadal wstrzymany jest ruch pociągów na trasie Sędziszów-Małopolski-Rzeszów-Główny. To po śmiertelnym potrąceniu na torach. Pociągi do Przemyśla, Tarnowa czy Krakowa opóźnione są o kilkadziesiąt minut. A mieszkańcy i turyści w Polańczyku nad Soliną w Popłochu uciekali wczoraj wieczorem przed niedźwiedziem, który pojawił się w okolicach tamtejszego sklepu. A to kolejny przykład, że drapieżniki podchodzą coraz bliżej domów w Bieszczadach. Na miejscu jest reporter eski Mateusz Chłystun. Dzień dobry Mateuszu, a jak dziś wygląda tam sytuacja?
17: Dzień dobry. Bieszczadzkie doliny są jeszcze spowite mgłą. Na łąkach i w lasach słychać niezakłócany niczym śpiew ptaków, ale ten z pozoru sierankowy krajobraz przerywa niepokój mieszkańców. Tych mieszkańców, którzy zauważają drapieżniki blisko popularnego wśród turystów Polańczyka, czy nawet w okolicach Sanoka. Co więc robić, jak zadbać o bezpieczeństwo ludzi, nie naruszając dzikiej i chronionej przyrody? O to będziemy dziś przez cały dzień pytać leśników i lokalne władze. Z okolic Wetliny Mateusz Chłystun.
13: A relacje Mateusza usłyszycie w kolejnych SK News.
18: SK Gorzów. Sport.
15: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Trzeci byli żużlowcy Perłowej Przystani Stali Gorzów w Lublinie w turnieju U24 Ekstraligi. Defekt miał Kevin Nycz, który zbierał tylko 3 punkty. Upadek zleczył Oskar Hatłas, 9 oczek i Igor Kordun, 7. Z kolei ustawień sprzętu szukał Hubert Jałoński, który dowiózł 5 punktów. Przygotowanie przed ściganiem jest nieźle, twierdzą trenerzy gorzowskich kajakarzy. 3 gorzowskie kluby w czołówce klasyfikacji medalowej długodystansowych mistrzostw Polski w kajakarstwie. G-Power, 10 medali. I drugie miejsce, Admira Gorzów. 8 krążków i 4 lokata, a na 5 z 6 medalami AZS WF Gorzów.
0: To może byśmy coś zagrali? Nareszcie na przykład Męskie Granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino dosłownie za 3 minuty. Będzie też Taylor Swift, będzie też Bledka i Somber i jego Potential. A na początek Duke Dumont i Ocean Drive. Michu Sobkowski, witajcie, gramy.

0: Łohoho, takich rytmów dziś podczas koncertu Szona Pola na pewno nie zabraknie. Tego numeru to zabraknie, ale takich klimatów na pewno nie. Sebastianie, cię muszę zapytać, czy mogę zadać ci jedno pytanie, takie być może trochę kłopotliwe?
1: Cześć, jasne.
0: Czy ty masz równo pod sufitem? Czy ty wiesz, co robisz?
1: Chyba nie mam równo pod sufitem i jestem bardzo, bardzo nakręcony, także...
0: Dowodem mojej spontaniczności, czytam w SMS-ie od Sebastiana, niech będzie fakt rzucenia pracy z dnia na dzień i otwarcia swojej własnej działalności z wieloma niewiadomymi. Chłopaku, dobra, to, że rzuciłeś pracę, to jest jedno, ale otwarcie biznesu w Polsce, czy ty wiesz, co robisz?
1: Księgowa mi już uświadomiła.
0: Już, a to dopiero początek, mój drogi. Nie no, turbo, trzymam kciuki, powiedz, czy to jest chociaż podobna branża do tej, w której się poruszałeś do tej pory?
1: Branża jest zupełnie inna, z wieloma niewiadomymi. Poruszałem się w handlu, teraz będzie zupełnie co innego, także naprawdę jest ogromna zmiana.
0: Szanowni Państwo, oto świr. Sebastian, mega, trzymam kciuki. No i oczywiście udowodnimy, że jesteś królem spontanu i wybierasz się, mam nadzieję, na koncert Szona Pola ze sobą towarzyszącą, bo podwójne zaproszenie jest twoje!
1: Jest, super!
0: I w takim, wiesz, najgorszym scenariuszu, jaki widzę tam za jakiś czas, nie? No może i zbankrutowałem, no ale przynajmniej byłem na koncercie Szona Pola.
2: Autopromocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu. 30 stycznia 9.
3: Autopromocja.
5: Reklama. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 8 na osobę. Kaufland.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka.
10: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Ale słońce świeci.
13: A widziałaś nowe okulary przeciwsłoneczne Ray-Ban w Optyk Kazimierczak?
12: Oj tak, widziałam. Ile okularów przeciwsłonecznych. Oglądałam piękne Versace, Gucci, Prada. A i wiesz co? Z moją wadą wzroku też robią okulary na słońce.
13: No to co? Do zobaczenia w Optyk Kazimierczak.
14: Optyk Kazimierczak, ulica Hawelańska 7, Nowa Park Przemysłowa 2, Centrum Medyczne Buszkiewicz Wyszyńskiego 155, Centrum Handlowe Feria Kombatantów 30. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją. Podmiot odpowiedzialny za reklamę. Optyk Paweł Kazimierczak.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
18: I po reklamie.

0: Jeden z hitów zawsze na czasie na antenie Radia SK. Wet Fingers i Hi-Fi Superstar. Kto lubi takie klimaty, no to koniecznie musi być z nami w piątek po godzinie 20. Wtedy legenda powróciła. SK Live Remix. Od 20. dobrze miksowane hity, a od 22. Armin van Buuren. Ale mamy, jeśli ktoś ma taką potrzebę, aplikacji stream, który nawet i teraz, proszę bardzo. Takie rzeczy gra. To właśnie Armin van Buuren przejmuje kontrolę nad streamem SK Live Remix w tym momencie, więc jeśli macie ochotę, to aplikacja Radia SK i proszę bardzo. Wracając tak na chwilę do Sebastiana, który zgarnął ostatnie zaproszenie na Shauna Paula i jego spontaniczności. To spontaniczność dopiero wyszła tak naprawdę po wejściu, bo on spytał: słuchaj, a gdzie ten koncert w ogóle jest? Wyobrażam sobie jego rozmowę z tą księgową. Pani księgowo, a te podatki to naprawdę trzeba płacić? Benson Boone, za chwilę. Później Tiesto, Jonas Blue i Ritual w SC. Z Ritą Orą oczywiście na wokalu.
1: Reklama. Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
4: Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
6: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Gorzów Wielkopolski zaprasza. Ulica Kasprzaka 6G. BMW. Radość z jazdy.
7: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na briecommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Dziesięciolecie triatlonu Lipiany. Multisportowy weekend w Lipianach 13 i 14 czerwca. Sobota, 13 czerwca. Zawody pływackie w wodach otwartych Wondu Open Water i bieg nad Wondołem, czyli bieg przełajowy na dystansie 8 km. Niedziela, 14 czerwca. Triatlon Lipiany. Dystanse, olimpijka, sprint, sztafety oraz triatlon dzieci i młodzieży. Nie czekaj, zapisz się już dziś. Więcej na www.triatlon-lipiany.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodowo i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodowo i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
16: I po reklamie.

0: lekko i przyjemnie. Milky, Just the Way You Are, ale w nowej wersji, bo to jest remix od Davida Getty. Tuż przed 11 w Radiu SK. Po 11 Tame Impala, Jenny, Dracula w remixie. Obiecuję.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły, w tym regulamin promocji, w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
6: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optik w Międzychodzie przy ulicy 17 stycznia 35. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optik. Międzychód, ulica 17 stycznia 35.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe, www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas, www.grupagibas.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy, www.meblomoda.pl.
14: Sponsorem programu jest Fenstar 24, okna, drzwi, rolety, Gorzów Prądzyńskiego 31, fenstar24.pl.
15: Nie ma złej pogody, tylko zły ubiór, jak to mówią fachowcy, więc ubieramy się odpowiednio i wychodzimy na świeże powietrze bez pośpiechu. I to dotyczy także kierowców. Zawsze poruszamy się bezpiecznie. Policjanci mają was na oku, prowadzą kontrolę, więc rozważnie.
13: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy oferujący meble do wnętrz. www.meblomoda.pl. Gorzów, ulica Miła 18.
14: Sponsorem programu jest Fenstar 24, okna, drzwi i rolety.
16: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Alarm powietrzny na Litwie. Litewska armia wykryła obiekt przypominający drona w pobliżu granicy z Białorusią. Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie i okolicy była zamknięta. Mieszkańcy dostali zalecenie, by udać się do schronów, a do nich zeszli też prezydent Litwy, przewodniczący Sejmu oraz premier kraju. A w tle tych niepokojących informacji nowe wyjaśnienia w sprawie zmniejszonej obecności amerykańskich żołnierzy w Europie. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że nie ma decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce. Wicepremier dodał też:
17: będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
16: Szef resortu obrony spotkał się dziś z zastępcą dowódcy połączonych sztabów armii USA. A w Warszawie dziś też premier Węgier. To drugi dzień oficjalnej wizyty Petera Madziara. W tej chwili trwa jego spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem.
18: Kompania, chodź no! Na ramię, dań!
7: Będę kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania.
12: Czołem, żołnierze.
16: A później spotkanie z prezydentem, a po południu Madziar odwiedzi Gdańsk. Wieczorem początek finałowej serii europejskich rozgrywek. W Stambule piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W wyjściowym składzie drużyny z Birmingham prawdopodobnie wyjdzie reprezentant Polski Matty Cash. Początek meczu o 21:00, a za tydzień z kolei odbędzie się finał Ligi Konferencji, a 30 maja finał Ligi Mistrzów.
18: SK Gorzów News.
19: Gorzowianie mają okazję pojeździć autobusem wodorowym. Pojazd kursować będzie do piątku. To 12-metrowy Mercedes, niskopodłogowy i z klimatyzacją. Dzisiaj i w czwartek obsługuje linię 124-126, a z kolei w piątek kolejnych 5. Uwaga, pojazd nie posiada kasowników biletów oraz biletomatu. Gorzów będzie miał kolejnego honorowego obywatela. W tym roku kandydatem jest Zbigniew Lewkowicz, prezes gorzowskiego startu i trener wielu paraolimpijczyków. Głosowanie nad jego kandydaturą odbędzie się podczas majowej sesji.
20: Odbyliśmy kapitułę i ta kandydatura została wybrana jednogłośnie.
19: Mówił Robert Surowiec, przewodniczący Rady Miasta.
21: Jeśli ktoś muzycznie stęsknił się za Aviciim, no to pędzę i informuję, że Waiting for Love dosłownie za 3 minuty na naszej antenie. Będzie też Gibbs i Win, Wiktor Waligura i 4 pory roku również. A na początek Tame Impala, Jenny, Michał Sepkowski. Witajcie, gramy!

0: Gips i winy w Radiu SK. Czerwiec to gips w trasie Kraków, Łódź, Wrocław i Gdańsk. Jeśli mielibyście ochotę na wstęp na koncert, a najlepiej taki dożywotni wstęp na koncerty gipsa, to można go razem z diamentową płytą za album Safe wylicytować na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Tak, te licytacje związane z tym nagraniem ciągle tutaj jestem, związane ze zbiórką Łatwoganga, one wciąż trwają i trwać będą przez 12 dni i na ten moment taka diamentowa płyta za album Safe i dożywotni wstęp na koncerty gipsa to 12 250 zł. Najcenniejszy według licytujących jest wciąż srebrny medal olimpijski Władimira Semirunija, ponad 32 tysiące złotych. Jeśli ktoś ma potrzebę, to może wejść na stronę Cancer Fighters, albo mogę ja wysłać w NSK-owym Messengerze bezpośredni link do tych właśnie aukcji, za które oczywiście mega trzymamy kciuki. Alok, The Chainsmokers, May Stevens, czyli Jungle w Radiu SK za moment, a później cztery pory roku, czyli Wiktor Waligura i Dry School.
1: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: Hej rodzice! Chcecie, żeby wasze dzieci przeżyły niesamowitą przygodę?
3: Tak!
2: Szybcio! Obozy nad morzem, w górach, nad jeziorem. Wypłyń z nami po wakacje w super cenie. Gwarantowany rozwój i mnóstwo frajdy. Rezerwuj na obozyhipcio.pl. Dostępne ostatnie miejsca. Obozy, półkolonie i kursy pływania Hipcio w Gorzowie.
4: Wydział Ekonomiczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża zaprasza do studiowania na kierunkach licencjackich i magisterskich. Finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
5: Sprawdź to sam, czy kidał, tchusi ceną każdy dział.
6: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
8: Uwaga kierowco, klima nie chłodzi? Poloar Serwis zaprasza na szybki serwis klimatyzacji. Nabijanie, odgrzybianie, naprawa. Napełniamy nowym i starym czynnikiem. Poloar Serwis, Gorzów, Kosynierów Gdyńskich 78. Umów się już dziś i skorzystaj z promocyjnej oferty. Poloar Serwis. Poczuj chłodny chill latem.
9: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama. W Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Askana i Park 111 oraz magar.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
12: I po reklamie.

0: Nickelback na antenie Radia SK. Hity zawsze na czasie i How You Remind Me to zdecydowanie jeden z nich. To był dopiero zakład. Justyna i jej narzeczony zgłosili się do odlotu ściśle tajnego osobno. I zakład był taki. Kto wygra, ten wymyśla wzór tatuażu, który sobie zrobią na odlocie. Wygrała Justyna. Ja nic nie chcę sugerować, ale logo Radia SK będzie bardzo ładnie wyglądało. A dla tych informacji, którzy może nie do końca mogą być z nami na odlocie ściśle tajnym, bo wiemy na pewno kiedy, że w przyszły weekend, no i wiemy też oczywiście w jakim składzie, który cały czas uzupełniamy, ale są osoby, które nie mogą wtedy się z nami wybrać i pewnie są ciekawe, dokąd polecimy. No to ja tego nie wiem, ale jest od kapitana. Kolejna podpowiedź.
1: Tu kapitan. Jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
0: Kocham naszego kapitana, naprawdę. A kto kocha takie spontany, zgłasza się za pomocą aplikacji Radia SK. Do ściągnięcia za darmo na Androida i na iOS-a. Za chwilę PZ Mataka z bałaganem, później Selena Gomez w SC. Radio
2: SK. Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
8: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka, Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 30.
9: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
10: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5, telefon 95-755-9292.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: ale to jest fajne granie. Another i 54 Ultra, czyli Talk to You, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 12. Kasia Węsielska z wami po godzinie 12. Miu i Zalia. I dopóki się nie znudzisz, tak rozpocznie się popołudnie z Radia Męska. Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
10: Już w sobotę 23 maja uroczyste otwarcie sklepu Mr. DIY w centrum handlowym Nowa Park w Gorzowie Wielkopolskim. Znajdziesz tu tysiące produktów dla całej rodziny w zawsze niskich cenach. Przyjdź, odbierz prezent, weź udział w konkursach i wygraj iPhone'a. Startujemy o 9. Mr. DIY.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki. Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest BFT, producent okien i drzwi z Berlinka.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie. 17 stycznia 35.
16: Na Gorzowskim niebie cały czas zalegają chmury, gdzieniegdzie widać błękitne luki, no i to właśnie w nich pojawi się słońce, które ma zdecydowanie rządzić po południu. Kierowcy, ostrożność, rozwaga, bo ruch wzmożony, ronda skrzyżowania na naszych mostach lubuskim, staromiejskim, też więcej aut.
14: Sponsorem programu jest BFT Okna i Drzwi z Berlinka. Producent okien i drzwi z PVC i aluminium. Okna.bft.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie.
17: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Warszawa, Budapeszt. Nowe otwarcie i ciepłe słowa po godzinnej rozmowie premierów Polski i Węgier słyszymy.
18: Polak, Węgier, dwa bratanki.
17: Zaznaczył premier Peter Madzer i dodawał, że nie przypadkiem z pierwszą zagraniczną wizytą udał się do Polski. Ma to podkreślić znaczenie Warszawy dla Budapesztu. Wracał też do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy dostali w tym kraju azyl.
19: Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację.
17: Mówił premier Donald Tusk, a po wizycie w Warszawie premier Węgier uda się do Gdańska. Żądają zerwania z Zielonym Ładem, systemem ETS czy inwestycji w tańszą energię. W Warszawie na Placu Zamkowym rozpoczyna się protest rolników, górników i hutników, a na miejscu jest nasz reporter Michał Rawa.
20: Dzień dobry. Organizatorzy zapowiadali, że do Warszawy przyjedzie co najmniej 100 tysięcy rolników. Na razie nie ma tu aż tak wielu osób, ale uczestnicy wciąż docierają na Plac Zamkowy. Na razie trudno spotkać tu rolników. Głównie do Warszawy przyjechali członkowie Solidarności z całej Polski. Manifestacja ruszy w stronę Sejmu na ulicę Wiejską. Protestujący dotrą około 15.
17: Strażacy zbierają pluszaki i inne zabawki. Druhowie z OSP w Kaszewicach pod Bełchatowem ruszają ze zbiórką charytatywną.
21: Czekamy na wszystkie przedmioty. Zbiórka trwa w dniu 26-27 maja. Dary chcemy przekazać z okazji Dnia Dziecka.
17: Mówił druh Michał Małecki, a wszystkie zabawki trafią do małych pacjentów onkologii w Łodzi.
22: SK Gorzów News.
16: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Lubuski sejmik przeciwko zakazowi polowań na zwierzęta łowne. Radni chcą dialogu z ministerstwem. Chodzi o rozporządzenie, które od czerwca obejmie ochroną otulina Parku Narodowego Uście Warty. Rajcy klubu PSL Polska 2050. Na sesji mówili, że rozporządzenie negatywnie wpłynie na rozwój gospodarczy gmin. Szczegóły Sebastian Górny.
23: Zdaniem wiceprzewodniczącego sejmiku, brak myśliwych w otulinie to problem z rozprzestrzenianiem się inwazyjnego szopa pracza, czy kontrolą populacji dzika i panowaniem nad wirusem ASF. Apel został przyjęty bez głosów sprzeciwu.
24: Jak w tym kraju ma być dobrze, jak kolejny raz ktoś chce nas skłócić? W kalendarzu dziś Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Ja nawet nie zadaję pytania jakiego, o jakim zapachu, czy ma się pienić, jaki ma mieć kolor, bo i tak z tego będzie jakaś zaraz drama. 2 minuty po 12:00, Kasia Węsierska, dzień dobry.

0: Nie zastąpiona. Katy Perry w Radiu SK, Hot and Cold w Radiu SK, także tu Katy, ale węsierska po tej stronie. Baby Rexha, Faithless, New Religion, to za chwilę wam zagram. Jeżeli chodzi o to, co dzisiaj zrobiliście w pracy, to możecie być z siebie dumni. Dlatego, że po tym wysiłku, który już wykonaliście, wasz mózg może być zmęczony. Podobno mózg zużywa tyle energii, co żarówka. Chociaż stanowi około 2% masy organizmu, to konsumuje, uwaga, nawet 20% całej naszej energii, którą mamy przeznaczoną na cały dzień, cały miesiąc, czy też cały rok. Jeżeli więc już dzisiaj odpisaliście na 3 maile, wysłaliście ten jeden raport i czujecie się tak, jak po 12 godzinach wysiłku, takiego chodzenia na przykład po górach, no to ja zarządzam przerwę. Słyszę jakieś sprzeciwy czyjegoś szefa, ale w związku z tym, że nie zlokalizowałam czyj to szef, to udajemy, że to nie padło.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dziesięciolecie triatlonu Lipiany. Multisportowy weekend w Lipianach 13 i 14 czerwca. Sobota, 13 czerwca. Zawody pływackie w wodach otwartych Wondu Open Water i bieg nad Wondołem, czyli bieg przełajowy na dystansie 8 km. Niedziela, 14 czerwca. Triatlon Lipiany. Dystanse, olimpijka, sprint, sztafety oraz triatlon dzieci i młodzieży. Nie czekaj, zapisz się już dziś. Więcej na www.triatlon-lipiany.pl.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Międzychodzie przy ulicy 17 stycznia 35. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Międzychód, ulica 17 stycznia 35.
13: Co ty taki zakręcony?
14: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
13: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
14: Co? Tak szybko?
13: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
14: Czekaj.
13: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
14: Gorzów Wielkopolski, Estkowskiego 17.
13: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
15: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 18, 47, 12.
16: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
18: To ja też chcę! 24, 39.
19: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

0: Dokąd tak płynie Dawid Podsiadło? Pięknie płyniesz, to nam powiedział 21 minut do godziny 13. Chciałoby się popłynąć nieznane. To na razie można odlecieć. Co też jest, uważam, bardzo dobrą opcją, zwłaszcza, że was na ten odlot zabieramy. Odlot ściśle tajny, ciągle szuka pasażerów na swój pokład. Samolotu do... No i tu stawiam trzy kropki, bo nic nie wiemy. To znaczy coś wiemy, ale nie wiemy za dużo. Kapitan podpowiada, ale robi to tak, żeby za szybko się nie zorientować. Więc jeżeli chcielibyście polecieć z nami w nieznane dosłownie, bo my nie wiemy, dokąd polecimy razem z wami. Jankę, Skama i Wiktor też nie wiedzą, dokąd polecą, bo dowiecie się tego wszystkiego na lotnisku. No to pobierajcie aplikację Radio SK. Tam podpowiedzi i zgłoszenia, dlatego że macie takie szanse, żeby jeszcze miejscówki w tym samolocie dla siebie i dla kogoś bliskiego, kogo chcecie na taki wyjazd zabrać, zdobyć. Dua Lipa, Physical, za chwilę Westy.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super, no to jak dołączyć?
5: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Posiadasz pożyczkę lub kredyt, a bank wyciska cię z rat? Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego. My przeanalizujemy twoją umowę i razem wyciśniemy bank jak cytrynę. Gorzowskie Centrum Odszkodowań. Michał Andrusyszyn. Zapraszam.
11: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach, płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii miała być jedna doniczka,
19: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: I po reklamie.

0: tutaj trzeba było nam, to znaczy było nam potrzeba Jazzy Can't Tonight, bo działa lepiej niż niejedna kawa, a wiem, że już niejedna wleciała dzisiaj do waszego rankingu wypitych kaw. Czy wiedzieliście o tym, że są na świecie miejsca oraz takie pory roku, chyba nie w Polsce jednak, w trakcie których, uwaga, pada deszcz diamentów. Są takie doniesienia naukowe, które mówią o tym, że deszcz diamentów jest naprawdę czymś realnym, ponieważ zachodzą pewne zjawiska fizyczne i chemiczne w naszej atmosferze, które później powodują to, że na Ziemię spadają nie krople deszczu, nie krople śniegu, czy też nie grad, ale właśnie diamenty. Jak na razie mało udokumentowanych deszczów diamentowych mieliśmy w naszej historii. Być może się to wydarzy. Mam takie poczucie, że Polskę taki deszcz może ominąć z niewiadomych powodów. Natomiast ci, którzy kiedyś mówili i śpiewali o pogodzie dla bogaczy, to chyba mieli właśnie to dokładnie na myśli. Po 13 w Radiu SK kolejny hit wam zagram. Będzie Ruel, będzie też David Guetta, będzie wszystko to, przy czym dobrze się pracuje. I szybciej się pracuje.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60%. Taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo, kawa ziarnista, kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
2: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki!
4: Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
6: To będzie ostatnia reklama. Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama. W Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja. Minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Meblomoda. Salon meblowy. www.meblomoda.pl.
9: Sponsorem programu jest Fenstar 24. Okna, drzwi, rolety. Gorzów Prądzyńskiego 31. Fenstar24.pl.
7: Słońce próbuje przebić się przez chmury na gorzowskim niebie i idzie mu to coraz lepiej. Temperatura rośnie coraz cieplej. Kierowcy rozważnie na drogach. Ruch w Gorzowie już jest wzmożony. Centrum, ale także osiedla. Wjazdy i zjazdy ze strójki. Noga z gazu. Policjanci was obserwują. Bezpieczeństwo to podstawa.
10: Sponsorem programu jest Meblomoda. Salon meblowy oferujący meble do wnętrz. www.meblomoda.pl. Gorzów, ulica Miła 18.
11: Sponsorem programu jest Fenstar 24. Okna, drzwi i rolety.
0: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty i wniosek o areszt po tragedii w Turku. Partner śmiertelnie potrąconej 19-latki odpowie za usiłowanie rozboju. Przypomnijmy, w weekend kobietę podwieziono do domu. Gdy wysiadła z auta, do pojazdu podszedł jej partner. Miał grozić nożem pasażerom i żądał wartościowych przedmiotów. Kierowca próbował uciec i uderzył w 19-latkę. Zatrzymany 24-latek nie przyznaje się do winy, mówi Łukasz Sobczak z prokuratury w Turku.
12: Prokuratura rejonowa w Turku skierowała do sądu rejonowego wniosek o zatrzymanie tymczasowego aresztowania.
0: A sąd wnioskiem o areszt zajmie się jeszcze dziś. Jutro na stacjach nieco taniej niż dziś. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,50. Z kolei za diesla zapłacimy nie więcej niż 6,97. To spadek o odpowiednio 2,3 grosze. Odłowienie jedynym skutecznym sposobem na odstraszenie niedźwiedzi przekonuje naszego reportera pan Tadeusz, rolnik z Niebieszczan. To około Sanoka na Podkarpaciu, który znalazł ślad niedźwiedzia na swoim polu. Wcześniej drapieżniki podeszły niedaleko domu jego córki.
13: Takie tłumaczenia, żeby zamykać własne posesje, można tylko się dobrze z tego uśmiać. Pasiaka ogrodzona była pastuchem. Taki po prostu inteligentny niedźwiedź, on sobie po prostu przez takiego pastucha wykorzysta drzewo.
14: Położy.
15: To są paznokcie, widzisz?
14: A to świeże, to z wczoraj.
13: To świeżutkie ślady. W grę wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz.
0: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od pana Tadeusza. Tamtejsza gmina złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt, gdy te będą zagrażać mieszkańcom.
2: SK Gorzów News.
7: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Co piąty rodzic chciałby, żeby przedszkola pracowały dłużej. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej w gorzowskich placówkach. Przepytano ponad 600 rodziców i pracowników przedszkoli. 80% jest zadowolona z tego, co jest aktualnie, a 20% chciałoby zmiany.
16: Na tym to polega, żeby rodzicom było łatwiej, żeby dzieci czuły się dobrze w tych placówkach, w których są.
7: Mówiła Maria Szupiluk, radna Gorzowa. Czesław Mozil wystąpi w Gorzowie. W czwartek zagra na scenie magnetofonu. Fani bilety mogą nabyć online. Po krótkiej przerwie artysta wraca do koncertowania ze swoim solowym repertuarem. Koncert o 19.30.
0: Kolejna rzecz na liście, którą znów robimy źle. Przez ostatnie lata z internetu dowiadywaliśmy się, że źle pijemy wodę, źle pierzemy swoje rzeczy. To ja mam teraz kolejną rzecz do tej listy, więc zróbcie głośniej, bo więcej o niej za chwilę. 2 minuty po godzinie 13. Charlie Puth, Attention, to już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Satellite September w Radiu SK, 18 minut po godzinie 13. Dom nad wodą, marzeniem wielu. My mamy taki i puścimy go wam za chwilę od PZ-a i Auera, ale z drugiej strony rzeczywiście działki nad wodą, tereny nad wodą cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem od kilku lat, tak mniej więcej od roku 2020, kiedy okazało się, że bardzo dobrze jest mieć taką działkę oddaloną od świata, bo tam restrykcje nie dosięgają i można spokojnie odpoczywać, pracować albo mieszkać i ceny tych działek, niezależnie trochę od regionów Polski, zdecydowanie poszły w górę. Czy mimo to się sprzedają? Oczywiście, że się sprzedają. Czy wpływ na to miał taki jeden statek, na którym zadziały się dziwne rzeczy? Być może, ale mam wrażenie, że nawet jeśli nie miał, to i tak te ceny magicznie w tym momencie poszły w górę.
1: Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
6: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
7: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
9: I po reklamie.

0: David Guetta zagrał dla Was Dangerous w Radiu SK. Radio jest po to, żeby łączyć i to jest najlepszy na to dowód. Dostaliśmy naprawdę piękną wiadomość na nasz eskowy messenger od Joasi, która napisała, że zwraca się z nietypową prośbą i fakt, to jest nietypowa prośba, ponieważ 1 maja 2026 roku o godzinie 10:57 dokładnie na świat przyszedł jej syn. W trakcie porodu na sali było włączone radio. Zgadnijcie jakie. Niestety Asia nie pamięta, jaka piosenka była wtedy emitowana w tymże radiu, więc prosiłaby o sprawdzenie i ja to Asia sprawdziłam. I już wiem, bardzo proszę. Poczekajcie, dlaczego tutaj to nie leci? O, to jest ten numer. O tym wiesz, nareszcie, dogadaliśmy się ja i sen. Czy są przypadki? Nie. Są przeznaczenia tak zwane. Nareszcie! To był hymn męskiego grania orkiestry i myślę, że to słowo nareszcie no, wyraża więcej w tym przypadku niż 1000 słów. Benson, bo Mystical Magical za chwilę wesce.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
11: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź Salon Vision Optyk w Międzychodzie przy ulicy 17 stycznia 35. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzychód, ulica 17 stycznia 35.
13: ZUS, podatki, czynsz, konto.
14: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
13: Ty nie?
14: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
13: Płacą ci? Dużo?
14: 4000 się uzbierało.
13: No żartujesz.
15: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Castorama.
18: Teoria
16: i praktyka.
18: W teorii miała być jedna doniczka,
16: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: I po reklamie.

0: dużo energii wyczuwam po Bausa i Magnetic w Radiu SK. W sam raz energia na to, żeby przenieść ją na to jedno spotkanie, które mogłoby być mailem, ale i tak się odbędzie, a wy w tym czasie wymyślicie plan obiadów na cały tydzień. Nie ma więc tego złego, co by na dobre nie wyszło. Po 14 w Radiu SK kolejne hity.
1: Reklama. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
3: Studiuj na Wydziale Prawa i Bezpieczeństwa Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologię stosowaną. Czekamy na Ciebie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
5: Ale słońce świeci.
6: A widziałaś nowe okulary przeciwsłoneczne Ray-Ban w Optyk Kazimierczak?
5: Oj tak, widziałam. Ile okularów przeciwsłonecznych. Oglądałam piękne Versace, Gucci, Prada. Aha, i wiesz co? Z moją wadą wzroku też robią okulary na słońce.
6: No to co? Do zobaczenia w Optyk Kazimierczak.
7: Optyk Kazimierczak, ulica Hawelańska 7, Nowa Park Przemysłowa 2, Centrum Medyczne Buszkiewicz Wyszyńskiego 155, Centrum Handlowe Feria Kombatantów 30. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją. Podmiot odpowiedzialny za reklamę. Optyk Paweł Kazimierczak.
8: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w dłogi!
9: Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12.
10: Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas www.grupagibas.pl.
11: Masz hybrydę? Kontrolka baterii? Spadek mocy? Nie wydawaj pieniędzy. Poloar Service regeneruje lub wymienia baterie hybrydowe na nowe. Szybko i fachowo. Umów się już dziś i skorzystaj z pomocy fachowców. Poloar Service. Kosynierów Gdyńskich 78 w Gorzowie. Poloar Service. Energia w normie. Auto w świetnej formie.
12: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodową i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodową i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Sponsorem programu jest BFT, producent okien i drzwi z Barlinka.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie. 17 stycznia 35.
19: Na termometrach w Gorzowie 21 stopni. Ciśnienie 1020 hektopaskali. Słońca coraz więcej. Kierowcy rozważnie na drogach. Pamiętajcie, zatoki postojowe są czyszczone i na czas prac trzeba auta przestawić. Poza tym pomarańczowi łatają dziury i ubytki. Bezpiecznie do celu, bez pośpiechu. Piesi i rowerzyści też poruszają się zgodnie z przepisami.
17: Sponsorem programu jest BFT Okna i Drzwi z Berlinka. Producent okien i drzwi z PVC i aluminium. Okna BFT.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: 14, Agata Chruściak. Zapraszam do finału głośnej sprawy sprzed lat. W sądzie apelacyjnym w Katowicach lada moment ma zapaść wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019. Zginęło wtedy 8 osób. Nieprawomocny wyrok usłyszało 6 osób, 2 jej wykonawcy oraz 3 inne osoby. Liczymy na sprawiedliwość, mówiła Katarzyna Kajm.
15: Zginęli moi rodzice, zarówno jedyny syn, jak i kuzyn z całą rodziną. Czas nigdy nie goi ran, pozwala tylko przystosować się do sytuacji.
0: A według śledczych do wybuchu doszło w wyniku przewiercenia gazociągu pod ulicą. Najpierw spotkanie z szefem rządu, potem z prezydentem i wizyta w Sejmie. Padają ciepłe słowa i deklaracje nowego otwarcia w relacjach Warszawy i Budapesztu. Peter Madżer jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą. Śledzi ją Jakub Krzyżak. Powiedz, które spotkanie było do tej pory najważniejsze?
20: Zdecydowanie ponadgodzinne spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w cztery oczy. Peter Madżer i nasz szef rządu poruszyli m.in. temat Ukrainy.
21: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
20: Mówił Donald Tusk. Madżer zapewnił, że będzie dążył do odnowienia Grupy Wyszehradzkiej. Będę partnerem Polski we wszystkim, a także Słowacji i Czech, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę i wpływy w Unii Europejskiej. Premier Węgier spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkiem Sejmu i Senatu. Swoją dwudniową wizytę zakończy w Gdańsku.
0: A tam wspólnie z Donaldem Tuskiem spotka się jeszcze z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Przed nami turniej towarzyski w Katowicach i Sosnowcu. Pierwszym rywalem polskiej reprezentacji będą Serbowie, a to spotkanie startuje o 16:30.
22: SK Gorzów News.
19: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Ogrodu strażaków ochotników usłyszał zarzut i groził mu do 10 lat więzienia. 41-latek włamał się do OSP w Bledzewie. Policjanci ze Skrzyżyny ustalili i zatrzymali podejrzanego. Złodziej przeciął metalowe przęsło od ogrodzenia i dostał się na teren posesji. Ukradł znajdujące się elektronarzędzia, czym naraził na straty jednostkę, a strażacy każdego dnia biorą udział w działaniach ratowniczych. W mieście ponownie odbędzie się proces czarownic. Organizuje go Sąd Rejonowy w Gorzowie. W czwartek noc otwartych sądów.
23: Musimy przesłuchać świadków, mamy już kute gorące żelazo.
19: Mówiła Olimpia Barańska-Małuszek, prezes sądu.
0: Normalnie o tej porze, a wykończycie to zdanie. Normalnie o tej porze informuję was o tym, że są 14:02, że będzie męskie granie orkiestra i nareszcie, i że coraz bliżej do końca waszej pracy. Normalnie o tej porze, to kończycie wy, głosówki na SK Messengerze mile widziane. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Ja w życiu tego słuchałam. Don't Want Your Love. Ellie Goulding w Radiu SK. Normalnie o tej porze, a wy kończycie to zdanie. Chętnych jest wielu, ale moim zdaniem najbardziej będzie się utożsamiać się z Karolem.
1: Normalnie o tej porze. Pan Bóg niech dopomoże.
0: To jest jedna sprawa, ale jest też Szymon.
2: Cześć SK. Normalnie o tej porze myślę, kiedy to wszystko odłożę i się położę.
0: O, jak ma szefa, Szymon, to bardzo prosimy tego szefa o podwyżkę i o jak najszybciej, najszybszą realizację tej prośby.
3: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
4: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu. 30 stycznia 9.
4: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się. To może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy, Gorzów Wielkopolski zaprasza. Ulica Kasprzaka 6G. BMW. Radość z jazdy.
13: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
14: Już w sobotę 23 maja uroczyste otwarcie sklepu Mr. DIY w centrum handlowym Nowa Park w Gorzowie Wielkopolskim. Znajdziesz tu tysiące produktów dla całej rodziny w zawsze niskich cenach. Przyjdź, odbierz prezent, weź udział w konkursach i wygraj iPhona. Startujemy o 9. Mr. DIY.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
18: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
19: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

0: Jamelia, Superstar, niezmiennie. Wszystkie hity zaczynają się w SK i ten także kiedyś się zaczął i tak trwa. Tate McRae w Radiu SK. Mężczyźni nie słuchają kobiet przez 388 razy w ciągu roku. To jest więcej niż raz dziennie, panowie, dlatego że przypomnę, rok ma 365 albo nawet 366 dni kalendarzowych, a wy nie słuchacie przez 388 razy. Czyli jeżeli mówimy do was po kilka razy dziennie, my, kobiety, to prawdopodobnie ten jeden raz z tych kilku wam ucieknie. I co gorsza, badania mówią więcej, że jeszcze słuchacie nas selektywnie, czyli zaczynacie słuchać i po chwili się wyłączacie, chociaż nadal wyglądacie tak, jakbyście słuchali. Więc wszystkie te badania, które teraz mówią o tym, jak trudno w społeczeństwie jest utrzymać uwagę, to najwyraźniej były robione głównie na was, drodzy panowie.
1: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Najnowsze promocje w Hecht. Filtr piaskowy Hecht do basenów w cenie promocyjnej 459,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 799,99. Pilarka elektryczna Hecht o mocy 2000 W w cenie promocyjnej 219,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 349,99.
5: Hecht. Specjalista ogrodnictwa. Podmiejska 16B. Gorzów Wielkopolski.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? Viula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools Multiseries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na viula.pl.
11: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić Ci coś słodkiego na dzień mamy?
12: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
13: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24,39.
16: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Castorama!
19: Teoria
20: i praktyka.
19: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
20: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: I po reklamie.

0: 8 godzin pracy, Thomas Gray i Rumors za nami na antenie Radia SK. To znaczy, że spaliliście tyle, ile w trakcie dobrego treningu, tylko dlatego, że byliście w pracy. W związku z czym odpoczynek należy się wszystkim. Rzuć na luz, Pirowski, Pawełek w SC. Zostają z wami.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
7: Hej, tu IKEA. Wiesz, że jesteśmy już w Gorzowie Wielkopolskim? Nasze nowe studio planowania i zamówień czeka na Ciebie w Galerii Askana. Marzy Ci się nowa kuchnia? A może praktyczna i dobrze zorganizowana garderoba? Nasi projektanci na miejscu pomogą Ci zrealizować to wszystko. Od projektu aż po zamówienie z dostawą do domu. Urządzanie wnętrza jeszcze nigdy nie było tak proste. Odwiedź nowe studio planowania i zamówień w Galerii Askana. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
9: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
10: Sprawdź to sam, czy kick-out kusi ceną każdy dział.
11: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Czas na podróże, małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy. www.meblomoda.pl.
17: Sponsorem programu jest Fenstar 24. Okna, drzwi, rolety. Gorzów Prądzyńskiego 31. Fenstar24.pl.
18: Ciasno i tłoczno na gorzowskich ulicach, no bo godziny szczytu wystartowały. Ostrożnie, bezpiecznie, bez pośpiechu, zgodnie z przepisami, znakami drogowymi. Kierowcy, zważamy na pieszych, miłośników jednośladów. Wszyscy wzajemnie dbamy o szczęśliwy dojazd do celu. Pogodowo słońce przewata się z chmurami.
16: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy oferujący meble do wnętrz. www.meblomoda.pl. Gorzów, ulica Miła 18.
17: Sponsorem programu jest Fenstar 24. Okna, drzwi i rolety.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Wyleciał do Stanów Zjednoczonych 9 maja z Mediolanu, posługując się wizą członka zagranicznych mediów. Śledczy zdradzają najnowsze ustalenia w sprawie podróży Zbigniewa Ziobry za ocean. Były minister opuścił Węgry po wyborach przegranych przez Viktora Orbana.
19: Gdyby podejrzany Zbigniew Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, o co wnosiliśmy od samego początku, to tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy.
2: Mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Minister Sprawiedliwości zapowiedział wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Idziemy po referendum, zapowiada na manifestacji w Warszawie szef Solidarności Piotr Duda. Związkowcy protestują przeciwko polityce klimatycznej rządu i Unii Europejskiej. Związkowcy domagają się m.in. zerwania z Zielonym Ładem.
20: To przez to upadnie dziesiątki zakładów.
21: Bieda na wsi, bieda, proszę pana.
22: PiS i PO jedno zło.
23: Okej, tylko tam ci kradli się dzielili z nami, a ci kradną się nie dzielą z nami.
2: Usłyszał od protestujących nasz reporter Michał Rawa, który jest na miejscu. Wniosek do Senatu w sprawie referendum złożył prezydent Karol Nawrocki. Trzy drużyny z Polski wezmą udział w zawodach łazików marsjańskich na pustyni Utah w USA. Wśród nich ten z Politechniki Świętokrzyskiej. A wśród zadań łazika m.in.
24: Musimy znaleźć element na przykład rozrzuconego lądownika i dostarczyć je do astronauty.
2: Mówi Wojciech Łakomiec, student 5 roku automatyki i robotyki. Zawody ruszają za tydzień.
25: SK Gorzów News.
26: Karolina Łowacińska-Wojciechowska. Planszówki dla wszystkich, małych i dużych. W sobotę pierwsze spotkanie wydarzenia w ramach budżetu obywatelskiego. Do wyboru będzie 100 pozycji. Cykl Gorzów gra w planszówki w szkole podstawowej nr 21 Przetaczaka. Mówił Paweł Kamrat, inicjator wydarzenia.
27: Gry logiczne, gry ekonomiczne, strategiczne, bardziej tradycyjne, mniej tradycyjne.
26: Granie w sobotę od godziny 10. W Lubniewicach będą szczepić psy przeciwko wściekliźnie. W piątek w Świerczowie, a dzień później w Jarnatowie. Pełny harmonogram znaleźć można na Facebooku gminy Lubniewice. Weterynarz zrobi objazd po okolicznych miejscowościach.
28: Rzuć na luz!
29: Rzuć na luz!
28: Rzuć na luz!
29: Rzuć na luz!
28: W Radiu Eska.
30: Dwie minuty po 15 w Esce i środa w kalendarzu, czyli do weekendu zostały nam dokładnie dwa dni. No i Bledka z hitem dwa dni już za moment pojawi się na naszej antenie. Wcześniej David Guetta, Taylor Swift, Noi Fukaj, Zbito, Vito, Bambino nawet. Pirowski Paweł, dzień dobry, witajcie.

0: Już kwadrans po 15, a to Bledka i dwa dni w Radiu SK.
1: Dzień dobry, tu Pirowski i Pawełek, witajcie w SC.
0: Witamy bardzo pięknie, witamy. Bledka, jedna bledka na dwa dni, to trochę mało trzeba by było tak rzec, szczególnie w okolicach środy. Dziś piękny dzień, mamy nadzieję, że wykorzystaliście i wykorzystujecie tę pogodę, która jest za oknem, nawet jeśli siedzicie aktualnie w pracy przy biurku, to słońce od razu zwiększa poziom dopaminy.
1: Tak, tak, można odsłonić okna, żaluzje do góry, jeżeli ktoś ma i twarz do słońca, polecam zdecydowanie, ja to dzisiaj robiłem tutaj u nas w biurze.
0: Naprawdę?
1: Tak, to zrobiłem dzisiaj przez cały dzień. Wystawiłem twarz do słońca.
0: To był cały zakres twoich obowiązków,
1: tak,
0: Pawełku.
1: Tak, tak.
0: No to ci serdecznie gratuluję. Mam nadzieję, że słucha naszego programu dzisiaj nasz ulubiony szef i wyciągnie z tego powodu konsekwencje.
1: Ja już tam postarałem się, żeby nie usłyszał tego, co właśnie mówimy.
0: Jezu, ale gdzie go zamknąłeś? W skrytce pod schodami?
1: Mniej więcej.
0: Jeśli wy macie jednak inne plany na popołudnie, to dajcie znać, co aktualnie robicie 16 minut po godzinie 15, a my będziemy wasze ciała dzisiaj odziewać w nasz popołudniowy merch. Mamy jeszcze trochę ciuchów dla was.
1: No to nagrywajcie głosóweczki na SK-owym Messengerze albo napiszcie nam taką klasyczną, tradycyjną,
0: Jezu,
1: starodawną wiadomość SMS 664-402-302.
0: Ty z SMS-y, Pawełku, opisujesz jak swoją rodzinę ostatnio, naprawdę. Tradycyjna, konserwatywna... I z wartościami. Tame Impala, za moment. Tu bez wartości, chociaż te muzyczne na pewno uruchomimy.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
3: dalej masz. Dziesięciolecie triatlonu Lipiany. Multisportowy weekend w Lipianach 13 i 14 czerwca. Sobota, 13 czerwca. Zawody pływackie w wodach otwartych Wondu Open Water i bieg nad Wondołem, czyli bieg przełajowy na dystansie 8 km. Niedziela, 14 czerwca. Triatlon Lipiany. Dystanse, olimpijka, sprint, sztafety oraz triatlon dzieci i młodzieży. Nie czekaj, zapisz się już dziś. Więcej na www.triatlon-lipiany.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Hej rodzice, chcecie, żeby wasze dzieci przeżyły niesamowitą przygodę?
7: Tak!
6: Szybcio! Obozy nad morzem, w górach, nad jeziorem. Wypłyń z nami po wakacje w super cenie. Gwarantowany rozwój i mnóstwo frajdy. Rezerwuj na obozyhipcio.pl. Dostępne ostatnie miejsca. Obozy, półkolonie i kursy pływania Hipcio w Gorzowie.
8: Posiadasz pożyczkę lub kredyt, a bank wyciska cię z rat? Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego. My przeanalizujemy twoją umowę i razem wyciśniemy bank jak cytrynę. Gorzowskie Centrum Odszkodowań. Michał Andrusyszyn. Zapraszam.
9: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź Salon Vision Optyk w Międzychodzie przy ulicy 17 stycznia 35. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzychód, ulica 17 stycznia 35.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
0: I po reklamie.
16: SK

0: zakochałeś się, Pawełku.
1: Ale już przechodzi, już czuję teraz, że będzie dobrze.
0: Nie wiedziałem, że prowadzę program z zakichanym człowiekiem. To po prostu wolałbym, żebyś był zakochany, Pawełku, na przykład. Nie wolałbyś?
1: Słuchaj, ja sięgnę po chusteczkę, a ja ty tutaj coś powiedz.
0: Nazwę może ten syndrom kichawicą Pawełka.
1: Kichawica
0: może.
1: To dobre określenie.
0: Jasna
1: tak.
0: sprawa. Pawełku, dostaliśmy bardzo ważną wiadomość SMS-em. Wam też to mówię. Właśnie podałem dzieciom zupkę krem pomidorowy z mozzarellą, za chwilę drugie. Niestety po zjedzeniu czeka nas dużo pracy z przygotowaniem do ostatnich sprawdzianów i to będzie ciężka praca. I tu mam do ciebie, Pawełku, taką oto sytuację. Przydałoby się być może, możesz przestać smarkać. Możesz to zrobić jakoś bardziej
1: delikatnie. Mam, nie wiem co zrobić. A ty...
0: Może kaszlnij sobie, może was z panią Jadzią połączę, pojedziecie sobie jednym razem na wakacje.
1: Dobrze, co tam mam poradzić, bo już się zgubiłem.
0: Chodziło o to, że przydałaby się albo trochę serotoniny, albo trochę dopaminy by się, Pawełku, przydało.
1: Dopaminy nie mam, ale serotoninę wziąłem dzisiaj ze sobą.
0: Wziąłeś
1: jak
0: sobie,
1: najbardziej,
0: tak?
1: W postaci hitu nowego Jamesa Hype'a. Tak dokładnie się nazywa, serotonin. James Hype, czyli gentleman, którego możecie także kojarzyć z naszego SK Live Remix. Mm-hmm. W piątki miksuje dla was, więc to będzie taki przedsmak tego, co wyprawia u nas wieczorami, bo jest to raczej coś mocniejszego, tak bym powiedział.
0: Myślę, Pawełku, że jeżeli zostaniemy na antenie jeszcze 5 sekund więcej, to oczy się już ci łzawią, więc
1: grajmy.
0: Wracaj do swoich obowiązków zdrowotnych, a my gramy James Hype i Serotonin tylko dla was w Radiu SK.

0: To wszędzie jest tło.
1: Tłogot hitów. Na antenie Radia SK Taco na Fide i Tamagotchi to był jeden z nich, a na zegarkach mamy 23 minuty przed 16. Dzień dobry, witamy pięknie.
2: Dzień dobry, Pirowski Pawełek, a Taco Hemingway, którego słyszeliście przed chwilą, koncertuje w ten weekend, w piątek i w sobotę w Warszawie. Oczywiście w SC mamy dla was bilety nie tylko na ten koncert, ale na całą trasę Taco Hemingwaya.
1: Warto zwiedzić stronę sk.pl, tam znajdziecie dużo szczegółów.
2: Mówiliśmy o tym dzisiaj, że ja w zasadzie przyszedłem do pracy i nic innego nie robiłem, tylko patrzyłem przez okno i wystawiałem twarz do słońca i dogrzewałem.
1: Tak, tak, tak, załatwiliśmy już ci obcięcie dniówki, Pawełku, także nic się nie przejmuj.
2: Gosia też chyba tak dzisiaj chciała, ale się nie udało.
3: Cześć SK, wy opalacie dzisiaj buźki do słoneczka, chociażby przez okno, a ja dzisiaj w biurze przez 8 bitych godzin siedziałam z uruchomioną farelką, bo było zimno. Niestety mam pokój tak usytuowany, że słoneczka tam nie ma.
2: Gdzie ten pokój usytuowany jest? Na Syberii?
1: Na Giewoncie, Pawełku, na Giewoncie. A propos, wczoraj w Tatrach spadł świeży śnieg.
2: Spadł świeży puszek.
1: Tak go nazywają. Dla przyjaciół puszek.
4: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 18,47,12.
14: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,39.
16: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: Najlepsze hity pod słońcem gra wam Radio SK. Tym razem to Hollow i Eben na naszych łączach antenowych 4 minuty do 16.
1: Tego słońca w Polsce nie powinno zabraknąć, ale upewnimy się, czy na pewno już za moment w prognozie pogody.
0: Na całe szczęście zawsze babcie do nas mówią słoneczko i tego nigdy nie zabraknie.
2: Reklama. Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Gorzów Wielkopolski zaprasza. Ulica Kasprzaka 6G. BMW. Radość z jazdy.
6: Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
6: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
8: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
9: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu jest BFT, producent okien i drzwi z Berlinka.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie. 17 stycznia 35.
18: Godzina 16 na gorzowskich zegarkach. Na drogach robi się już gęsto, ale to nie jest też tak, że utknięcie w długich korkach. Sznury aut tradycyjnie na moście lubuskim i staromiejskim. Na termometrze rzut oka w Gorzowie mamy 20 stopni, odczuwalnej oczywiście więcej, ale tak jak mówiłem rano, deszcz może się też dzisiaj przypołętać.
16: Sponsorem programu jest BFT Okna i Drzwi z Berlinka. Producent okien i drzwi z PVC i aluminium. Okna BFT.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Kary w większości utrzymane. To w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Zginęło wtedy 8 osób. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyroki skazujące na kilkuletnie kary więzienia. Karę obniżono tylko Józefowi D. z 3 na 2 lata więzienia. Teraz Podhale. 17-latek miał poważny wypadek na elektrycznej hulajnodze. Śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala, a okoliczności bada policja.
19: Do wypadku doszło w miejscowości Bańska Wyżna w gminie Szaflary. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 17-latek w czasie jazdy hulajnogą stracił równowagę i wywrócił się. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, stracił przytomność. Na miejsce zdecydowano się wezwać śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował go bezpośrednio do szpitala w Krakowie.
14: O czym informował nasz reporter Łukasz Bobek. Ceny zwalają z nóg, chodzi o nowaliki na targowiskach.
20: Fasolka 60 zł.
21: Kto zapłaci 60 zł? Nie wiem.
20: Kupujecie nowaliki?
22: Kupujemy. Młode ziemniaczki, ogórki, drogo.
23: Ceny to raczej będą wysokie, bo jak będzie tak sucho i deszcz nie popada.
24: Myślę, że spowodowane to właśnie suszą to jest.
14: A na jednym z łódzkich ryneczków była nasza reporterka Ela Piotrowska.
2: SK Gorzów. Sport.
18: Konrad Baranowski. Lekka znów będzie królować w Gorzowie. Gorzów Meeting już 6 czerwca. Gorzowianie po raz pierwszy zobaczą trójskoczków. Wystartują zawodnicy startu, a będą też nowości bardziej egzotyczne.
25: Takich nowości, powiedzmy egzotyki, jeszcze Katarczyków nie mieliśmy w Gorzowie. Dwoje fantastycznych 400-metrowców, medalistów Mistrzostw Azji.
18: Mówił organizator, prezes ALKS-u Gorzów Tomasz Saska. Sukces klubu Sporty Walki Gorzów w Kielcach. Zawodnicy przywieźli z Mistrzostw Polski w formule low kick 5 medali, 2 srebra, 2 brąza i złoto Filipa Stańca.
26: Wrzuć na luz!
27: Wrzuć na luz!
28: Wrzuć na luz!
27: Radio SK.
29: 16:02. Taki czas wskazują nasze zegarki.
30: I dwie nowaliki witają was w Esce.
29: Alvaro Soler dołącza do bukietu artystów, potem Bibi Rexa, będzie Damiano Dawid, a także Mrozu, który przyjdzie z całą sakwą, no bo musi gdzieś zmieścić miliony monet. To wszystko dla was. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
30: I Pawełek, dzień dobry.
29: Przestań mnie rozśmieszać.

0: Miliony monet na antenie Radia SK, to oznacza Mroza i Kwadrans po godzinie 16. Pięknie Was witamy, Pirowski i Pawełek.
1: Dzień dobry, no i odpalamy nasz eskowy messenger, a tam już czeka Damian z komunikatem dla Was.
2: Ja już chciałem udać się na Sofę, żeby zażyć sobie drzemkę, ale usłyszałem Eskę i odzyskałem od razu energię.
0: No i to jest porządny rym. Od piątku w Eska Live Remix. Chyba, że dokończymy ten wiersz, Pawełku.
1: A masz pomysł?
0: Czym się kończyło? Energię?
1: Odpaliłem Eskę, tak, i odzyskałem energię.
0: Dlatego nawet jak męczy cię alergia, Eska to dobra strategia.
1: Wow!
3: Radio Eska. Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu. 30 stycznia 9.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo Van otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
8: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 30.
9: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
11: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
12: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
13: Uwaga kierowco, klima nie chłodzi? Poloar Serwis zaprasza na szybki serwis klimatyzacji. Nabijanie, odgrzybianie, naprawa. Napełniamy nowym i starym czynnikiem. Poloar Serwis, Gorzów Kosynierów Gdyńskich 78. Umów się już dziś i skorzystaj z promocyjnej oferty. Poloar Serwis, poczuj chłodny chill latem. Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.
17: SK.
16: SK.
17: SK.

0: Lola i od Szona Pola i Dua Lipy w Radiu SK. Mamy pół do piątej. Pięknie witamy, Pirowski
1: i Pawełek. Dzień dobry. A Szon Paul na pewno jest w Polsce w tym momencie, bo dzisiaj wieczorem gra w Warszawie. Oczywiście na ten koncert zaprasza Was Radio SK. Ale my teraz nie do Szona Pola, a do naszych nowych pasażerów samolotu lecącego nie wiadomo dokąd. Czyli odlot ściśle tajny to taka nasza fajna akcja, gdzie do samego końca nie wiecie, dokąd lecicie.
0: Ale uprzedzamy i uspokajamy, wybraliśmy dla Was naprawdę przyjemne miejsce. Tu bez niespodzianek.
1: Na pewno lecicie z ekipą naszego poranka, z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Wiemy też, że dzisiaj wyjazd wygrali Justyna i Maciek. I tutaj ciekawostka, Justyna i Maciek wysłali po dwa zgłoszenia. Każdy wysłał swoje osobno i był pomiędzy nimi zakład. Kto wygra, ten wymyśla wzór tatuażu, który zrobią sobie właśnie na tym odlocie. No to posłuchajmy, kto wygrał.
2: Justyna! Zabieramy Was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot ściśle tajny.
3: Ale super! Ale ekstra! Nie wierzę! Ale odlot! A to mój narzeczony musi zrobić tatuaż!
0: Kochamy takie emocje i obiecujemy, będziemy Wam takie organizować jeszcze nie raz.
1: Zgłoście się za darmo w naszej aplikacji Radia SK i też bawcie się z nami w rozszyfrowanie tego kierunku, do którego zmierza nasz samolot. Kapitan ma codziennie podpowiedzi.
0: I kapitana gościmy właśnie teraz na naszej antenie.
4: Tu kapitan. Jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
5: Jest taka muzyka,
1: która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
0: A, super, moim zdaniem. Muzyka powstaje.
1: Która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
0: A, super, moim zdaniem. Muzyka powstaje na każdym kontynencie i w każdym regionie.

0: ależ dobrze do siebie pasują w tym numerze Rihanna i David Guetta, Who's That Chick? 23 minuty przed godziną 17. Fajnie, że jesteście z nami dzisiaj po południu. Witamy pięknie, Pirowski i Pawełek.
1: Nie Chick, a Michał na naszym eskowym messengerze się melduje.
2: Siema SK, czuję się trochę jak bohater, bo pomagam wszystkim ludziom wracającym z pracy dotrzeć bezpiecznie do domu. To znaczy, jestem taksówkarzem i mam taką rozkminę, że nie macie psychy dać mi waszych gadżetów.
0: No to skoro nie mamy, no to... Michał! Jakbyśmy mieli to, o czym myślę, to bym powiedział, potrzymaj mi to. Za moment gadżety będą u ciebie.
3: Reklama. Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5, telefon 95 755 9292.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
9: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wie.
8: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw Music Festival.

0: Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Już w sobotę 23 maja uroczyste otwarcie sklepu Mr. DIY w centrum handlowym Nowa Park w Gorzowie Wielkopolskim. Znajdziesz tu tysiące produktów dla całej rodziny w zawsze niskich cenach. Przyjdź, odbierz prezent. Weź udział w konkursach i wygraj iPhone'a. Startujemy o 9. Mr. DIY.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama. W Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja. Minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
8: I po reklamie.

0: Sambr i Potential. W Radiu SK na zegarkach mamy 5 minut do godziny 17.
1: Za chwilę Wesce newsy, a w nich tutaj widzę powiemy o szczątkach walenia sprzed 38 milionów lat.
0: Czyli wtedy też to robili? Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ale słońce świeci.
2: A widziałaś nowe okulary przeciwsłoneczne Ray-Ban w Optyk Kazimierczak?
1: Oj tak, widziałam. Ile okularów przeciwsłonecznych. Oglądałam piękne Versace, Gucci, Prada. A i wiesz co? Z moją wadą wzroku też robią okulary na słońce.
2: No to co? Do zobaczenia w Optyk Kazimierczak.
3: Optyk Kazimierczak. Ulica Hawelańska 7. Nowa Park Przemysłowa 2. Centrum Medyczne Buszkiewicz Wyszyńskiego 155. Centrum Handlowe Feria Kombatantów 30. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Podmiot odpowiedzialny za reklamę. Optyk Paweł Kazimierczak.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Masz furę, rozbiłeś furę. A C-Link 4.

0: Komfort u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoassistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Studiuj na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Analitykę medyczną, dietetykę, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy. www.meblomoda.pl.
10: Sponsorem programu jest Fenstar 24. Okna, drzwi, rolety. Gorzów Prądzyńskiego 31. Fenstar24.pl.
11: Niepewna dzisiaj pogoda w Gorzowie. Z jednej strony często wygląda do nas słońce, zachęcając do jakiegoś spaceru, pójścia do parku. Z drugiej prognozy wieczorne mówią już, bez parasolki z domu nie wychodź. To się jednak co chwilę zmienia. Śledźcie prognozy na drogi Żółt Oka. Jeszcze więcej aut przede wszystkim na moście staromiejskim i Grobli.
9: Sponsorem programu jest Meblomoda. Salon meblowy oferujący meble do wnętrz. www.meblomoda.pl. Gorzów, ulica Miła 18.
10: Sponsorem programu jest Fenstar 24. Okna, drzwi i rolety.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Tłumy na ulicach i paraliż komunikacyjny stolicy. W Warszawie dziesiątki, a być może nawet setki tysięcy osób wzięły udział w proteście zorganizowanym przez Solidarność. To przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Idziemy po referendum, zapowiadał szef Solidarności Piotr Duda. A uczestnicy manifestacji zwracali uwagę na problemy finansowe.
13: Nie da na wsi. Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
14: Nie mamy rynku węgla. To sprzedajemy po niżej kosztów wytworzenia.
12: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele. Jest śledztwo po utonięciu 18-latka niedaleko Mrągowa. Ciało mężczyzny odnaleziono na dnie jeziora Juksty po 8-godzinnych poszukiwaniach.
15: Zostały przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia, również oględziny zwłok mężczyzny.
12: Informuje prokurator rejonowa w Mrągowie Bogusława Pitsutko-Kaliszuk. Jeszcze dziś ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, a przypomnijmy, 18-latek był poszukiwany po wywróceniu się roweru wodnego. Trzech jego kolegów uratowano. Szczątki walenia sprzed 38 milionów lat odkryto na terenie kopalni bursztynu w województwie lubelskim. To m.in. fragment żuchwy. Znaleziskiem zajęli się już naukowcy z Polski i Ukrainy, a podobne szczątki odkrywano do tej pory jedynie w Niemczech i na Ukrainie.
16: SK Gorzów News.
11: Konrad Baranowski. Grooming i pokazywanie 13-latce treści pornograficznych. Akt oskarżenia przeciwko 43-latkowi trafił do sądu w Gorzowie. Został on namierzony i ujęty przez łowców pedofilii, gdy miał się spotkać z dziewczynką na seks. 43-latek ma dozór policyjny, zakaz kontaktowania się z 13-latką, dostał poręczenie majątkowe. Był tymczasowo aresztowany na ponad miesiąc. W Bogdańcu zapraszają na podróż w przeszłość. Będzie też świętowanie jubileuszu. To wszystko przygotowano na Noc Muzeów. Zagroda Muńska zaprasza w sobotę od godziny 16 do 22.
17: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
19: W radiu
20: bo inaczej będzie gruz. 2 minuty po godzinie 17, za moment Justin Bieber i Nicki Minaj, potem Purple Disco Machine, będzie Joe i Sugar Babes. A jak Sugar Babes, to musi być pani Jadzia, bo na pewno jest częścią tego składu. Pięknie witamy i zapraszamy, Tupirowski.
21: I Pawełek, dzień dobry.
20: Dzień dobry.

0: About You Now.
1: About You Now, Sugar Babes w Radiu SK Kwadrans po godzinie 17:00. Skoro Sugar Babes, to i nasza radiowa Sugar Baby. Pani Jadzia, dzień dobry.
2: Pani Jadziu.
1: Jak dzisiaj humor, pani Jadziu?
2: Dobrze.
1: Dobrze?
2: Słoneczko świeci, ciepło jest.
1: No jasna sprawa. Panie Pawełku, jak humor?
3: Bardzo dobrze, słoneczko świeci i fajnie jest.
1: A zapytaj mnie, jak humor?
2: Jak humorek?
1: Bardzo dobrze, słoneczko świeci i super jest.
2: No,
1: pogadali.
2: Brawo.
1: No, to możemy kończyć Wigilię. Dziękujemy pięknie. Zaczynamy zabawę. Co Pawełek trzyma w ryjku? Pani Jadzia podpowiada, pan Pawełek wkłada przedmiot w ryjek.
4: A wy dzwonicie pod numer?
1: 664-402-302. Ja już jedną ręką w magazynku trzymam dla was popołudniowy merch przygotowany z Warsaw Saints. Zapraszamy serdecznie.
4: Jadziu.
2: Widzę, patrzę na ciebie. Zawsze z hakiem.
1: Jeszcze raz?
2: Zawsze z hakiem.
1: Dobrze, że nie z hakielem, bo wtedy nie moglibyśmy postawić na panią Cichopek. Ale postawimy na coś innego. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Kogo witamy?
5: Marek.
1: Cześć, Marek.
5: Można zapytać się, jaka to kategoria, bo nie usłyszałem.
4: Jasne.
2: Zawsze z hakiem.
4: Zawsze z hakiem.
5: Wieszak na ubrania?
2: Nie wierzę. Nie wierzę, brawo!
1: No nieźle, panie Mareczku.
2: Wow!
3: Bez pytań pomocniczych.
1: Ale
3: bez
1: numer.
3: Niczego, po prostu.
2: Ale numer, nie?
1: Ja cię kręcę. Pierwszy raz widzę tak podjaraną panią Jadzie, może mówiąc.
3: Bo wie, że już ma wolne.
1: Mareczku, no wydaje mi się, że tak, Jadzia właśnie tak reaguje na piękne męskie głosy, tak. Dlatego na nasze nie reaguje już w ogóle, ale na twój, Marku, zareagowała niezwykle pozytywnie.
2: Wow.
1: Mamy nadzieję, że podobnie pozytywnie.
2: Wielki szacun.
1: Jadzia już jest w swoim świecie, proszę Jadzi wybaczyć. Marku, wysyłamy piękne ciuchy do ciebie z naszej popołudniowej kolekcji. Radio SK. Tak, Jadziu, bo nie usłyszeliśmy, no.
2: Nic, a chciałam powiedzieć z haczykiem.
1: Z haczykiem. No i widzi Jadzia teraz, to byśmy jeszcze zagrali w drugą rundę. A tak wygrali od razu. Super. Gratulujemy za moment Farruka.
6: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej rodzice, chcecie, żeby wasze dzieci przeżyły niesamowitą przygodę?
2: Tak!
1: Hipcio, obozy nad morzem, w górach, nad jeziorem. Wypłyń z nami po wakacje w super cenie. Gwarantowany rozwój i mnóstwo frajdy. Rezerwuj na obozyhipcio.pl. Dostępne ostatnie miejsca. Obozy, półkolonie i kursy pływania Hipcio w Gorzowie.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
5: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
6: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Sprinter.
9: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka, Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 30.
10: I po reklamie.

0: Midnight Sun od Zary Larsson słyszycie w Radiu SK. Mamy pół do szóstej.
1: Pirowski, szykuj kwiaty, bo będzie teraz wielka gratulacja przekazywana przez nas, bo Gaz napisał na naszym męskowym messengerze: hej Pirowski i Pawełek, chciałem się pochwalić, że moja kochana córeczka zdała dziś egzamin teoretyczny na kategorię B.
0: Elegancko.
1: No, nowy kierowca nam się szykuje na drogach.
0: No brawo, brawo, brawo. Do zobaczenia zatem na trasie. Mamy nadzieję, że wy też już wracacie trasą do domu, a nie w drugą stronę. To jeżeli bukiet, którego akurat nie mam teraz na podorędziu, Pawełku, troszeczkę mnie skonfundowałeś, ale za to wiem, jak zrobić fantastyczny bukiet z naszych skarpetek.
1: Bukiet skarpet chcesz wysłać, tak, kobiecie?
0: No tak, a co? Pić, jeść, spać. Mamy taki tekst na skarpetkach.
1: Dobrze, niech będzie. Ja już zaczynam składać ten bukiet. Wstążkę też szykuję.
0: Przede wszystkim wstążkę. Gautier i Kimbra już teraz na naszej antenie. Like when you said you felt so happy.

0: Dawida Getty, a to Milki na naszej antenie w Radiu SK. Pięknie witamy. 24 kreski przed 18.
1: Witamy i po więcej remiksów oczywiście zapraszamy do SK Live Remix. Ten program wrócił po prawie 10 latach na antenę Eski. W każdy piątek po 20 włączajcie. Tym bardziej, że taką późniejszą nocą czekają na was naprawdę legendy muzyki klubowej.
0: A od 22 legendarną antenę Eski przejmie legenda klubów, a zatem
1: Armin van Buuren.
0: Zapraszamy.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła
4: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
5: SK Live Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
6: A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK

0: piątek po 20 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz.
9: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz.
12: Najnowsze promocje w Hecht. Filtr piaskowy Hecht do basenów w cenie promocyjnej 459,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 799,99. Pilarka elektryczna Hecht o mocy 2000 W w cenie promocyjnej 219,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 349,99.
13: Hecht. Specjalista ogrodnictwa. Podmiejska 16B. Gorzów Wielkopolski.
14: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
15: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach, płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
16: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
17: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
18: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
21: I po reklamie.

0: Another i Talk to You zagraliśmy wam w Radiu SK 4 minuty przed godziną 18, ale to nie to jest najważniejsze. Jeszcze jest jedna sprawa ważniejsza, 4 minuty przed spotkaniem z Michałem Hanczakiem.
1: Co jest takiego jeszcze ważniejszego?
0: Spotkanie z Michałem Hanczakiem.
1: Właśnie. W imprezce, za chwilę. Już.
0: No ale to powiedziałem, Pawełku.
1: A, to ja nie zrozumiałem kompletnie.
0: Co mówisz? Ważne, że się dogadaliśmy, Pawełku. Zapraszamy na imprezkę.
2: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Hej, tu IKEA. Wiesz, że jesteśmy już w Gorzowie Wielkopolskim? Nasze nowe studio planowania i zamówień czeka na Ciebie w Galerii Askana. Marzy Ci się nowa kuchnia? A może praktyczna i dobrze zorganizowana garderoba? Nasi projektanci na miejscu pomogą Ci zrealizować to wszystko. Od projektu aż po zamówienie z dostawą do domu. Urządzanie wnętrza jeszcze nigdy nie było tak proste. Odwiedź nowe studio planowania i zamówień w Galerii Askana. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Sprinter.
7: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 30.
8: Dziesięciolecie triatlonu Lipiany. Multisportowy weekend w Lipianach 13 i 14 czerwca. Sobota, 13 czerwca. Zawody pływackie w wodach otwartych Wondu Open Water i bieg nad Wondołem, czyli bieg przełajowy na dystansie 8 km. Niedziela, 14 czerwca. Triatlon Lipiany. Dystanse, olimpijka, sprint, sztafety oraz triatlon dzieci i młodzieży. Nie czekaj, zapisz się już dziś. Więcej na www.triatlon-lipiany.pl.
9: Prestiżowy punkt sprzedaży Brook Bed Design, Ogrodowo i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brook Bed w Ogrodowo i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest BFT, producent okien i drzwi z Barlinka.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie. 17 stycznia 35.
16: 18 zbliża się na gorzowskie zegarki, jakby ciemniej zrobiło się za oknami. Po chodnikach, bulwarze widać też, że trochę popadało deszczem w Gorzowie. Parasolka może się przydać na później wieczorem. Uwaga kierowcy, noga z gazu, pilnujcie się zwłaszcza na Podmiejskiej i w Starym Polichnie.
14: Sponsorem programu jest BFT Okna i Drzwi z Barlinka. Producent okien i drzwi z PVC i aluminium. Oknabft.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Jest 3-miesięczny areszt dla partnera śmiertelnie potrąconej 19-latki z Turku. Prokuratura przedstawiła mu zarzut usiłowania rozwoju. Mężczyzna nie przyznał się do winy, a przypomnijmy, kobietę podwieziono do domu samochodem. Gdy wysiadała z auta, do pojazdu podszedł jej partner, groził nożem pasażerom i żądał wartościowych przedmiotów. Kierowca próbował uciec i śmiertelnie potrącił 19-latkę. Branża turystyczna w Bieszczadach obawia się kiepskiego sezonu. To przez niedźwiedzie, które podchodzą coraz bliżej miasteczek, ale też kurortów, na przykład Poleńczyka nad Soliną.
17: Wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam.
18: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
19: I co, odważnie pani chodzi po ulicy?
18: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
19: No misia.
18: A, misio by mnie przytulił.
12: Usłyszał od turystów w Poleńczyku nasz dziennikarz Mateusz Chłystun.
20: SK Sport News.
12: Wieczorem początek finałowej serii europejskich rozgrywek. W Stambule piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W wyjściowym składzie drużyny z Birmingham prawdopodobnie wyjdzie reprezentant Polski Mati Kasz. Dobre wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do kolejnej rundy kwalifikacji do French Open. Pokonała Francuzkę Carole Monet 6-0-6-1.
20: SK Gorzów.
16: Konrad Baranowski. Jak zadbać o swoje zdrowie? Gdzie wykonać badania czy porozmawiać ze specjalistami? W czwartek w Gorzowie w WIMP akcja Silna, Zdrowa, Świadoma, Mama. Wstęp wolny.
21: Spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy, pomiary poziomu glukozy, cholesterolu, kwasu moczowego, a także analizy składu ciała wraz z omówieniem wyników.
16: Mówiła Joanna Brenicka, rzecznik lubuskiego NFZ-u. Szczeniaki znalezione w lesie. Gorzowskie schronisko apeluje o pomoc. Aktualnie faktury opiewają na prawie 10 000 złotych. U zwierząt wykryto parwowirozę. Zbiórkę znajdzie się na Facebooku profilu.
22: Pani kuracjuszka w newsach powiedziała, że misiu by ją przytulił pewnie. No z niedźwiedziami to ja bym jednak uważał, ale o mnie czasem niektórzy mówią misiu. Ja tam się bardzo lubię przytulać, więc przytulam was bardzo mocno teraz do głośników i słuchawek za pomocą hitów. Shape of You, Ed Sheeran na dobry początek. Zaczynamy imprezkę. Hanczak, witajcie.

Karol G w imprezce. No, ta historia też jest G, bardzo mnie rozbawiła, muszę się nią z wami podzielić. Może gdzieś na nią trafiliście. W pewnej telewizji zagranicznej miała być dyskusja na temat odtajnionych dokumentów dotyczących ufolutków i tak dalej, i tak dalej. No ale ktoś tam coś źle zrozumiał, jeśli chodzi o wydawców tego programu. Gdzieś coś się przekręciło, jakaś tam literka i zamiast ufologa do tego programu jako eksperta zaproszono urologa. Przepraszam, mnie to naprawdę bawi. No jedna literka, a niezły kosmos. No i w sumie w życiu czasami tak bywa, że jedna literka pozwala naprawdę na duże zmiany i sprawia, że rzeczywiście historia staje się absurdalna albo dochodzi do jakichś spektakularnych pomyłek. I jestem bardzo ciekawy, czy wam się zdarzyło zostać tak poszkodowanym przez jedną literkę. Od razu mówię, nie, że przez jeden literek, bo to jest w ogóle zupełnie inna historia. Ale rzeczywiście, czy zdarzyło wam się kiedyś gdzieś w jakiejś wiadomości na przykład, albo w jakiejś rozmowie przekręcić jedną literkę, czy jedno słowo, albo słownik wam coś tak zmienił, że narobił niezłego bigosu? Czekam na eksplozję waszych wiadomości w Messengerze Radia SK, na głosówki najchętniej, bo chętnie was usłyszę po prostu z tymi historiami. Pośmiejmy się razem. Ufolog, urolog, a tam w sumie jeden zna się na tym, co lata pozaziemskie, drugi też na czymś, co teoretycznie może latać, tylko w innym miejscu. No. No to czas na eksplozję muzyczną. Calvi i Remi, Explosion już teraz. W końcu środa to mały piątek.

0: 20 minut po 18. Słuchajcie, uśmiecham się od ucha do ucha, bo słucham sobie waszych głosówek na Messengerze Radia SK. Zapytałem o wasze historie, kiedy to jedna literka zmieniła bieg waszego życia albo zmieniła różne historie w historie czasami mrożące krew w żyłach, jak się okazuje. Andy Dust za nami, a przed nami już teraz Iwona i jej historia z jedną literką.
1: Witam. W okresie zimowym z moją grupą morsów umawialiśmy się poprzez Messengera na wspólne kąpiele zimowe. No i oczywiście zamiast morsowania napisałam: zapraszam na mordowanie.
0: O kurczę, no grubo. Ale pewnie policja się zainteresowała. Chociaż z drugiej strony, gdybyś mnie zaprosiła, to byś prawdopodobnie, wrzucając mnie do zimnej wody, zamordowała już wszelkie chęci, żeby wejść tam po raz drugi. No mamy jeszcze jedną głosówkę.
2: Nie musi być zmiana literki, wystarczy brak ogonka. Napisałem do laski, do dziewczyny: nie robisz mi łaski, ale bez alta. No i zrobiła się akcja.
0: Chyba już więcej dziewczyną twoją przynajmniej nie była.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzyrzeczu. 30 stycznia 9.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński. Posiadasz pożyczkę lub kredyt, a bank wyciska cię z rat? Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego. My przeanalizujemy twoją umowę i razem wyciśniemy bank jak cytrynę. Gorzowskie Centrum Odszkodowań. Michał Andrusyszyn. Zapraszam.
10: Hej, co u ciebie?
11: Zapisałem się do TB Edukacja.
10: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
11: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
10: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
11: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
10: Też bym tak chciała.
11: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. Gorzów Wielkopolski, Estkowskiego 17.
10: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: Sprawdź to sam, czeki dał, tkusi ceną każdy dział.
13: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
16: I po reklamie.

0: Margaret Wimpresta w Radiu SK. Hanczak z tej strony. Pytam was dzisiaj o wasze historie, w których jedna literka, która została jakoś tak niepostrzeżenie zamieniona w wiadomości chociażby jakieś, zmieniła bieg waszej historii. Albo przynajmniej sprawiła dużo uśmiechu, albo spore zamieszanie sprawiła w waszym życiu. Dowód na to, że jedna literka potrafi narobić problemów i zaważyć na historii, daje Kamil, nagrywając głosówkę na Messengerze Radia SK.
1: Uwielbiałem piłkę nożną, miałem zostać piłkarzem, a niestety moim rodzicom się pomyliły nazwy szkół i zostałem piekarzem. Piłkarz, piekarz.
0: Jeden i drugi może mieć problem z powodu spalonego.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują

0: wrzucić to w żart.
1: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
0: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
0: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
5: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama, w Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
21: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
24: I po reklamie.
25: Eska.

Nasz słuchacz Paweł napisał do mnie, że słucha właśnie imprezki w drodze do Wrocławia, jedzie samochodem. No to jest bardzo dobry moment i sytuacja, żeby przetestować tę nowość. Jestem ciekawy, jak brzmi w drodze nowy Kygo, a także Khalid i Griffin. Save My Love to nowość na antenie Radia SK tuż przed 19, a za kilka chwil do waszego samochodu, czy gdziekolwiek tam jesteście, dosiądzie się obok Dawid Podsiadło z nowym hitem Sezon.

0: Reklama.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
2: Szkoła Doktorska Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje kształcenie w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, językoznawstwo i pedagogika. Zapraszamy. Więcej na www.ajp.edu.pl.
3: Ale słońce świeci.
4: A widziałaś nowe okulary przeciwsłoneczne Ray-Ban w Optyk Kazimierczak?
3: Oj tak, widziałam. Ile okularów przeciwsłonecznych. Oglądałam piękne Versace, Gucci, Prada. A i wiesz co? Z moją wadą wzroku też robią okulary na słońce.
4: No to co? Do zobaczenia w Optyk Kazimierczak.
5: Optyk Kazimierczak, ulica Hawelańska 7, Nowa Park Przemysłowa 2, Centrum Medyczne Buszkiewicz, Wyszyńskiego 155, Centrum Handlowe Feria, Kombatantów 30. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją. Podmiot odpowiedzialny za reklamę. Optyk Paweł Kazimierczak.
6: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
7: Uwaga kierowco, klima nie chłodzi? Poloar Service zaprasza na szybki serwis klimatyzacji. Nabijanie, odgrzybianie, naprawa. Napełniamy nowym i starym czynnikiem. Poloar Service, Gorzów, Kosynierów Gdyńskich 78. Umów się już dziś i skorzystaj z promocyjnej oferty. Poloar Service, poczuj chłodny chill latem.
8: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama, w Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja, minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki!
0: Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: I po reklamie.
12: Gorzów na czasie.
13: Weź udział w lubuskim sejmiku dziecięcym. Kto pierwszy, ten lepszy. Zgłaszać mogą się uczniowie szkół podstawowych z całego regionu. Trzeba zapoznać się z regulaminem i się zgłosić. Nabór trwa do 22 maja. 12. edycja odbędzie się 1 czerwca w Zielonej Górze. Ekologiczny spektakl dla najmłodszych z okazji ich święta. Gorzowski MCK w amfiteatrze przygotowuje Dzień Dziecka. 30 maja wystąpi Teatr Katarynka z Będą Piosenki. Tańce, dużo humoru, bańki, konfetti oraz lasery.
14: Muzyką się żyje.
15: Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rap Stacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. No ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDOS, Whitechor, Fukaj, Gibbs, Oki, Kuban czy Kizo, a patronem Rap Stacji jest Radio SK. Dua Lipa z prezentem. Jutro wieczorem dostaniemy film, a pojutrze cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. No zresztą pierwsza z piosenek jest już dostępna. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Ta trasa była jak dotąd najpiękniejszym i najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem w mojej karierze. Stworzyliście coś więcej niż tylko koncert. Stworzyliście rodzinę i czuję to każdej nocy. Tak Dua mówi w zwiastunie koncertowego filmu.
16: Imprezka.
17: Imprezka.
12: Wszystko. Pryska.
15: W Meksyku była na koncercie, do nas wpadła na pierogi. Dua Lipa, Be The One. Za kilka chwil na pewno ten hit przypomnimy. Wcześniej Dawid Podsiadło, którego obiecywałem, ale jeszcze wcześniej Turn The Lights Off. Od tego hitu rozpoczynamy kolejną godzinę imprezki. Tu Michał Hanczak, witajcie.

0: Popatrz, no w radiu to bardziej posłuchaj. Carla Fernandez, co jeśli na naszej antenie. A teraz coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pamiętacie, jak kilka ładnych lat temu Martin Garrix zaistniał hitem Animals? No, ten chłopak dorósł i skończył ostatnio 30 lat i postanowił zrobić sobie i swoim fanom prezent urodzinowy. Nagrał kawałek z Edem Sheeranem. Repeat It to jest jego tytuł i tę nowość gramy w Esce.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: i Lenny Mielly Golding. Bardzo imprezowo na antenie Radia SK. 19.30. Oczywiście można imprezować. Niektórzy uważają, że środa to mały piątek albo mają jakąś okazję, ale można po prostu się zrelaksować po ciężkim dniu. Od tego jestem, do tego służę. Po to jestem, żeby was uśmiechać czasami po ciężkim dniu. A dzisiaj w sumie to wy mnie też uśmiechacie, bo opowiadacie różne historie związane z tym, że jedna litera pomylona albo zmieniona przez słownik w telefonie zmieniła sporo w waszym życiu albo doprowadziła przynajmniej do jakiegoś nieporozumienia. Wszystko wzięło się stąd, ta cała dzisiejsza zabawa, że w jednej z zagranicznych telewizji zamiast ufologa o komentarz dotyczący przybyszów z kosmosu ewentualnych poproszono urologa. A jedna literka, a jednak jest różnica. No i odezwała się Magda.
1: Jestem podologiem i ostatnio przyszedł pan na wizytę i pyta, czy dobrze trafił do patologa.
0: A powiem ci, niedaleko w sumie się tak przejechał, bo czasami jak ktoś buty zdejmie, to naprawdę jak patologia tam. No, Ania napisała na Messengerze Radia SK jeszcze swoją historię, że kiedyś pisała z przyjaciółką i chciała napisać odnośnie jej wiadomości, że jest dziwna, a napisała, no a sami się domyślcie, o jaką literkę chodziło i co się zmieniło. Dracula za chwilę w Esce.
2: Reklama. Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
9: Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
9: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
9: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
10: Czekaj!
9: Nie ma na...
10: Tak szybko?
9: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
10: Czekaj!
9: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę...

0: Michał Andrusyszyn. Zapraszam.
1: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
2: Hej rodzice, chcecie, żeby wasze dzieci przeżyły niesamowitą przygodę?
3: Tak!
2: Szybcio! Obozy nad morze, w górach, nad jeziorem. Wypłyń z nami po wakacje w super cenie. Gwarantowany rozwój i mnóstwo frajdy. Rezerwuj na obozyhipcio.pl. Dostępne ostatnie miejsca. Obozy, półkolonie i kursy pływania Hipcio w Gorzowie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
6: I po reklamie.

0: I niech to będzie podkład muzyczny do reszty maja. Podobno ma być już do końca miesiąca bardzo ładnie w całym kraju. Bosa i Magnetic na naszej antenie, a ja w imprezę wracam teraz do waszych historii, które mnie bardzo rozkręcają i rozbawiają. Mam nadzieję, że was również historia Justyny rozbawi.
1: Cześć, SK. Cześć. Odnośnie tego, jak słownik potrafi spłatać figle. Kiedyś pisałam do koleżanki, cytuję, i on tam stał. Literkę ty zamienił mi słownik na ry. No, wyszło dosyć ciekawe zdanie. Pozdrawiam.
0: No, powiem krótko, no. No, kupa śmiechu była z tego pewnie. Home Wrecker i Sobr już teraz na antenie Radia SK. W ogóle część waszych historii absolutnie się nie nadaje na antenę. Zostawiam je dla siebie.

słuchacie Radia SK. Dzisiaj mamy Europejski Dzień Morza i tak sobie pomyślałem, że ja tak zazdroszczę wszystkim, którzy mają blisko do morza. Tego bałtyckiego, naszego polskiego pięknego, ale też do wszelkiego ciepłego morza. No ja mam daleko, do każdego. Ale za to dzielnie pływam po morzu hitów na czasie, które wam serwuję. Jestem takim surferem, można nawet powiedzieć. To jest Olivia Rodrigo i Drap Dead, jej nowy hit. A za chwilę m.in. Bibi Rexa, będzie też Damiano Dawid. To po 20.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Live Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Posiadasz pożyczkę lub kredyt, a bank wyciska cię z rat? Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego. My przeanalizujemy twoją umowę i razem wyciśniemy bank jak cytrynę. Gorzowskie Centrum Odszkodowań. Michał Andrusyszyn. Zapraszam.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Rodzice, chcecie, żeby wasze dzieci przeżyły niesamowitą przygodę?
11: Tak!
10: Kipcio! Obozy nad morzem, w górach, nad jeziorem. Wypłyń z nami po wakacje w super cenie. Gwarantowany rozwój i mnóstwo frajdy. Rezerwuj na obozyhipcio.pl. Dostępne ostatnie miejsca. Obozy, półkolonie i kursy pływania Kipcio w Gorzowie.
12: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktory, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
13: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
14: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
15: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
1: I po reklamie.
17: Gorzów na czasie.
18: Czesław Mozli wystąpi w Gorzowie. W czwartek zagra na scenie magnetofonu. Fani bilety mogą nabyć online. Po krótkiej przerwie artysta wraca do koncertowania ze swoim solowym repertuarem. Czesław Mozli solo w czwartek o 19.30 w magnetofonie przy Jagiełły. Wybierz temat Landsbergonu. W tym roku wyjdą 2 nowe numery. Redakcja jest otwarta na wszystkie propozycje. Zgłoś swój pomysł do 22 maja. Propozycje trzeba wysłać na maila landsbergon@gmail.com lub w komentarzu pod postem konkursowym na stronie wydawcy.
11: muzyką się żyje.
17: Dzisiaj w Warszawie koncertuje Sean Paul. Są tam też słuchacze Radia SK i nawet już od Daniela i Sebastiana dostałem zdjęcia, że są na miejscu, że czekają na koncert. A ja już mam dla was zaproszenie na kolejną millennialsową imprezę. W najbliższą sobotę w Warszawie wystąpi Florida. Będzie więc można poszaleć przy takich hitach jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones to Whistle. Kto chce bilety na koncert, ten musi mnie przekonać wiadomością albo głosówką na Messengerze Radia SK. Najpierw imprezowy miks hitów na czasie, potem legendarne Estate of Trance Armina Van Burena, a potem jeszcze kilka godzin setów najlepszych DJ-ów na świecie. Tak wyglądają wesce piątkowe wieczory, bo wrócił program SK Live Remix. Pojutrze coś specjalnego, bo o 23:00 set przygotowany tylko dla nas i dla was zagra Giuseppe Ottaviani, czyli włoska gwiazda znana miłośnikom muzyki trance. Będzie to dobra rozgrzewka przed jego czerwcową wizytą w Polsce, bo 20 czerwca Giuseppe Ottaviani zagra na stadionie Legii w ramach Warsaw Music Festival. Tego samego dnia gwiazdą będzie też Armin Van Buren. Sprawdzajcie szczegóły na sk.pl.
19: Imprezka.
20: Imprezka.
19: Imprezka.
20: Imprezka.
17: Damy, imprezkujemy dalej, albo po prostu luzujemy, odpoczywamy po ciężkiej środzie. Weekend coraz bliżej. Dwie po 20 hanczak z tej strony. New Religion na początek tej godziny od Bibi Rexy i Faithless.

0: Tak nam zaśpiewała Marisa wieczorową porą w imprezie w Radiu SK. 15 minut po 20. Odkochaj. To jest tytuł tego właśnie kawałka. Nie odkochujcie się w Radiu SK. Wręcz przeciwnie, zakochujcie się coraz bardziej, a teraz do mnie dzwońcie. 664-402-302. Dlatego, że czas na zabawę, w której ja wam zadaję pytania, a wy odpowiadacie słowami na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, kto ma jeszcze dzisiaj trochę siły, kto ma dobry refleks, kto ma fajne pomysły. Może mnie czymś zaskoczycie. Zobaczymy, kto dzisiaj się dodzwoni jako pierwszy. Halo, dobry wieczór. Tylko słuchawa przy uchu, bo inaczej się będziemy słabo słyszeć. Halo?
1: Halo, cześć.
0: Jak masz na imię?
1: Kinga.
0: Kinga, co robimy na kanapie na pierwszą literę twojego imienia? Czas minął. No trudno, trudne się wylosowało, ja wiem, ale spróbujmy tu. Halo? Dobry wieczór, Radio SK.
2: Dobry wieczór.
0: Jak masz na imię?
2: Anno.
0: Anno, co robimy na kanapie na pierwszą literę twojego imienia?
2: No co można robić? No na kanapie można też aerobik robić na leżąco.
0: To ja uwielbiam robić aerobik na leżąco, głównie po prostu podnosząc talerz. I nie myślę tu o tym talerzu do sztangi, tylko o talerzu z kolacją. No.

0: Bardzo zdolne dziewczyny z Lore. Wszystko jedno, wszystko źle. I z tego co wiem, któraś z nich bardzo dobrze gra na skrzypcach, jak nie więcej niż jedna. 29 minut po 20, o tych skrzypcach nieprzypadkowo, żeby nie było, ale to za chwilę się dowiecie. Mówiłem wam w imprezce jakiś czas temu, że mam dla was bilety na sobotni koncert Florajdy w Warszawie. No i Wiktoria mnie przekonała głosówką na Messengerze Eski, żeby te bilety do niej trafiły, no bo ona jest wielką fanką, się okazuje. Wielką!
1: Śmieszny fakt. Bardzo bym chciała, żeby kiedyś na moim ślubie, na wejście do kościoła, na smyczku poleciało Low od Florajdy. Bardzo bym tego chciała.
0: Słuchaj, no nie musisz czekać do ślubu, ja to już mam, ja to znalazłem. Teraz ja ci gram, tak, uważaj, wyobraź sobie. Uwaga, zaraz będzie Low, Low, Low. Low, low, low, low, low, low, low, low. I wtedy właśnie wszyscy klękają. No dobrze, to bilety są twoje. Radio
2: SK. Reklama.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: słuchacie Estia, to Narcotic Trust, I Like It. My bardzo lubimy robić wam różne niespodzianki i na przykład wysyłać was na wycieczki. W nieznane też. Na tym polega właśnie odlot ściśle tajny, akcja, która trwa na naszej antenie. Wiecie, kiedy polecicie, w ostatni weekend maja, ale nie wiecie dokąd. Dowiecie się na lotnisku. Wchodzicie w ciemno? Jeszcze mogę dodać, że Jankę, Skama i Wiktor polecą z wami, więc będzie wam raźniej. Dzisiaj Justyna zgarnęła bilety dla siebie i swojego narzeczonego. No i stawką był tatuaż, bo oni się zgłosili osobno i założyli, że jeżeli któryś z nich wygra, to drugie będzie musiało zrobić tatuaż według wzoru wymyślonego przez osobę, która wygra.
1: Justyna! Zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot ściśle tajny.
2: Ale super! Ale ekstra! Nie wierzę! Ale odlot! To mój narzeczony musi zrobić tatuaż!
0: Tatuaż pewnie będzie bardziej długotrwałą pamiątką z tej podróży niż jakikolwiek magnes czy pocztówka. Ale jakby co, to ja przyjmuję magnesy i pocztówki. Was przyjmujemy na pokład jeszcze, ale trzeba się najpierw zgłosić do naszej zabawy odlot ściśle tajny, a można zrobić to tylko przez naszą mobilną apkę.

Można dobre cardio przy tym hicie zrobić. Rumors od Thomasa Greya tuż przed 21 wesce. A propos cardio, przed chwilą mi wyskoczyła na Facebooku impreza Pizza Run. To jest impreza, która ma takie hasło: biegamy, żeby jeść, i jemy, żeby biegać. Czyli biega się po Łodzi akurat w tym wypadku, a potem się je pizzę. Bardzo mi się to wydarzenie podoba. Ono będzie dopiero pod koniec sierpnia, więc jest dużo czasu, żeby potrenować. Czyli przebiec kawałek, a potem zjeść co najmniej kilka kawałków. Wracam z imprezką jutro po 18. Hanczak, trzymajcie się.

0: Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Gorzów na czasie.
14: Sportowe jeździeckie emocje, Mierzęcin Horse Show już w weekend. W Pałacu Mierzęcin będzie się działo, impreza dla całych rodzin, będzie strefa Hobby Horse. Nietuzinkowe umiejętności w kaskaderskim show zaprezentuje Art Show Group. Pokazy dwa razy dziennie, koncerty i różnorodne brzmienia. Festiwal Wake Up and Life w Sulęcinie odbędzie się pod koniec maja. Dwa dni muzycznych atrakcji. Od punkowej energii przez rockowy luz, pokojący klimat reggae. Bilety dostępne online.

0: Radio. Radio SK. SK. SK Music News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po dwóch koncertach na Narodowym będzie kolejna okazja, by usłyszeć go na żywo. Mata wystąpi na festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu, m.in. PZ, Oki, Gibbs, BDS2115, Żabson, Kizo White, Malik Montana czy właśnie Mata. Ale będą też przedstawiciele starszego rapowego pokolenia, to m.in. Tedek, Grubson, OSTR, Sokół czy Kękę. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. Uważnie słuchajcie Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem SK, dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla Was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po godzinie 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie. A po 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. M.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin van Buuren, który tylko w Radiu SK gra swoje kultowe show Estate of Trance. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Artysta zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca w Radiu SK będziemy mieli dla Was zaproszenia. Wszystko jedno, wszystko źle. To nowy polski hit, który podbija w ostatnich tygodniach antenę Radia SK, a stoi za nim zespół Lore, który niedawno wydał nową płytę. Dziewczyny wpadły ostatnio do eskowego studia, rozmawiał z nimi Kamil Kowalski.
2: Skąd pomysł w ogóle na nazwę tej płyty Pelemele? Która dziewczyna na to wpadła? Która z Was?
3: No właśnie w sumie finalny pomysł podrzuciłam ja. Właśnie, ale dużo debatowałyśmy nad tym, co to powinno być.
2: I co to znaczy to Pelemele?
3: No właśnie, Pelemele.
2: Prelemorele.
3: Zaczęło się od tego, że w sumie nasza płyta powstała w takim troszkę rozgardiaszu ogólnym.
4: W pośpiechu.
3: Tak, w pośpiechu. I właśnie zobaczyłyśmy, że Pelemele oznacza stricte nazwa to właśnie w pośpiechu i w nieładzie tak zwanym. Więc bardzo nam się to skojarzyło ze stylem pisania tej płyty i z tym, jak to wszystko powstawało w naszej gadziarni, w naszym studiu.
2: To ona powstawia, to ta płyta powstała w graciarni?
3: W gadziarni.
2: Gadziarni?
4: Gadziarni. Tak, to nie jest
3: tak,
4: żadna gadziarka.
3: To jest nasza nazwa oficjalna tylko pomiędzy nami.
5: Bo to jest były, tam gady trzymano, tak. Tam gdzie my nagrywamy.
6: To był sklep zoologiczny. Tak. Nie tak, że ktoś tam przetrzymywał.
3: I dalej niestety troszkę zostało z tego sklepu zoologicznego tam.
2: Czyli wyobraźmy sobie, dziewczyny z zespołu Lore nagrywały Pelemele, czyli swoją płytę w gadziarni.
3: Tak.
2: W byłym zoo, gdzie jeszcze zostało, czy już nie zostały żadne gady?
3: Już nie ma, już gadziny. Tylko my zostały.
4: Lekka esencja gadu.
5: To będzie na głowie.
2: Cztery sympatyczne.
3: Nie, to jest nazwa własna, to jest nazwa prywatna tak zwana, ale wracając do Pelemele, to właśnie są to tak zwane złote myśli, które w Krakowie nazywano Pelemele i tak chciałyśmy powrócić do tych 2000 lat i nam się skojarzyło, że w sumie ta nazwa jest taka chwytliwa i kojarzy nam
4: lepsza
3: się bardzo
4: niż złote myśli.
3: Tak, lepsza niż złote myśli i kojarzy nam się bardzo z tymi podstawówkowymi czasami wspaniałymi, więc stwierdziłyśmy,
4: jak ktoś
3: to
4: nie
3: jest
4: wie,
3: to
4: jest taka, to była taka tradycja właśnie w szkołach podstawowych w latach 2000, że się po prostu znajdowało się jakiś taki stary zeszyt, pusty oczywiście, w tym zeszycie się wpisywało jakieś pytania z numerkami i potem się to rozdawało swoim kolegom, koleżankom i każdy musiał się tam wpisywać i odpowiadać na te pytania. No i w ten sposób się poznawało ludzi i szczerze, ja uważam, brakuje tego. Naprawdę tego brakuje. Julia Skiba jest naszym takim żywym Pelemele. Ona robi, zadaje quizy takich pytań.
7: Przywracamy Pelemele na koncertach.
3: Tak.
7: Będziemy miały zeszyt i mamy nadzieję poznać te osoby, które przychodzą na nasze koncerty.
3: I ich sekrety.
7: Tego.
2: Czyli na koncertach będzie zeszyt.
7: Będzie,
2: i w tym zeszycie wasi fani będą mogli zapisywać swoje
3: jeszcze
2: złote myśli.
3: Jeszcze jak.
2: Niesamowite.
4: Ich ulubione kolory, ulubioną aktorkę.
2: Będzie musiał być gruby zeszyt po prostu.
4: No właśnie, nie wiem, czy my to przemyślałyśmy
3: tak.
4: W ogóle?
2: I potem to będzie materiał, rozumiem, na kolejną płytę z tych wszystkich złotych myśli, dokładnie. Które będą zbierane od waszych fanów w tym zeszycie.
4: No ile można mieć własnych historii, nie?
3: Dokładnie.
2: A propos historii, czy te historie, które są zawarte na tej płycie, to są wasze historie prawdziwe, czy lekko pokolorowane, przekolorowane?
7: prawdziwe.
2: Żeby było ciekawie.
7: Niektóre są do wyobrażenia, w sensie, bo niektóre te piosenki nie są jakby o faktycznych rzeczach, które nam się przydarzyły. Na przykład, myślę tutaj na przykład o Naoścież, które jest bardziej takie wyobrażone. No ale są to no bardzo nasze piosenki. Myślę,
8: znaczy może nie zawsze są to nasze historie, ale nie no, są zawsze jakieś takie elementy
7: powiązane
8: nasze. Tak,
2: na przykład Mario.
7: Mario to jest Mario, zlepek, no? Mario to jest zlepek różnych, różnorakich Mariów.
8: Mieszkanie małe jak pudełko zapałek, mieszkanie Julii Skiby, no, którym była pisana ta piosenka.
5: Nie żadnego chłopaka, nie, tylko moje.
2: A tytułowy Mario, Amant?
7: Nie,
8: nie, Mario Kart.
2: Łowca serc,
8: Mario Kart. Po prostu nie było...
9: Ale tata Julii Skiby,
8: tata Julii Skiby
9: nazywa się Mariusz.
5: Ale to nie jest...
7: Ale to nie o nim, nie.
8: No tak, ale Mario.
2: Bo każdy, znaczy moja pierwsza myśl, moje pierwsze skojarzenie to jest jakiś gościu, który po prostu...
8: Nie jesteśmy aż tak bezpośrednie. Są różne aluzje, ale nie aż takie.
2: Złamał serduszko komuś.
8: Ale, no, Mario,
7: ale to nie jest piosenka o tym, że ktoś złamał serduszko. Właśnie dużo osób tak...
8: Nie, no trochę kurde jest. No.
7: Dla mnie nie, ale
5: dla mnie to też jest takie rozstanie takie w miłej atmosferze. Znaczy nie, może nie aż w miłej atmosferze.
7: Dla mnie ono jest bardzo miłe. Bardzo takie obustronne. Mhm.
2: Dobra, teksty. Jak inspirowała, bo a propos tekstu, bo to Paulina, ty piszesz teksty, tak? To ty piszesz teksty. Paulina, jak wyglądał u ciebie proces tworzenia tekstów?
7: Dostaję muzykę od Julii Skiby, dostaję linię melodyczną.
2: Dobra, to za chwilę do tego przejdziemy. W takim razie opowiadaj.
7: I wtedy muszę napisać tam tekst, aby pasował do sylab,
8: sobie
7: aby się rymował. Rozpisuję sobie na kartce, gdzie i co i jak i piszę. I to tyle właściwie.
2: Kiedy nachodzą cię złote myśli? O poranku, wieczorem, czy nawet jak śpisz, budzisz się, bo miałaś idealny sen, który można byłoby przelać na papier albo na dyktafon?
7: Myśli mnie nachodzą cały czas, ale złote raczej rzadko. Często w nocy, ja lubię raczej wieczorem pisać bardziej niż w ciągu dnia, bo jakiś taki mam mózg bardziej aktywny w godzinach nocnych.
2: A mówisz potem, załóżmy, Jagodzie, jak to ma być zaśpiewane, jak to ma być zaakcentowane, w którym momencie mówisz jej, o czym jest ta historia, żeby ją przeżywała, tak jak śpiewała?
7: Raczej potem, jak już jesteśmy w studiu, to ewentualnie jeżeli jest cokolwiek, co ma być tam inaczej zaśpiewane, to wtedy jakby reagujemy na to, ale wydaje mi się, że ty bardzo dobrze wiesz, jak co śpiewać.
8: No zazwyczaj to jest raczej proste.
2: A czy czasami dziewczyny wtrącają jakieś słowa do twoich tekstów, albo mówią, a może byśmy tutaj to zmieniły, lepiej by zabrzmiało, czy jak jednak ty powiesz, tak ma być, koniec, sprawa zamknięta.
7: Bardzo bym chciała,
2: tak,
7: żeby to robiły. To jest moje największe marzenie, ale
8: myślę, że przy tej płycie może się więcej zdarzało, ale to raczej nie z takich powodów, jakich może się wydawać, czyli że nie wiem, że uważamy, że coś jest, nie wiem, słabe. Tylko raczej chyba...
5: Z powodów technicznych,
8: tak. I na tym zostawię to.
2: Dobrze. Julia, ty odpowiadasz za linię melodyczną.
8: Tak.
2: Powiedz, jak wygląda ten proces tworzenia u ciebie? O tekstach już wiemy, a teraz jeżeli chodzi o melodię, czyli tak naprawdę duszę piosenki.
5: Nie wiem właśnie, jak to... No przychodzi Paulina do mojego mieszkania małego, jak pudełko zapałek. Siadamy, no ja gram jakieś akordy. I śpiewam coś. I zazwyczaj mam włączony teledysk jakiś. I to właśnie mi daje taki guideline, co chcę zrobić. Czy melodia, którą piszę, pasowałaby do teledysku, który oglądam?
2: Ale teledysk piosenki z lat 70., 80., 90., czy jakikolwiek?
5: Jak chcę napisać, to taki włączam. Napisać, nie wiem.
2: Moulin Rouge.
5: No to włączam teledysk, sprawdzam, czy to działa.
2: Działa?
5: No czasami, no rzadko, ale tak, 10%
2: Działa. Płyta, która powstała, Pelemele, wasza czwarta, ile na niej znajduje się numerów?
8: 11.
2: 11, czyli 11 razy zadziałało.
8: 8.
5: No, tak.
2: A czy takich melodii, czy takich tekstów, materiałów, które chciałybyście jeszcze kiedyś pokazać światu, jest dużo? Macie ich schowanych mnóstwo w szufladzie?
8: Nie mamy nic schowanego w szufladzie.
2: O, proszę bardzo.
8: To znaczy...
2: Czyli to, co stworzycie, zawsze staje się...
5: Nie, to takich demo, to ja mam z 500 na
8: dół. Tak, tak.
7: Ale to, co jest w szufladzie, tam jest z jakiegoś powodu, więc zostaje.
8: Tak, raczej wszystko, czym się zaczynamy zajmować, no to... dociągamy. Do... Rzadko się zdarza. Oczywiście zdarza się, że coś wyrzucamy, ale rzadko. Tak. Mhm.
2: Dobrze. Inspiracją były późne lata 2000?
8: Tak.
2: Tak? Dobrze mówię.
8: Nasze dzieciństwo.
2: Czyli rozumiem, że dyskoteki szkolne. Mhm. Balony w sali gimnastycznej. Mhm. I ktoś zawsze tam stał przy ścianie.
8: Tak, tak. To byłam ja.
2: Do. Naprawdę? Tak. Nie chciałaś z nikim tańczyć?
8: Nikt nie
2: choć cię błagali o to?
8: Nie,
2: ja z tobą nie... zatańczę.
8: Dziękuję bardzo, ja nie lubię tańczyć.
2: Obiecuję, jak przyjdę na wasz koncert, zatańczę.
8: Skandaliczne wydarzenie.
2: A kto wie, może nawet kiedyś taniec z gwiazdami.
8: A to był taki plot twist. Wow.
10: Ale może powiedz, Paulinka, co powiedziałaś, jaki pomysł miałaś wczoraj o tańcu z niegwiazdami.
7: Wymyśliłam wczoraj, że dużo bardziej ciekawy byłby taniec z niegwiazdami, czyli po prostu przypadkowe osoby są parowane z profesjonalnymi tancerzami i po prostu oglądamy randomowe osoby, a nie celebrytów tańczących. I uważam, że to byłoby dużo bardziej interesujące, bo zwykle celebryci mają już jakiś taki... Zależy kogo biorą, mm-hmm. ale zwykle już...
10: No właśnie, jak biorą aktora, to...
7: Taki, jakąś taką prezencję sceniczną, z kamerami są obyci, a tutaj byśmy mieli taki twist. To tylko taki pomysł daję, ale oczywiście za darmo można tańczyć z niegwiazdami i ja proponuję to.
2: Genialny, można powiedzieć, genialny. Rumba, tango, gorszące, tango gorące, cha-cha i tak dalej, quickstep, to wszystko oczywiście w zespole Lore i na drugiej płycie, i na czwartej płycie, która właśnie powstała w 2026 roku, Pele Mele, można te gatunki, te tańce zatańczyć pewnie, nie?
10: O kurde, jakby ktoś się postarał, to tańczył, nie?
2: Wygibasy, wyłamańce. A co myślicie właśnie o tego typu talent show? Już nie mówię o tańcu z gwiazdami, ale Voice, załóżmy, Must Be The Music, czy Szansa na Sukces. Czy według was to są właśnie takie programy, które otwierają furtkę i naprawdę w 100% sprawdzają się z tym, że jeżeli ktoś wygrał, to akurat on musi być gwiazdą?
10: No temat rzeka.
2: No. Zastanawiałyście się kiedyś nad tym?
10: Wielokrotnie. Jest nam bardzo bliski Jasiek Piwowarczyk, który właśnie wygrał i ta furtka mu się została otworzona w poprzedniej edycji. Więc w sumie mamy taki żywy przykład osoby, która była gdzieś tam aktywna od dekad i teraz dopiero ma swój czas, więc ja uważam, że to zawsze może się różnie kończyć i są przypadki, które są na to przygotowane i mają jakąś tam przemyślaną drogę w momencie, kiedy już startują w takich programach, ale bywa różnie, jak wiemy, po takich programach.
8: No, bo to albo może coś otworzyć, ale też jednak przypina jakąś łatkę, której można się później raczej nie pozbyć, więc to może być problem. Wiadomo, są też jakieś takie kwestie

0: dużo, dużo różnych rzeczy. Zależy, jaki to jest właśnie, który z tych programów.
1: Zastanawiałyście się kiedyś nad tym, żeby tak właśnie iść i spróbować?
2: Byłyśmy. Tak? Raz Bide Music, ale no. Chyba nie przeszłyśmy.
0: Nie, dostałyśmy 4 razy tak, ale na szczęście nas nie
2: wyemitowali nas, dlatego że...
0: Byłyśmy nudne.
2: Za nudne. Byłyśmy nudne i pewnie mówiliśmy coś dziwnego. Byłyśmy bardzo małe, miałyśmy jakieś 16 lat, 15.
1: Dobra.
2: Tak, więc myślę, że nasz...
0: To był 2015 rok.
2: Nasze wywiady telewizyjne były straszne, nudne i nieciekawe i nietelewizyjne.
1: Ale to jest niesamowite po prostu, że zmierzyłyście się z tym. Dostałyście 4 razy tak, słuchajcie, i potem nie został ten odcinek albo wasz fragment z wami wyemitowany, ale mimo wszystko spełniłyście swoje marzenie. Teraz wydałyście w 2026 czwartą płytę Pelemele, no i macie coraz więcej fanów, no i przecież koncertujecie, bo koncerty to jest również wasza domena.
0: Przede wszystkim w sumie. To jest taka rzecz, za którą jesteśmy wdzięczne każdego dnia, bo wiemy, jak wyglądają sytuacje innych artystów.
1: A czy pamiętacie, bo to Off Festival, Open Air, to są imprezy te najważniejsze, między innymi w Polsce właśnie, u nas, ale nie tylko, przecież nawet ludzie z Europy całej przyjeżdżają i nawet z jeszcze bardziej dalszych zakątków świata, żeby posłuchać takiej muzyki, jaką wy między innymi tworzycie. Czy na takich imprezach, czy wy pamiętacie w ogóle swój pierwszy koncert?
0: Tak.
1: To jest takie, wiecie, stanęliście na dużej scenie i powiedzieliście, wow, to się naprawdę dzieje. Tylko ciekawe jeszcze, czy będą z nami śpiewać.
0: No niekoniecznie dużej scenie. Była to chińska knajpa.
2: Nasz pierwszy koncert.
0: Tak, nasze pierwsze granie to było w chińskiej knajpie, ale taki pierwszy może właśie dla publiczności, gdzie było nagłośnienie, tak, i faktycznie śpiewałyśmy do mikrofonu. Znaczy, no ja śpiewałam do mikrofonu. To był support świetlików w Rotundzie w Krakowie, więc...
3: Drugi koncert, to był przeskok.
0: Tak, no mocny przeskok z chińskiej knajpy.
4: SK Gorzów News.
5: Gdzie mieszkają gorzowscy radni? Odpowiedzi na to pytanie szukać będzie prokuratura. Jakie atrakcje czekają latem gorzowian? Kto zostanie nowym honorowym obywatelem miasta? O tym i nie tylko już za chwilę. Sebastian Górny, zapraszam na nasz magazyn.
4: SK Gorzów.
6: Prokuratura sprawdzi, czy gorzowscy radni mieszkają w Gorzowie. Zawiadomienie złożył Sebastian Pieńkowski. Chodzi o 6 radnych Koalicji Obywatelskiej: Ireneusza Macieja Zmorę, Jerzego Sobolowskiego, Roberta Surowca, Haliny Kunickiej, Artura Andruszczaka i Aleksandry Siwińskiej-Szadnej. Pieńkowski zarzuca im składanie fałszywych oświadczeń dotyczących rzeczywistego miejsca zamieszkania, co pozwoliło im zdobyć mandat radnego Gorzowa i bezprawnie pobierać diety. Zawiadomienie radny Pieńkowski złożył we wtorek w prokuraturze rejonowej w Gorzowie.
7: Cieszę się, że obywatele w naszym kraju się interesują w końcu sprawami władz, czy to z PiS-u, czy to z Platformy, że w końcu jest oddźwięk społeczny, że działają działacze społeczni, którzy nie chcą mieć nic wspólnego z polityką, a jednak wytykają politykom te błędy. No i oczywiście te wszystkie materiały, które zostały zgłoszone do prokuratury, no to dla mnie była nowość, bo jest zarzut, że dopiero, tak czytam przynajmniej, że dopiero teraz. Ja chciałem wszystkim Państwu powiedzieć, że ja się dowiedziałem dopiero niedawno o tym. Dzięki oczywiście mniej więcej informacjom, które upubliczniła pani Alina Czyżewska. No i zainteresowałem się tematem jako każdy funkcjonariusz, a zmobilizował mnie do tego pan przewodniczący Surowiec, ponieważ sam nie chciał zgłosić w tym momencie. Poczekam na normalne śledztwo. Mam nadzieję, że będzie, tak? No bo zarzuty są poważne i prokurator powinien zrobić kilka czynności, które są opisane w tym piśmie. Mam nadzieję, że je zrobi. To wszystko potwierdzi te podejrzenia popełnienia przestępstw, które zgłaszam jako obywatel i które mam obowiązek zgłosić, tak?
6: Radny liczy, że śledczy sprawdzą bilingi połączeń telefonicznych, w godzinach nocnych przesłuchają sąsiadów, sprawdzą rachunki za wodę i prąd. Do tematu będziemy wracać. Szykujcie się na imprezę. W połowie czerwca Gorzów wchodzi w tryb koncertowy. Ponad 200 wydarzeń, ponad 700 artystów na 10 scenach. To wszystko w ramach Dobry Wieczór Gorzów. Na początek tradycyjny nocny szlak kulturalny 12 i 13 czerwca. W akcję zaangażowały się gorzowskie instytucje kultury. Będzie teatr letni, kino plenerowe, pikniki chopinowskie, festiwal Romane Dywesa, wartownia i scena na Starym Rynku. W tym roku imprezy wyjdą poza centrum Gorzowa. 3-dniowe urodziny miasta w lipcu odbędą się w Parku Górczyńskim. Mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.
8: Bardzo się cieszę, że po raz kolejny Zjednoczone Siły Kultury, wszystkie instytucje kultury, wszystkie siły i środki skierowane są na potężny festiwal różnorodności, który rozpoczynamy w czerwcu, kończymy na koniec sierpnia. tak naprawdę ilość wydarzeń w ramach koncertów jest oszałamiająca. To jest ponad 200 wydarzeń, ponad 700 artystów na 10 scenach, czy ponad 10 miejscach, scenach w mieście. Będzie się naprawdę bardzo dużo działo. Dni, nasze urodziny miasta chcemy w tym roku zorganizować właśnie tutaj w Parku Górczyńskim w dniach 3, 4, 5 lipca. Przede wszystkim dlatego, żeby przyjść bliżej mieszkańców. Dzisiaj będziemy w miejscu, te urodziny miasta będą na największym osiedlu w Gorzowie. To jest osiedle Górczyn, Manhattan. Osiedle, które skupia blisko 40 tysięcy mieszkańców, więc tak naprawdę sami mieszkańcy Górczyna, zakładając kapcie, mogą przyjść tutaj na fantastyczną zabawę, a będziemy bawić się naprawdę porządnie w pięknym miejscu. To też jest ważne, że Park Górczyński jest takim miejscem piknikowym, więc ta impreza będzie również miała charakter piknikowy. Poza koncertami będzie mnóstwo atrakcji w całym parku. Zapraszam serdecznie i jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim instytucjom, które włączyły się i organizują to fantastyczne, fenomenalne, ten fantastyczny, fenomenalny festiwal tak naprawdę. I Dobry Wieczór Gorzów, i Wartownia, Zjednoczone Siły Kultury w swoich instytucjach, Teatr imienia Juliusza Osterwy, Filharmonia Gorzowska w swoich instytucjach, Teatr imienia Juliusza Osterwy, Filharmonia Gorzowska, Miejskie Centrum Kultury, naprawdę

0: zobaczymy. Zobaczymy, jak ta impreza się sprawdzi, czy będzie dobry odbiór, czy będziemy wracać do centrum, czy może właśnie inaczej. Scena będzie mniej więcej w tym obszarze, na tyle garaży, także będzie amfiteatralnie. No, mnóstwo atrakcji, mnóstwo punktów handlowych, ale też zapraszamy do współorganizacji wszystkiego, wszelkiej maści, organizacje pozarządowe. Będzie duże miasteczko PZU z atrakcjami. Na pewno będą instytucje, takie jak Policja, Straż Pożarna. Naprawdę będzie się dużo działo, warto będzie przyjść.
1: Udział we wszystkich wydarzeniach będzie bezpłatny, a szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie Gorzowskiego Magistratu.
2: SK Gorzów.
1: Gorzów będzie miał kolejnego honorowego obywatela. W tym roku kandydatem jest Zbigniew Lewkowicz, prezes gorzowskiego startu i trener wielu paraolimpijczyków. Tytuł honorowego obywatela Gorzowa nadany zostanie podczas uroczystej sesji Rady Miasta w lipcu. Wcześniej kandydaturę muszą zaakceptować radni. Głosowanie odbędzie się na najbliższej sesji we wtorek, mówi Robert Srowiec, przewodniczący Rady Miasta.
3: Urodziny miasta to ta kulminacja, czyli 2 lipca urodziny miasta i uroczysta sesja Rady Miasta. Wcześniej uderzenie wspólne w dzwon pokoju. To będzie wyjątkowa sesja, na której dziękujemy naszym mieszkańcom, odznaczamy naszych mieszkańców. Jesteśmy w procedurze wyboru honorowego obywatela miasta Gorzowa. Na najbliższej sesji odbędzie się głosowanie. Mamy jednego kandydata, to jest pan prezes Zbigniew Lewkowicz, prezes naszego gorzowskiego startu. Oczywiście jesteśmy przed tą decyzją, więc jakby nie możemy mówić jako czas dokonany. Natomiast jestem głęboko przekonany, że tak się stanie, szczególnie, że odbyliśmy kapitułę i ta kandydatura została wybrana jednogłośnie. To jest też docenienie tego, że Rada Miasta uznała ten rok obecny za rok sportu bez barier. A mamy 50-lecie startu, mamy fantastycznych sportowców z wielkimi sukcesami i chcemy też tym sportowcom podziękować.
1: Zbigniew Lewkowicz z gorzowskim startem związany jest od 1995 roku. Na początku jako zawodnik, potem jako trener. Do olimpijskich medali doprowadził całą plejadę gorzowskich sportowców niepełnosprawnych. Prezes startu będzie 22. honorowym obywatelem Gorzowa.
4: Ptaki odetchną z ulgą. Polowania przy Parku Narodowym Ujście Warty od 1 czerwca zostaną ograniczone. Minister podjęła decyzję o utworzeniu strefy ochronnej w Otulinie na 6 tysiącach hektarów. Powodem ostrzał gęsi i kaczek, który prowadzili myśliwi zjeżdżający nawet z zagranicy. Dzika zwierzyna z terenu parku potrafiła także dokonać zniszczeń upraw rolników. Wciąż będzie możliwy odstrzał w wyjątkowych sytuacjach, mówi Jolanta Kaczyńska, rzecznik PN Ujście Warty.
5: Wiele się słyszy takich wypowiedzi, że Park Narodowy Ujście Warty zostaje powiększony. Park swoją powierzchnię nie zmienia, nie zmienia się też powierzchnia otuliny parku, tylko zmienia się obszar właśnie ochrony zwierząt. Do tej pory ten obszar ochrony to było około 9% powierzchni otuliny. No, teraz jest ta strefa znacznie rozszerzona, tak żeby odsunąć polowania na ptactwo od granic parku przynajmniej o ten kilometr. Polowań jako takich w strefie ochrony nie będzie i po to jest ta strefa tworzona. Z drugiej strony to też jest ważne, żeby ta ochrona była prowadzona czynna zgodnie też z tym, co się dzieje wokół parku i zgodnie też z potrzebami lokalnego społeczeństwa, więc w strefie nadal będzie można wykonywać wszystkie prace związane z turystyką, z udostępnianiem parku pod tym kątem. No, tak samo rolnicy będą normalnie swoje działania mogli prowadzić. Jedynym ograniczeniem to są właśnie polowania, ale to też nie jest do końca tak, że nic tam nie będziemy w tym zakresie robić. Nadal będą prowadzone odstrzały redukcyjne, sanitarne tych zwierząt łownych, a przede wszystkim będzie też prowadzona walka z gatunkami inwazyjnymi, tak samo jak na obszarze całego parku. To jest jedno z zadań ochronnych i zadania ochronne są po to wprowadzone, żeby ten przedmiot ochrony w parku, w naszym parku, są to tereny związane z ptakami wodno-błotnymi, czyli to ptactwo jest przedmiotem ochrony. No i te zadania ochronne, ich wykonywanie muszą zapewnić właśnie odpowiednie siedliska, odpowiednie warunki dla tych migrujących i dla tych lęgowych ptaków, które wybrały sobie to miejsce, jakim jest nasz park. Generalnie za te wszystkie zadania będzie odpowiadał teraz park, czyli

0: albo będą to pracownicy parku, albo będą to osoby uprawnione, upoważnione do wykonywania tych czynności. W parku też pracują osoby, które do tej pory też były prowadzone te odstrzały redukcyjne, też były prowadzone odstrzały gatunków inwazyjnych. To są osoby, które mają do tego uprawnienia, są zatrudnione tutaj, no ale też są zlecane na zewnątrz te zadania i też to wykonują tak samo, jak jednym z zadań ochronnych, tej ochrony czynnej jest wypas na odpowiednich warunkach, wypas i koszenie łąk. I to też jakby za te zadania ochronne odpowiada park, ale one są realizowane przez podmioty zewnętrzne, przez rolników. Odpowiednio są zawierane umowy i rolnicy te zadania ochronne nam pomagają wykonywać. I tak samo będzie w tym przypadku. Część na części obszaru parku będą wykonywali pracownicy, a tam, gdzie będzie potrzeba, będą odpowiednie zezwolenia wydawane i będziemy się wspomagali zewnętrznie. Pracownicy parku będą szacowali te szkody, rolnicy będą mogli je zgłaszać, będą szacowane i odszkodowania będą płacone przez park. No nie wiemy, jaka będzie skala tych odszkodowań, nie mamy jeszcze w tym zakresie jakby takiej wiedzy. To wszystko będzie zależało od lokalnych uwarunkowań, od warunków przyrodniczych, od tego, co się będzie wokół zadziewało. No myślę, że po pierwszym tym roku będziemy już bogaci się o jakąś wiedzę o wstępnej już szacowania tych odszkodowań, ale tym wszystkim będą się pracownicy parku zajmowali. W parku mamy ponad 280 gatunków ptaków. Z tego ponad 170 gatunków to są gatunki lęgowe. No i w tym też występują gatunki zagrożone. Na przykład wodniczka, wąsatka, rybitwy, podróżniczek, mój ulubiony ptak. Bardzo piękny, kolorowy. Powstanie tej strefy to jest jakby takie wzmocnienie ochrony tego terenu. No, nie możemy zapomnieć, co jest przedmiotem ochrony tego parku. Na przelotach jesienią możemy tu spotkać dziesiątki tysięcy przelatujących gęsi. To miejsce jest dla nich takim miejscem odpoczynku. Dla wielu gatunków to jest też miejscem wyprowadzania lęgu i też żerowania. Nasze warunki klimatyczne się bardzo zmieniają, więc my też musimy jakby zwracać uwagę i pomagać tej przyrodzie i mieć z tyłu głowy, że to nie jest tylko dla nas, ale też dla przyszłych pokoleń.
1: W najmłodszym Polskim Parku Narodowym można zaobserwować ponad 280 gatunków ptaków, w tym ponad 170 lęgowych i zagrożone, jak na przykład wodniczka.
2: SK Gorzów.
3: Takich okazów życzyłby sobie każdy wędkarz. Przy jeziorze Kłodawskim powstała ścieżka edukacyjna Kłodawska Rybka. Nowa atrakcja znajduje się przy brzegu jeziora pomiędzy plażą a Wake Parkiem. Jest tam 6 ponad 2-metrowych modeli ryb, które zamieszkują w jeziorach na terenie gminy. A są to szczupak, okoń, płoć, karp, sum i leszcz. Przy każdym modelu znajduje się krótki opis ryby w języku polskim oraz niemieckim. Najlepiej samemu się przekonać i wybrać się nad jezioro Kłodawskie. Atrakcja dla małych i dużych. Żeby zagrać, trzeba przejść kurs. Golf to sport dla każdego. Chodzi o bezpieczeństwo i odpowiednie zachowanie na polu. Taki kurs gorzowianie mogą zrobić na Zawarciu. 6 godzin teorii, podczas których poznaje się przepisy gry i etykietę na polu golfowym. Potem praktyka, czyli technika uderzenia kijem w piłeczkę, by kogoś nie zranić czy nie zrobić szkody. Mówi Witold Siwko, menadżer pola golfowego Zawarcia.
4: Na polu obowiązuje tak zwane prawo jazdy golfowe. Czyli musi być człowiek przeszkolony z racji tej, że piłki świszczą 100-200 na godzinę. Jeżeli znajdziemy się nie w odpowiednim miejscu, nie w odpowiednim czasie, możemy dostać czwartą piłką w jakąś część ciała. Jeżeli ktoś chce pierwszy raz przyjść, powiedzieć, że on pierwszy raz chciałby spróbować, więc my go zaprowadzamy na strzelnicę, dajemy pierwszy...
5: Teraz wytłumaczmy, bo każdy może sobie pomyśleć o strzelnicy, czyli jakiś pistolet.
4: Nie. Do strzelania kijem golfowym. No to może w nomenklaturze golfowej nazywa się driving range. Natomiast ja go nie używam, bo jakbym powiedział driving range, to już w ogóle nikt nie wiedział, o co chodzi.
5: Więc... A to takie miejsce, gdzie czasami na filmach widać, ludzie stoją w rządku czy w szeregu i sobie tak po prostu...
4: Tak, i są tam maty albo kawałek trawy wyznaczony do odbijania trawy i tam odbijamy piłkę do celów, które są ustawione na strzelnicy. Zazwyczaj są tam markery odległościowe, 50, 75, 100, 200 metrów i tak dalej.
2: SK Gorzów News.
5: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. Dzisiaj w studiu goszczę panią Olimpię Barańską-Małuszek, prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam wszystkich.
5: Porozmawiamy sobie o tym, co z gorzowskimi czarownicami można zrobić. Taki wstęp do tego, co już jutro w czwartek, noc otwartych sądów w gorzowskim właśnie sądzie rejonowym. Co państwo przygotowaliście od, z tego co widziałem, od 17.30 do 21.00?
6: Zgadza się, tak. Po sukcesie zeszłorocznym w tym roku organizujemy również noc otwartych sądów od 17.30 do 21.00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie przy ulicy Chopina przed sądem, ale także we foyer Biblioteki Akademii imienia Jakuba Sparadyża, ponieważ jest to współorganizator naszego wydarzenia, tak samo jak gorzowska policja, służba więzienna, zakład karny w Gorzowie, kuratorzy sądowi, ośrodek kuratorski, adwokaci, Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze, komornicy gorzowscy ze Szczecińskiej Izby Komorniczej, ale też gościmy Stowarzyszenie Pomoc Człowiekowi, którzy będą sprzedawać wodę, kawę, herbatę i ciasto, więc zapraszam serdecznie, szykuje się dosyć duży festyn tak naprawdę.
5: Skąd pomysł właśnie na tego typu imprezę? Po co w ogóle ona jest zorganizowana i dla kogo?
6: To jest impreza dla wszystkich, czyli i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla dorosłych, i ma na celu otwarcie instytucji, ma na celu pokazanie, na czym polega praca sądów, innych instytucji, służb, co my robimy dla społeczeństwa. Otwieramy się dla tego społeczeństwa, ale to ma też i duży walor edukacyjny, nie tylko promocyjny, ponieważ tak naprawdę w czasie takich nieformalnych spotkań osoby, które na przykład nigdy nie były w sądzie, albo były w konkretnej roli, mogą zobaczyć, jak to jest od drugiej strony. Będzie można rozwiązać zagadki prawnicze, zagadki kryminalne. Można usiąść za stołem sędziowskim, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, ale też wziąć udział w symulacji rozprawy na podstawie historycznego wydarzenia, jakim był proces czarownic w niemieckim Landsbergu w XVII wieku. Gościem specjalnym jest gorzowski aktor Jan Mierzyński, także zapraszamy serdecznie.
5: Będę jeszcze pytał konkretnie. Powiem tak, sąd, podobnie jak i szpital, to instytucje, które powinny być, ale tak naprawdę ja osobiście wolałbym tam nie zaglądać, jeżeli nie muszę.
6: Niektórzy muszą zaglądać, niektórzy chcą, ponieważ mamy stałych klientów. Natomiast bez sądów nie da się obyć. Po to są sądy, po to jest prawo i sprawiedliwość, aby nie dochodziło do użycia przemocy i do bezprawia. I w sądzie ludzie starają się zapewnić sobie właśnie tę ochronę prawną, dochodzić swoich praw, roszczeń w sposób cywilizowany, czyli zgodny z prawem. I my to robimy. Natomiast nie ukrywam, że co roku odczuwamy zalew tych spraw. Gorzowski sąd rocznie załatwia około 70 tysięcy spraw, a mamy 41 sędziów w tej chwili. Oczywiście, że pracuje również aparat referendarzy, tak, mamy asystentów w sekretariatach, urzędnicy sądowi, to jest ponad 260 osób zatrudnionych, natomiast liczba spraw jest naprawdę spora.
5: O to też będę pytał właśnie, jak działają te nasze sądy i dlaczego wiele osób narzeka na przewlekłość, ale tutaj już trochę pani uchyliła rąbkę. Jeżeli jest 70 tysięcy, sprawa 40 sędziów, to łatwa matematyka pokazuje, że sporo tych spraw przypada na jednego sędziego. Ale zanim o tym, to jeszcze chciałem o tych sprawach związanych z nocą, która będzie. Mówiła pani, że to druga taka impreza. To tak jakbyśmy wrócili do tej pierwszej. Jakie pytania najczęściej wówczas zadawali gorzowianie, którzy odwiedzili sąd? Co ich najbardziej interesowało?
6: Hitem był dołek, czyli cela dla zatrzymanych, dla podejrzanych, którzy czekają w sądzie na rozpoznanie aresztu tymczasowego, wniosku. I jest to takie miejsce, gdzie naprawdę nie każdy może dotrzeć i nie życzę tego, aby ktoś docierał. Natomiast można zobaczyć, jak to jest być zatrzymanym, jakie są prawa, prawa, jakie są obowiązki, możliwość odwołania, dlaczego pozbawienie wolności jest najsurowszą sankcją. No ja czytam sobie nasze fora gorzowskie i tam za byle co można powiedzieć, każdy by dawał karę śmierci albo dożywocie, tak? Natomiast nawet 5 minut za kratami to już robi wrażenie, a pomyślmy, jak to jest odsiedzieć 3 miesiące, 3 lata albo 30 lat. Więc to może też troszeczkę zmienia perspektywę i daje do myślenia, tak? Bo łatwo rzucać sobie słowa na wiatr w internecie, natomiast ta rzeczywistość nasza sądowa, ale też i społeczeństwa, jeżeli ktoś jest postawiony w takiej sytuacji, to wtedy rzeczy wygląda zupełnie inaczej. I tutaj na pewno będą pomagać sędziowie, adwokaci i policjanci, dlatego że wszystkie te służby, te instytucje są po to jutro, aby ludziom tłumaczyć, wyjaśniać, odpowiadać na pytania, pokazywać, jak jest naprawdę, a nie tylko w mediach.
5: A proszę powiedzieć, dlaczego w ogóle postanowiliście Państwo się, jak Pani powiedziała, otworzyć na społeczeństwo?
6: Od wielu, wielu lat prowadzimy edukację prawną, więc przychodzą do nas szkoły na przykład, prowadziliśmy kafejki prawne, gdzie też zawsze przychodziło po kilkadziesiąt osób, uczestniczyliśmy już w Tour de Constitucja, gdzie też po kilkaset osób uczestniczyło w różnych takich aktywnościach z prawnikami. Jest to taka potrzeba, aby po prostu edukować społeczeństwo. Człowiek świadomy, który wie, jakie ma prawa, jakie ma obowiązki, popełni mniej błędów, to po pierwsze. Po drugie, odnajdzie się w gąszczu procedur, bo nie ukrywam, że biurokracja i procedury to jest coś, co pożera znaczną część naszego czasu, ale też i pieniędzy, budżetu na utrzymanie takiej całej machiny. Więc człowiek świadomy, który wie, do kogo się zwrócić, kogo zapytać, jeżeli ma problem prawny, mamy nadzieję, że zwróci się do prawnika i że z ufnością też na przykład przyjdzie do sądu albo będzie współpracować z kuratorem sądowym, z dzielnicowym policjantem, bo to nie są wrogowie, tylko to są wszystko osoby i instytucje, które mają na celu niesienie tak naprawdę pewnej pomocy.
5: Mieszkańcy Gorzowianie to rozumieją, wiedzą, czy...
6: Duża część rozumie, przyjmuje też ludzi na skargach, którzy przychodzą, ponieważ mają sprawę w sądzie, albo chcieliby mieć sprawę w sądzie, albo czegoś po prostu nie rozumieją i przychodzą, żeby im wytłumaczyć jakieś kwestie, więc staramy się pomóc jak możemy. Natomiast z tych spotkań wychodzi jedno, że cały czas jest takie przekonanie, że moja racja jest najmojsza, tak? To po pierwsze, że ja właściwie przychodzę do prezesa, bo chcę sobie załatwić wygraną sprawę, albo proszę mi uchylić wyrok, bo mi się wyrok nie podoba. Więc ja muszę tłumaczyć, że to nie prezes decyduje o treści wyroku, że przysługuje apelacja, że od tego jest niezależny sąd i tak dalej. Zdarza mi się w gabinecie rozdawać konstytucję i pokazywać ludziom palcem, co to znaczy sąd, czym jest sąd. Więc zaczynamy od takich absolutnych podstaw. Natomiast ja głęboko wierzę w to, że podniesienie świadomości społecznej w różnych pokoleniach spowoduje, że po prostu ludzie będą rozumieli, co się wokół nich dzieje.
5: Nie rozumiem, że właśnie taka noc też ma służyć podniesieniu tej świadomości.
6: Poza tym świetnie się bawimy, organizując takie rzeczy.
5: No właśnie, to może o tych dwóch wydarzeniach, które na plakatach są, więc zakładam, że to są te takie najważniejsze. No to zacznijmy od tych czarownic, trzy czarownice z Landsberga. Był taki proces, tylko że te czary to był taki pretekst, z tego co ja pamiętam, żeby tam chyba jakiś młyn przejąć.
6: Oczywiście, ale teraz powiem tak, w naszym współczesnym świecie mamy takie procesy, które są pretekstem do czegoś i to są na przykład te słynne slapy, tak? Czyli pozwy, które mają na celu uciszyć, wywołać efekt mrożący, więc tu się niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o psychikę ludzką i potrzeby ludzkie. Oczywiście kary się zmieniły, bo nie przygotowałam drewna na stos na jutro.
5: Właśnie miałem pytać, czy będzie jakieś palenie,
6: nie,
5: tak,
6: liczę,
5: symulacja palenia.
6: Sytuacja będzie dynamiczna, ponieważ to wszystko zależy od uczestników tego procesu, którzy również będą z tłumu wyciągnięci, więc to od nich zależy. Natomiast pokażemy, jak działa cały mechanizm, jak ważne jest to, żeby świadek mówił prawdę, czym jest prawo do obrony, co to jest oparcie się na dowodach przez sąd, tak? Więc tak naprawdę będziemy poprzez zabawę omawiać najważniejsze zasady procesowe i najważniejsze gwarancje praw człowieka tak naprawdę. prawa człowieka są, można powiedzieć, wymysłem oświecenia i XX wieku, tak? Bo zaczęliśmy od Voltaire'a, XVIII wiek, a docieramy do XX wieku i karty ONZ-owskiej praw człowieka, deklaracji. Więc to są pewne rzeczy, które dotyczą naprawdę nas wszystkich.
5: Ale czy podczas tej symulacji odwołujecie się Państwo do, nie wiem, jakichś historycznych zapisków, argumentów?
6: Mamy kanwę historyczną, oczywiście, natomiast tutaj liczę na wyobraźnię i poczucie humoru prowadzących, tak aby to było też widowisko atrakcyjne dla uczestników, dla publiczności. Normalnie proces sądowy w sądzie może się wydawać nudny, tak, bo opiera się na procedurach, on musi się mieścić w konkretnych ramach. Rzadko publiczność chce uczestniczyć w procesach sądowych, mimo tego, że jest zasada jawności co do olbrzymiej większości spraw. Dlatego też takie pokazowe procesy, mam nadzieję, że troszeczkę wyjaśnią ludziom, pokażą, jak to działa i dlaczego są te procedury, po co to działa, żeby dać właśnie tę gwarancję każdemu obywatelowi. Czasami ludzie przychodzą, złożą pozew i 3 dni później przychodzą ze skargą i pytają, gdzie jest mój wyrok. Natomiast no to nie jest Biedronka. Nawet w Biedronce ktoś musi stać w kolejce, prawda? Więc to nie jest takie proste.
5: O tej kolejki jeszcze będę pytał, także, ale wracając jeszcze do tej symulacji, to tak będzie inkwizytor, tak?
6: Będzie, to Jan Mierzyński zagra, także tutaj liczę na wysoki poziom gry aktorskiej i dynamikę.
5: A Janek ma tekst, który tam jako inkwizytor...
6: Tak, dostał scenariusz z tym, że proszę pamiętać, że to jest jedynie taka kanwa, to jest zarys scenariusza, natomiast naprawdę liczymy na takie reakcje dość żywiołowe, z tego względu, że obrońcą będzie adwokat Błażej Kowalczyk, proces poprowadzi razem z ławnikami, poprowadzi sędzia Krzysztof Rawo, no i wtedy też pokażemy, jak trzeba reagować też na sali sądowej w 3 sekundy, jeżeli coś się wydarza, dlaczego prawnik, to jest jednak wiedza specjalistyczna i nie każdy sobie może z tym poradzić, dlaczego jest potrzeba właśnie wyspecjalizowanej osoby w prawie, żeby doradziła dobrze, żeby składała prawidłowe wnioski, działając na korzyść swojego klienta. Także to wszystko zobaczymy. Mamy przebrania, więc...
5: A właśnie miałem pytać, czy będzie nawiązanie...
6: Będzie nawiązanie.
5: Takie wizualne.
6: Będzie, bo to jest bardzo atrakcyjne, więc na pewno będzie takie nawiązanie. I mam też nadzieję, że dzięki temu publiczność lepiej zapamięta pewne sprawy, pewne kwestie i że to będzie dla nich ciekawe.
5: A te 3 czarownice to już się oddawały szatanowi?
6: A tego to ja nie wiem, to dowiemy się, musimy przesłuchać świadków. Mamy już kute gorące żelazo, mamy balię z wodą do wykonania próby wody. Zobaczymy, co się wydarzy.
5: Panie, te 3 panie z symulacji są na to gotowe?
6: Jeszcze nie wiem, bo wyciągniemy je z tłumu.
5: Aha, tak to będzie.
6: Tak, także tutaj to będzie taka aktywna gra.
5: Dobra, okej, to jest ten właśnie proces 3 czarownic, ale jeszcze będzie gra terenowa chyba, tak?
6: Tak.
5: Podejrzany jest wśród nas, proszę powiedzieć, o co tutaj chodzi.
6: Tak, studenci z Akademii imienia Jakuba Paradyża, Wydział Prawa, prokuratorzy przygotowali i sędziowie przygotowali taką grę terenową. Będzie, podpowiem tylko, że w czasie tych wszystkich wydarzeń na pewno będzie jakieś usiłowanie. Czego to się to zobaczymy, natomiast będziemy szukać sprawcy spośród nas, w tłumie, po znakach, tak, po dowodach i po znakach. Prokurator przeprowadzi te podstawowe, razem z policją, podstawowe czynności, więc będzie można zobaczyć, jak się zabezpiecza ślady, kogo pierwszego trzeba przesłuchać, jak wyciągnąć jak najwięcej informacji, żeby ustalić sprawcę. No i też będzie niepowtarzalna okazja, żeby uczestniczyć w posiedzeniu o areszt tymczasowy, który jest wyłączony z jawności, natomiast tutaj chcemy pokazać, to są sprawy medialne, tak, że ktoś dostał areszt na 3 miesiące, albo ktoś nie dostał i się pół internetu nagle oburza, drugie pół przyklaskuje. Chcemy pokazać, na czym polega decyzja o pozbawieniu kogoś wolności czasowym, dlaczego to jest środek tymczasowy, a nie kara, bo ludzie bardzo często mylą, myślą, że areszt tymczasowy to jest jak kara i że właściwie każdego trzeba wsadzać.
5: Ale wie pani, że u nas te areszty to potrafią trwać.
6: No właśnie i niektóre trwają zdecydowanie za długo, te, które trwają latami, to oczywiście są to areszty zbyt długie i Polacy, obywatele polscy wygrywają przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, wysokie odszkodowania za takie to bezprawne przedłużenie, bezpodstawne przedłużenie aresztu tymczasowego. To wszystko tutaj jest nakierowane na tym, czym jest tak naprawdę wolność człowieka, czyli jak polityka penalna tak naprawdę wpływa na naszą sąd, konkretną sytuację, bo to może się zdarzyć każdemu z nas.
5: Bardzo dziękuję za przyjście.
6: Dziękuję serdecznie.
5: Przypomnę tylko, że gościłem panią Olimpię Barańską Matuszek.
6: Małuszek.
5: Małuszek, przepraszam. Prezesa Sądu Rejonowego w Krakowie.

0: Gagorzów.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

wszystko znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: 20 lat.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix. Już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
1: Autopromocja.

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem.